0: pan młody, chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: A my mamy nie nogi z wady, tylko szóstą punktualnie na zegarze.
1: No tak to właśnie wyszło i mówi się, że ta środa będzie wyjątkowa pod wieloma względami.
0: A to, kto mówi po pierwsze?
1: No przede wszystkim ci, którzy się pogodą zajmują.
0: A dobra.
1: Taka
0: a...
1: ostatni ciepły dzień podobno. Bo potem coś tam, nie no ja nie chcę krakać, ale ma się z tą pogodą zacząć delikatnie zmieniać. A dzisiaj jeszcze w wielu miejscach zobaczymy dwójkę z przodu, czyli ponad 20 stopni Celsjusza.
0: Czyli że co, że wracamy do zimy znowu?
1: Nie, chyba tutaj prawdziwszej wiosny.
0: A, nie przypominającej deszczu, lata. Dobra, rozumiem.
1: Teraz na razie jest całkiem przyjemnie, bo wyobraźcie sobie, że w Nowym Sączu 19 stopni Celsjusza. Tak, na południu kraju. Po prostu upał z samego rana.
0: A jakbyś chciał nas zabrać na Hel?
1: No to tam tylko 6 kresek
0: po brzydze. To nie, to jednak w Nowym Sączu zostańmy, bo tam cieplej, zdecydowanie przyjemniej. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Sprawdzamy to dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a dzisiaj, czyli w środę 6 maja na terenie kraju, zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Może być także duże, jedynie na północy, duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu na Pomorzu, jednostajne opady deszczu na natężeniu umiarkowanym. Czyli jak zacznie padać, to nie patrzcie w niebo, żeby przestało, bo nie przestanie. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe także burze. Lokalnie również uwaga. Z gradem. Prognozowana suma opadów miejscami to 15 litrów wody na metr kwadratowy, a jedynie na Pomorzu do 30 litrów wody na metr kwadratowy.
1: A skoro mówimy, że najchłodniej teraz na północy Hel 6 stopni Celsjusza i nigdzie nie ma żadnych przymrozków, to chyba jest to dobra prognoza, bo w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy na termometrach od 10 stopni Celsjusza na północy, około 23 w centrum, no i dzisiaj na południowym wschodzie nawet 27 kresek powyżej zera. Chłodniej ma być tylko nad morzem, jak w ostatnich dniach, a i na Kaszubach, około 8 stopni.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że amplituda temperatury to prawie 20 stopni?
1: Wczoraj była matematyka, ale jak dla mnie zdałeś.
0: Nieźle. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty na wybrzeżu, czyli tam, gdzie te jednostajne opady, miejscami dość silne w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz także do 60, jedynie na północnym wschodzie 70, w Sudetach 60, w Bieszczadach 70, w Karpatach 80. To jest wiatr zmian.
1: Najpierw spadnie, potem będzie rosnąć. Mowa o ciśnieniu atmosferycznym. Teraz 993 hektopaskale, w południe w Warszawie 990, no a w drugiej połowie dnia wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście dosiadamy się do was i sprawdzamy aplikację. Jak działa? No to napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową, co tam u was słychać o poranku.
1: Polecamy się w środę, z samego rana. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy wam
0: dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 6.
1: Czekaj.
0: Co się stało?
2: Wy nie wiecie, bo wy jesteście po drugiej stronie i nie słyszycie tego, co się dzieje na piosenkach. Kuba Domoracki razem z nami, który powiedział: czekajcie.
3: Tak, jest.
1: Ale już można, już można.
2: A co można?
1: Po drugiej stronie czekam, lustra.
2: Co się wydarzy?
0: No.
2: Czyli jakaś napolonka wiedzie z kawą?
3: Ach, ty jedno i to samo. No dzisiaj środa, matura z angielskiego, prawda? To ty miałeś mówić po angielsku.
0: Yes. Cake.
1: A nie!
0: Cake!
1: Nie, tak zaczyna się
2: naprawdę. A wiesz, jak jest napolonka?
3: No, właśnie jak.
0: Napolonka.
2: Napoleon Cake.
3: Bardzo źle. No ale może 6.12 do matury się podszkolimy. Wszyscy.
1: Właśnie. A czemu akurat wybraliśmy angielski w przypadku Patryka?
3: Aha.
2: Nie. Bo dzisiaj jest chyba tylko język angielski.
1: Tylko i w...
2: To nie jest język obcy, nowożytny.
1: Oj nie.
2: Nie wiem,
3: komu wierzyć.
1: Szczerze mówiąc, to z dwojga złego już niech będzie ten na angielski w twoim przypadku.
2: Ty to byś chociaż eksternistycznie w końcu to zrobił.
1: Ja? Korespondencyjnie.
2: Też ekstremistycznie.
1: Ja mailowo po prostu. O. I już. Słuchajcie, czas nas nagli. Kuba już się pojawił w studiu. To znak, że mamy dla was najświeższe informacje drogowe i tak będzie przez cały ten dzień. Co 20 minut.
2: Czekaj.
1: Znowu czekaj.
2: Kuba Domoracki.
1: No wreszcie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowane są już trasy na Mazowszu. Tutaj mamy nie tylko poranne spowolnienie jak zwykle o tej porze, ale korek na S8 w Warszawie, ale także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Poranne spowolnienia zaczynają się także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, także na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. I jeszcze jedna informacja z autostrady A4. Tutaj na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku obserwujemy korek. Może nie jest on poważny, ale jest. Przede wszystkim mowa oczywiście o jezdni w kierunku Drezna, natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, obserwujemy co najwyżej niewielkie spowolnienia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 14 minut już po godzinie 6.
2: Jest zadanie dla nas.
1: Jakie zadanie?
2: Halo, halo, dzień dobry, mam gorącą prośbę. Czy podrzucilibyście nie dróżkę, wyobraź sobie,
1: no,
2: tylko wykonawcę i tytuł utworu granego, no, na pół

0: godziny przed szóstą, zanim się pojawiliście dzisiaj z rana. Było tam coś takiego, halo, halo, swing, swing, swing i tak dalej. To też z angielskiego, swing, swing, swing.
1: Nie wiem, czy melodia się zgadza.
2: Halo, halo, swing, swing, swing.
1: Piękny, fajny, fajny.
0: Słuchajcie, Daniel o to nas prosi, więc my to sprawdzimy. No na przykład jest wariat, Piotr Zioła był grany u nas.
2: I tam było halo, halo?
0: Nie tak? Wiem właśnie, no, u Kasi Kowalskiej też tego nie podejrzewam. A może u Sanach i o. Vito Bambino?
2: O, o właśnie.
0: Ale jazz, swing, swing, a nie, no, to jak to swing to nie jazz.
2: No dobra, no to jakby to nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć, jaka to melodia.
0: Manchester, bo życie ma smak i jeszcze było męskie granie, czyli sobie i wam.
2: No to miejmy nadzieję, że uda się jakoś dopasować z tej rozsypanki coś fajnego.
0: Swing.
2: Właśnie.

0: Inek Zes, przed chwilą na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców. 22 minuty już po godzinie 6, ależ leci. Słuchajcie, wiadomość dostaliśmy. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Kłaniam się.
0: Dzień dobry wszystkim państwu. I teraz musimy odpowiedzieć wszyscy razem w imieniu wszystkich
3: państwa. Dzień dobry.
0: Tyle dobrego w jednej piosence? A no właśnie, tak się czasami zdarza. Szerokości udanej środy. Marek pozdrawia. Bardzo dziękujemy, Marku. Wszystkiego dobrego również dla ciebie. Udanej środy w takim razie.
2: Dobrej matury. Akurat pewnie ja tylko nie dla Marka, ale dla wszystkich.
4: Dołączam, bo okazuje się, że z tymi maturami to nie jest tak, że dzisiaj jest tylko angielski. Kuba sprawdził.
2: Tak. Nie,
4: Kuba.
0: No. Kuba miał rację.
4: Nie.
0: Najpierw zacznij od tego. Ja miałem
4: Kuba
0: rację.
4: Kuba trafił, Kuba strzelił.
0: A Kuba sprawdził faktycznie.
4: On strzela, Pan Bóg kulę nosi i tak udało mu się. Raz mu się udało, dobra. I jakie są dzisiaj języki?
2: Angielski przede wszystkim, ale też francuski, hiszpański między innymi.
4: Oui, bien sûr, d'accord. Następny.
2: I co, i tyle?
0: No.
2: Hiszpański.
4: A ty chociaż co?
2: Paryż, Bordeaux, Lyon.
4: Hiszpański.
0: Normandia.
4: Hiszpański. Madrid.
2: No.
0: Barcelona! Barcelona!
2: To już ty bardziej. Ale
0: się
2: no, a włoski na przykład?
4: Si, bene.
0: No nie.
4: Andiamo.
0: No, to wiadomo, no.
4: Pizza, spaghetti, pasta.
0: Ferrari!
2: O! Nawet zakrzyknąłeś tak jak...
4: Si, bene.
2: Tylko nie
4: andiamo.
0: Dominik de Coco.
2: Przepraszam.
4: No, jedziesz, następny język.
2: Ukraiński.
4: Dobry dzień.
2: No.
4: Dziękuję.
2: O.
0: No.
4: Tak. Wiesz, co ci powiem? Sam sobie muszę
2: postawić. A nie, jeszcze
4: postawić.
2: Niemiecki.
4: Niemiecki?
0: Tak. Świetnie, Volkswagen.
4: Ja,
0: Volkswagen,
4: das Auto ja.
0: No,
4: ja.
2: Dobrze, już więcej nie chcę, słuchajcie.

0: Ankę.
1: Na rok nie wystarczy.
2: No i co, oni po maturze, no.
1: Nie to, matura, lecz do... chęć szczera zrobić z ciebie bohatera.
3: Ale to o 9 egzamin się rozpoczynawa już po.
0: Ale przecież to jest powtórka.
3: No.
1: Aha,
0: my chcemy pomóc.
4: A jak widzicie, gdybyście na przykład w przyszłym roku mieli maturę, swoje dzieciaki wysyłali na maturę.
1: Dawajcie na korki do nas.
4: Już wiecie gdzie.
1: Tak jest.
4: My chętnie. Każdy język.
3: Chłopaki mało biorą, no bo wiadomo.
4: Ty pepsiak, ja się cieszę, że ty nie podajesz przykładu tureckiego, bo to bym miał problem.
3: Aha.
4: Chociaż tam też
1: kilka. Byśmy od razu w to poszli, no.
4: A to ja, Gucci, Dolce & Gabbana.

0: W naszej dyskotece też już tak intensywnie gramy i tańce, hulańce, swawole.
1: Tak, za dużo tych tańców nawet, chociaż wiem, że się rozkręcacie dopiero.
0: No właśnie, panie, do 10:00 to wiesz co, no, będzie się działo. Co tak patrzysz
1: ale
0: na
1: kuli
0: mnie, no?
1: Nie mamy dyskotekowej. Właśnie ja trzeba by załatwić.
0: No właśnie, kombinuję, żeby przyjść.
1: No a czemu nie?
0: Może być.
2: Znaczy ja jestem jak najbardziej za takim imprezowym klimatem.
0: O, no to jestem w szoku.
1: Tylko kto załatwi? No właśnie.
0: A jak zwykle, no pytek najmłodszy. Tak zwany, no.
2: Najmłodszy.
0: Pytasz, no, to lecisz.
1: No to cofam pytanie.
0: Dobrze. Informacje. Mamy zablokowaną drogę wojewódzką numer 849 w powiecie biłgorajskim ze względu na duży pożar lasu. Służby apelują, żeby nie zbliżać się w tamte rejony. Dodatkowo wczoraj doszło tam jeszcze do tragicznego wypadku. Rozbił się samolot gaśniczy, no właśnie. Więc uważamy na tej trasie. To jest droga wojewódzka 849, trzeba to ominąć. Kuba, może jakiś objazd?
1: Województwo lubelskie, zaraz się tym zajmę po sygnale.
2: Tak czy siak, my dzisiaj będziemy przyglądali się temu, co dzieje się na Lubelszczyźnie, szczególnie wokół miejscowości Biłgoraj, bo tam w związku z tym pożarem mogą być wyłączane również drogi z ruchu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale zacznę od porannych spowolnień i porannych korków w województwie małopolskim. Już teraz zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Balice w kierunku Katowic. Podobnie na Zakopiance, pod Krakowem, od strony Myślenic, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, a także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. Podobnie jest na drodze Krajowej 28, niedaleko Wadowic czy Limanowej, a także na Krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. Poranne godziny szczytu już powoli, a właściwie nawet szybciej niż powoli, zaczynają się w województwie mazowieckim. S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest zakorkowana pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, zwłaszcza w kierunku zachodnim, a podobnie Krajowa 7 i droga krajowa numer 79 przed Warszawą od strony zarówno Płońska i Łomianek, a także Góry Kalwarii i Piaseczna. Droga krajowa numer 61 jest zakorkowana, jak zwykle o tej porze zresztą, ale także dzisiaj oczywiście, na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowym w kierunku Warszawy, a podobnie droga krajowa numer 92. Tutaj coraz więcej samochodów obserwujemy pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą oczywiście także. Autostrada A4 jest zakorkowana w Dolnośląskiem na fragmencie przygranicznym niedaleko Jędrzychowic i Zgorzelca w kierunku Drezna. Natomiast także w województwie lubuskim przybywa samochodów i na autostradzie A2 w pobliżu Świecka i na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny. Jeszcze województwo lubelskie, już wspomniany teren niedaleko Biłgoraja. Tutaj rzeczywiście te trasy wojewódzkie najlepiej w ogóle omijać. Przypominam, że w województwie lubelskim mamy i trasę ekspresową S19 i drogę krajową numer 74, która łączy Chrubieszów, Zamość i Janów Lubelski i najlepiej właśnie tymi trasami omijać okolice Biłgoraja czy Tarnogrodu, czy Aleksandrowa, Józefowa, właśnie tych powiedzmy terenów niedaleko Roztocza. Także S19 i droga krajowa 74.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy. 25 minut jeszcze do godziny 7. PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gdybyście potrzebowali dzisiaj uzupełnić paliwo, olej napędowy, benzyna, ale mam dla was informację.
0: Że taniej jest?
2: Szczegóły za moment.
0: Aha, czyli budowanie napięcia. No dobrze, to zostańcie z Polskim Radiem Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, my z wami w trasie. Tak jak mówiliśmy już w informacjach pogodowych o pełnej, że dzisiaj na północy może padać i to będzie deszcz taki jednostajny i tak przez cały dzień. Dostaliśmy potwierdzenie. W Gryfinie deszcz pada, drogi mokre, stopni 9, wiatru co prawda brak. No to jest pewien plus, bo jak wieje, to wiadomo, jest zimno. Nawet jak jest ciepło i gdy wieje, to jest zimno, a gdy jest zimno i nie wieje, to jest ciepło.
1: Tak,
2: pokrętna logika, ale to jest nasza logika.
1: Żelazna.
3: My się z tym zgadzamy, absolutnie.
0: Mówiłeś i budowałeś napięcie odnośnie cen paliw.
2: To ja już nie będę trzymał was w niepewności, bo mamy ceny maksymalne, które podał minister energii i one się nie zmieniły. To chciałem powiedzieć.
1: Ojej,
0: ale
1: ja
0: poczekajcie, że po 3Z będzie.
2: Też tak myślałem. 3Z. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się teraz na sesjach paliw, to ta sytuacja od 1 do 4 maja utrzymuje się również i nie, wczoraj podróżało o 3 grosze, czyli 5 były wyższe, a 6 dzisiaj są na tym samym poziomie. Czyli jeżeli chodzi o litr benzyny 95, nie więcej niż 6,49 za litr.
0: 6,49, tak? 6,49, tak. Jak ja bym miał 6,49, to wiecie, co ja bym zrobił? No. Na nowo sobie życie ułożył.
2: A jakbyś miał 6,99,
0: proszę pana,
2: to byś lepszego paliwa mógł zatankować. No. To jest maksymalna cena za 98. Olej napędowy 7,31, ale nie o tym chciałem.
1: No, jeszcze coś.
3: Uwaga,
1: nie, jest jednak gwiazdka.
2: Dobra, teraz. Ale mina wam zrzednie, to od razu mówię. Jesteście w dobrym humorze.
1: W dobrym.
2: A ja go pogorszę.
0: No ale po co?
2: Bo jeśli chodzi o to obwieszczenie ministra energii i te ceny maksymalne, sprawdziłem, do 15 maja to wszystko obowiązuje. Czyli rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 na 8% i rozporządzenie obniżające akcyzę. A co potem?
1: No, po 15-16
0: będzie. 16
1: będzie,
0: no właśnie.
2: Brawo.
1: No.
2: Brawo.
1: No wczoraj matura z matematyki.
2: To jest na razie jedyna odpowiedź, którą znamy.
1: Rozumiem. No, to troszkę popsułeś nam nastrój, rzeczywiście.
2: Mówiłem, ale ja ostrzegałem.
0: Czyli jak mawiają mechanicy, jeździć, obserwować.

0: To jeśli ktoś jeszcze przed lustrem, jeśli ktoś jeszcze w łazience, to spokojnie można było strzelić z biodra, czyli pokręcić troszeczkę bioderkami. Bardzo dobry numer Katy Perry do mycia zębów, mam wrażenie.
1: Tak, świetny też w samochodzie, jeżeli ktoś ma automat i lewanuszkę.

0: To może potuptać.
1: Albo
0: na tempo macie obie.
2: No faktycznie, no. Można i tak. No więc tak dla was gramy dzisiaj w środę o poranku, żeby wprawić was w jak najlepszy nastrój, żeby wam ta środa zaczęła się po prostu fantastycznie.
0: Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie dzisiaj ustawić tempomat i tak jechać przed siebie drogą bez utrudnień. To sprawdza dla nas Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No oczywiście w wielu miejscach już obserwujemy poważne korki i poważne poranne spowolnienia, ale także mamy utrudnienia, zwłaszcza na północnym zachodzie naszego kraju, oczywiście w związku z pogodą, z intensywnymi miejscami, opadami deszczu. To przede wszystkim w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i częściowo pomorskim. Chociażby niedaleko Szczecina, także Gorzowa Wielkopolskiego, Kostrzyna nad Odrą, czy Stargardu oraz w pobliżu Szczecinka, Czaplinka czy Wałcza. Jeżeli chodzi o fragment przygraniczny autostrady A4 w województwie dolnośląskim, to jest on zakorkowany na odcinku mniej więcej 3-kilometrowym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Na autostradzie A6 w zachodniopomorskim natomiast trwa remont na wysokości granicy w Kołbaskowie i tutaj na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, jak zwykle w kierunku zachodnim, ale także remontowany fragment drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już w wielu miejscach przybywa samochodów i przybywa spowolnień, chociażby na obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Osowa w kierunku Gdyni oraz na drodze krajowej 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tym, tym, tym, tym, tym, tym, tym, tym. Tak się kółka kręcą, proszę pana.
1: Bardzo ładnie.
2: Na spokojnie. A po godzinie 7 zakręcą się tablice rejestracyjne.

0: Coś niesamowitego. Już prawie 20 stopni mamy w Nowym Sączu. Tyle pokazują termometry IMGW. Dla odmiany, gdybyśmy tak przenieśli się na północ naszego kraju i dojechali do Elbląga, to okaże się, że tam najchłodniej. No, tylko 6 stopni pokazują termometry.
1: I ani drgnęło, ale w ogóle na północy od 6 do 10, a na południu no od 13 do nawet tych 19 kresek powyżej zera. W ciągu dnia jednak w wielu miejscach dzisiaj powyżej 20.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj, czyli w środę, na terenie kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże.

0: Jedynie na północy duże, nawet całkowite, miejscami przelotne opady deszczu, natomiast na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, czyli będzie padać przez calusieńki dzień. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe także burze. Lokalnie również z gradem, prognozowana suma opadów miejscami 15 litrów, a na Pomorzu nawet 30 litrów na metr kwadratowy.
1: Na Pomorzu będzie padać przez cały dzień i będzie najchłodniej, bo to właśnie na północy dzisiaj 10 stopni Celsjusza, a nad morzem jeszcze chłodniej, na Kaszubach też około 8 kresek powyżej zera, za to w centrum 23, a na południowym wschodzie nawet 27 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, okresami może być porywisty, na wybrzeżu miejscami nawet dość silny, w porywach do 60, no i w czasie burz także 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie nam spada, 993 hektopaskale pokazują barometry w tym momencie, w południe w Warszawie będzie 990 hektopaskali, potem dopiero w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a w tej godzinie między innymi tablice rejestracyjne i prezenty od PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Szykuje się dobra zabawa tak przy środku tygodnia. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam. Dzień dobry.

0: Dzień dobry. Dzisiaj do konkursu proponuję rejestrację, a ja nie przeczytam, bo to się przyda. Pozdrawiam mocno Szymon z Krakowa razem z bratem Dominikiem. Pozdrawiamy również.
1: No to w takim razie ten targ intencji już rozpoczęliśmy. Czekamy na więcej waszych propozycji dotyczących tablic. Do tego jeszcze przejdziemy, bo na początku, skoro podróżujecie do szkoły, do przedszkola, do pracy, to może warto sprawdzić dla was trasy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu już się rozkręciły na dobre w województwie pomorskim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Osowa w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdyni. Ale także przybywa samochodów pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe a Gdańsk-Lipce w kierunku Elbląga. Podobnie na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej nr 20 przed Żukowem od strony Kościerzyny i Egiertowa. Kilkukilometrowy zator w Warszawie na ekspresowej 8. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także wolniej, dużo wolniej jedzie się w pobliżu Alei Prymasa Tysiąclecia, także w tym samym kierunku. Zakorkowana jest i droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem i krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Stolicą także. W województwie małopolskim, także w województwie śląskim obserwujemy już bardzo, bardzo wzmożony ruch i na A4 na obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic i w pobliżu węzła Chrzanów, a zatem pomiędzy Krakowem a Katowicami, także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na drodze krajowej nr 1 na odcinku Pszczyna obwodnica Bielska Białej. Jeszcze województwo podkarpackie, trasy dojazdowe do Rzeszowa. Tam także już coraz większy ruch, coraz więcej spowolnień, a zatem i coraz więcej cierpliwości się tam przyda. Chociażby na krajowej 9 od strony Kolbuszowej przed Rzeszowem, także na krajowej 19 na południu od Rzeszowa, czyli od strony Barwinka oraz na krajowej 19, a właściwie 97, to jest przedłużenie trasy ekspresowej od strony Sokołowa Małopolskiego.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: To była reklama.

0: tak na spokojnie jedziemy sobie do pracy.
1: Na godzinę 8 podejrzewam, że w wielu przypadkach. No więc ten czas między 7 a 8 umilimy wam naszą codzienną zabawą przy tablicach rejestracyjnych, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. My podajemy te pierwsze litery. Albo 2, albo 3. A wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
2: Po 2 miasto, po 3 powiat, a literek mamy od A do Z, bo przypomnę o nowych wyróżnikach tablic rejestracyjnych. Tak, tak, w Warszawie pojawiła się literka A. Na przykład dla warszawskiego Mokotowa, no to zdradzę. AE to to samo, co dawniej WE, czyli właśnie warszawski Mokotów. I na tym polega nasza zabawa. Stojąc w korku, jadąc do pracy, naprawdę można się odprężyć i spróbować odgadnąć 3 tablice. O nagrodach mówił?
1: No jeszcze nie, bo trzeba zdobyć 3 punkty, a później za te 3 punkty odbieracie nagrody. Bo zawsze zbierasz punkty, wybierasz nagrody. To jest prosta i fajna zasada w życiu. Te nagrody to m.in. owacja na stojąco od naszej sympatycznej, uśmiechniętej publiczności. Dodatkowo jeszcze talon na pozdrowienia, czyli przejmujecie antenę Polskiego Rady Kierowców i pozdrawiacie kogo tylko chcecie, a do tego dorzucamy jeszcze wam gadżety PRK. No.

0: O, jest jeszcze jedna zasada. Kto pierwszy, ten lepszy. 22, 139, 29, 29. Właśnie otworzyliśmy linie nasze telefoniczne. W zasadzie jedną. 22, 139, 29, 29. Kto ma ochotę z nami się usłyszeć, proponuję już teraz wybrać numer 22, 139, 29, 29.
1: Czyli dzwonicie do nas i już po godzinie 7.30 gramy. Usłyszycie trzy tablice rejestracyjne. Zestaw łatwiejszy albo zestaw trudniejszy. No chyba, że zdecydujecie się na mix, czyli trochę tego, trochę tego. No i zgarniacie 3 punkty i wygrywacie nagrody.
0: Czekamy na chętnych. 22 139 29 29.
1: Dzwońcie już teraz. Nagrody czekają, tablice rejestracyjne już po godzinie 7.30. Gdyby ktoś chciał zaproponować jakąś tablicę rejestracyjną, może sam ma ciekawą tablicę rejestracyjną do naszej zabawy, no to proszę pisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: 22 139 29 29.

0: Zestaw tablic rejestracyjnych przygotowany i nawet wy w aplikacji piszecie, składacie swoje propozycje. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. No ale oczywiście czekamy na telefon 22 139 29 29. Do przejęcia są aż 3 nagrody i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i gadżety Polskiego Radia Kierowców.
1: A jeszcze wieczna sława i chwała.
0: A, czyli oczywiście, proszę pana.
2: Złotymi zgłoskami.
0: Tak jest. I tytuł mistrza tablic rejestracyjnych.
1: A, czyli 5 w sumie.
0: Tak, to już 5 nagród. Widzisz, rośniemy w siłę. 22 139 29 29. Czekamy na ciebie.
2: A tymczasem zaglądamy do Trójmiasta.
3: Dzień dobry, Radek Kierowców. Ja z informacją z Trójmiasta. Szczerze mówiąc, służba drogowa blokuje taki jeden pas, a to się, że tak powiem, kończy się Gdańsk-Matarnia. Takimi kilometrowymi korkami o tej godzinie ludzie do pracy. Nie można tego zrobić trochę później, od 9, 10, mniejszy ruch. Pozdrawiam, Mariusz z Gdyni, Nissan.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas trwa akcja gaśnicza w nadleśnictwie Józefów w województwie lubelskim. To oczywiście jest Roztocze. Tam doszło do bardzo, bardzo poważnego pożaru lasu. Pożar znajduje się w odległości mniej więcej 6 km od najbliższych zabudowań. Droga wojewódzka numer 849 biegnąca z miejscowości Kozaki do Józefowa jest zamknięta w obu kierunkach. W tej chwili właśnie cały czas trwa tam duża, bardzo poważna akcja, ale ogień nie zagraża mieszkańcom. Taką mamy przynajmniej informację od służb. Nie było decyzji też o ewakuacji mieszkańców województwa lubelskiego, ale cały czas właśnie droga wojewódzka pozostaje zamknięta. Być może i drogi lokalne niedaleko miejscowości Kozaki czy niedaleko Józefowa. To wszystko jest w województwie biłgorajskim, w powiecie biłgorajskim jest zamknięta. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia w naszym kraju, oczywiście było wspomniane już o województwie pomorskim. Ja powiem o województwie małopolskim, bo tutaj obserwujemy bardzo poważne już korki i bardzo poważne spowolnienia w wielu miejscach. Chociażby w Krakowie i niedaleko Krakowa, na A4 na obwodnicy miasta w kierunku Balic. Także na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze krajowej numer 94 na obwodnicy Wieliczki. Zakorkowana jest także krajowa 7. Wjazd do Krakowa od strony Miechowa, od strony miejscowości Węgrzce. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj także już poranne godziny szczytu, zwłaszcza w pobliżu Wrocławia, są obserwowane. Trasy dojazdowe do stolicy Dolnego Śląska są zakorkowane i od strony Bielan Wrocławskich, i od strony Oławy, i od strony Środy Śląskiej. A autostrada A4 na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic jest zakorkowana. Co prawda nie jest to poważny korek, ale korek mniej więcej na niecałe 2 km. Chodzi o jezdnię w kierunku Drezna.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to gramy już za chwileczkę, już za momencik. 3 tablice rejestracyjne przygotowane i jak ustaliliśmy, 5 prezentów nawet. To fajnie.
2: To teraz czekam na wasze propozycje. Jaką tablicę mamy dzisiaj zaproponować? Dajcie 2 albo te trudniejsze. 3 litery do odgadnięcia: miasto albo powiat.

bo chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. To jest bardzo dobry moment, żeby zacząć nasze tablicowe zmagania. Dzisiaj zmierzy się z tablicami Magdalena. Dzień dobry, Magdaleno. Nie śpiewaj, proszę
1: cię. Dzień dobry.
0: Bo przestraszysz nam Magdalenę i ucieknie.
2: Nie. Po prostu Magdalena wprawiła nas w bardzo dobry nastrój, bo ona, słuchajcie, zadzwoniła z takim uśmiechem, z taką radością, z takim optymizmem. Coś niesamowitego. Masz bardzo dobrą energię z samego rana.
1: Bardzo się cieszę.
0: To opowiadaj, co wpływa na tę dobrą energię. Co
3: takiego się PLK polskim radnym kierowcy,
0: się dzieje w życiu?
1: No, co ciekawego. No, słońce świeci, jest pięknie. W weekend byłam w górach. Jadę sobie do pracy. Lubię swoją pracę, więc no, od czego chcieć więcej?
0: To prawda. Mówimy to codziennie rano, wyjeżdżając z domu po 5.
2: Ja bym sobie życzył jeszcze kawy i napoleonki z samego rana, żeby na mnie słodkie mnie wzięło. Masz tak czasami?
0: Napoleonka i napoleonka.
2: Ja nie lubię słodkiego, ale czasami chodzi za mną jakiś ciacho.
0: Wuzetkę se zjedz.
2: Wuzetka jest nasączona, napoleonka jest lepsza.
1: Wuzetka też jest dobra, ja zawsze się śmiałam, bo mój mąż miał MZ-kę. Miał MZ-kę i ja zawsze na to mówiłam WZ-ka, więc zawsze się z tego śmiałam.
2: To ja takie WZ-ki lubię bardzo.
0: To poprosimy w takim razie dwie kawy i dwie WZ-ki, bo bijemy się o złotą patelnię. Dobra, przechodzimy do interesów,
2: tak,
0: Magdaleno.
2: Było miło, a teraz już będzie konkretnie.
0: Tak.
2: Wymagająco.
0: Tak. Czy wybierasz zestaw trudniejszy, czy łatwiejszy, czy miks tych zestawów?
1: Myślę, że zróbmy miksa, ale bądźcie łaskawi.
0: Dobra.
2: Słuchaj, my tutaj nic nie mamy do powiedzenia. Tak naprawdę dostaliśmy, kilkanaście propozycji, żeby ciebie nimi zasypać. Na początku coś, co z twoim humorem mi się skojarzyło. Ktoś napisał, proponuje do odgadnięcia tablicę XD.
1: XD? Myślałam o tej tablicy, jadąc, i się zastanawiałam, bo to są takie niestandardowe.
2: Nie? Nowy wyróżnik.
1: Czy to jest gdzieś na północy?
2: Tak. I to tam są trzy miasta, tylko musisz w dobre trafić.
1: Dobrze, czyli to jest... Mam do wyboru Gdańsk, Gdynia i Sopot.
2: Ja usłyszałem za pierwszym razem Gdańsk.
0: Ja też.
2: I to uznaję.
0: Tak jest. To już jest jeden punkt.
1: Jest,
0: brawo. Dobra, to teraz Szymon z Krakowa proponuje w aplikacji. Dzień dobry, dzisiaj do konkursu proponuje taką rejestrację. Trudna będzie, ale chciałaś miks. DLE.
1: D to będzie województwo dolnośląskie.
0: Pięknie, dobra. I teraz jeszcze LE.
1: LE. Co tam jest na L?
0: Jakby tablice miały cztery litery, to byłoby DLEG.
1: Legnica.
0: Pięknie, tak, powiat legnicki. Dobrze poszło.
2: To wiesz co, jeszcze jedna na koniec. Słuchaj, Grzegorz Zaszustki cię pozdrawia i proponuje tablicę ZMY, czyli Zbigniew, Matylda i Yeti.
1: Z to jest województwo zachodniopomorskie.
2: Tak, a to MY, czekaj, tak myślę,
0: myśli.
1: Bóbusz.
2: Tak, czyli powiat myśliborski. Trzy punkty.
0: Razem to my możemy wszystko góry przenosić.
1: O właśnie, fenomenalnie.
0: Pięknie.
1: Życzyłam sobie, żeby było może coś bliżej z moich stron, niestety nie było.
2: Poczekaj, mamy dla ciebie jeszcze jedną.
0: Dawaj.
2: KT.
1: Nie no. Jezus, jakie to trudne, nie
2: no wiem. Poczekaj, zastanów się. A może chcesz koło ratunkowe?
1: Poczekaj. K to będzie małopolskie chyba, nie?
2: No, a to T?
1: Nie. Te, jakie tam może być?
2: Może być podpowiedź prowadzącego, możemy do kogoś zadzwonić, słuchaj, możemy zrobić pół na pół.
1: Czekaj, zapytam pani, która przede mną jedzie, bo ma taką to chyba Tarnów będzie.
2: Brawo! Słuchaj.
1: To będzie Tarnów.
2: Mówisz, masz, chciałaś, proszę bardzo.
1: Dobra, powiedzcie słuchaczom, że jestem w Tarnowie, żeby nie było.
0: Pięknie. Wszystkie punkty zdobyte. Magdaleno, owacja na stojąco była, nawet podwójna. Do tego dorzucamy ci jeszcze talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
1: Bardzo się cieszę. W pierwszej kolejności pozdrawiam wszystkich słuchaczy, oczywiście. Bardzo się cieszę, że tak pozytywnie zaczynamy dzień z Polskim Radiem Kierowców. Pozdrawiam jeszcze wszystkich maturzystów, którzy są w trakcie zmagań. Nie stresujcie się, pamiętajcie, że nawet jeżeli nie do końca

0: końca wszystko wyjdzie tak, jakbyście chcieli. Świat się na tym nie kończy, zawsze można poprawić. Spełniajcie marzenia, pracowaliście bardzo ciężko.
1: To wiesz co, ja w imieniu maturzystów muszę ci podziękować, bo dzisiaj języki obce. Danke, grazie, thank you.
0: Bitte schön.
2: O ja
1: naturlich.
2: Grubiutko. No dobrze.
0: Ja po niemiecku to ich habe na babę tylko. Ich bitte na
1: to ja na przykład Wurs i Autobahn.
0: Tak. I co jeszcze? Było Bier i takie tam. No w każdym razie trzymam za was mocno kciuki. Przede wszystkim za moich maturzystów, praktykantów, za Amelkę i Xaviera. Nie będę bardzo mocno trzymać kciuków, bo będą mi potrzebne do pracy, ale myślami jestem z wami wszystkimi.
2: No i jeszcze mamy dla ciebie zestaw gadżetów od PRK Polskiego Radia Kierowców. Wysyłamy do ciebie.
1: A dzisiaj szerokości, przyczepności, uśmiechu ci nie brakuje, więc przyjemnego dnia.
0: Właśnie zaparkowałam, więc
1: super.
0: Na ten moment koniec jazdy.
2: Wszystkiego dobrego, dobrej pracy dla ciebie.
0: Dzięki wielkie, trzymajcie się.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 8. PRK Polskie Radio Kierowców. Oczywiście... pięknie.
1: O,
0: no, pięknie. Dbamy o was w trasie i przyglądamy się drogom w Polsce i co 20 minut dostajecie od nas porcję najświeższych drogowych informacji.

0: RK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kilkukilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Owczarnia w kierunku Gdyni. Na kilometrze 329 doszło do awarii samochodu osobowego i zablokowany jest tam jeden pas. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz krajowa 22 na obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Podobnie na krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza, a także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a zatem przed Krakowem od strony Myślenic. Dużo wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic i Limanowej, także Mszany Dolnej i Gorlic oraz na drodze krajowej nr 75 przed Nowym Sączem od strony Brzeska. W województwie śląskim zdecydowanie wolniej jedzie się zwłaszcza w pobliżu Katowic na drogowej trasie średnicowej od strony Chorzowa, na trasie ekspresowej S86 od strony Sosnowca oraz na drodze krajowej nr 86 od strony Tychów. Na A4 także dość duże spowolnienia obserwujemy pomiędzy Mysłowicami a Katowicami i to w zasadzie w obu kierunkach. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj także już dość nieciekawa sytuacja drogowa. Bardzo poważnie zakorkowana jest S8 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku zachodnim, ale także zakorkowana jest południowa obwodnica S2 pomiędzy Ursynowem a węzłem Opacz oraz droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Nowy Sącz teraz najcieplejszym miejscem w naszym kraju według termometrów IMGW. No prawie 20 stopni mamy w Nowym Sączu.
1: A Stary Sącz?
0: A stary to już
1: 16.
0: Chłodni. A no widzisz.
2: Sprawdzone. Ale wiecie co, to jest południe kraju, centrum, wschód. To na północy jest dużo chłodniej, bo w tym momencie najchłodniej w Chojnicach, niecałe 7 kresek.
3: PRK, Polskie Radio Kier.

0: A dzisiaj w kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Jedynie na północy duże, całkowite niebo szczelnie przykryte chmurami, miejscami przelotne opady deszczu, chociaż na Pomorzu ten deszcz dzisiaj będzie jednostajny o natężeniu umiarkowanym. No i na południowym zachodzie na przykład, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe, że pojawią się burze, także lokalnie nawet z gradem. Prognozowana suma opadów około 15 litrów, a na Pomorzu, gdzie ten jednostajny deszcz, nawet do 30, ale ten deszcz jest bardzo potrzebny. Chodziłeś ostatnio po lesie, to wiesz, że sucho.
1: Sucho, słuchajcie, na kilometr człowieka słychać, tak patyki strzelają pod butem, więc
0: jak
1: uważajcie w lesie. Ale mam też dobrą informację.
0: Mianowicie?
1: Sprawdziłem temperaturę odczuwalną. Ona pokrywa się z tą, którą mamy na termometrach, czyli jest całkiem przyjemnie. A na termometrach w ciągu dnia zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na północy. Co prawda chłodniej będzie nad morzem i na Kaszubach, bo tam tylko 8. Ale już w centrum 23 kreski powyżej zera, a najcieplej na południowym wschodzie 27 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, okresami porywisty. Na wybrzeżu miejscami będzie silny, w porywach do 60 km na godzinę. W czasie burz również 60 km na godzinę. Mocniej powieje tylko w Sudetach i to w wyższych partiach, w Bieszczadach i w Karpatach. Tam od 60 do nawet 80 km na godzinę, rzecz jasna.
1: Ciśnienie delikatnie spada, teraz 993 hektopaskale, w południe w Warszawie 990. W drugiej połowie dnia jednak wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już 2 minuty po godzinie 8.
1: I dwóch takich, Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz,
1: którzy mówią wam
0: dzień dobry.

0: O, proszę was. Pierwszy raz w historii nie zrobiłem w tym utworze.
1: A rzeczywiście,
2: to my ci za to dziękujemy.
3: To dziwne jest.
2: Blika ci przespać?
1: To jest moja wdzięczność.
0: Rzeczywiście, co się stało?
3: Właśnie nie wiem.
0: Jakubie.
3: Jakiś taki jestem dzisiaj.
2: Zamyślony?
3: Nie wiem, co się wydarzyło.
2: O Nowym Aucie myślisz?
0: Tak. O maturze zaraz.

0: Gęskiego, tak.
1: Słyszałem waszą rozmowę, tam o koniach mechanicznych rozmawialiście, mówię, o, coś się kroi, coś się szykuje.
0: A proszę pana, my zawsze w wolnych chwilach o samochodach, tacy nudni jesteśmy.
1: Chociaż przypominamy dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mamy dla was niespodziankę, bo już za chwilę rozprawimy się z pewną grupą kierowców.
0: Dlaczego rozprawimy
2: jak
0: od razu?
2: To,
0: jakoś tak
2: jak
0: negatywnie
2: to
0: nacechowane jest twoje zdanie.
1: Wróć to jeszcze raz.
0: Aha, no.
1: Już za moment. Rozprawimy się z pewną grupą kierowców.
0: O, prawda? Lepiej,
2: ale staćcie na
0: więcej.
2: Na więcej zdecydowanie.
1: Już za moment o wyjątkowej grupie kierowców.
0: Pięknie.
1: Tak jest dobrze?
0: Jak bardzo chcesz, to umisz.
1: To teraz jeszcze Kuba Domoracki poprowadzi was bezpiecznie do celu.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Wypadek dwóch samochodów osobowych i busa na obwodnicy południowej Zielonej Góry na drodze krajowej numer 32. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Do zdarzenia doszło na 60 kilometrze i obwodnica Zielonej Góry w tamtym miejscu jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. I ten fragment należy omijać ulicami miasta. Na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem zderzyły się dwa samochody osobowe pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska. Do zdarzenia doszło na kilometrze 74 i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Na drodze krajowej numer 9, uwaga, w województwie świętokrzyskim, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe, to pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Na kilometrze 59 trasa jest częściowo zablokowana. Mamy informację, że dla aut osobowych ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. Natomiast ciężarówki kierowane są przez policję na objazdy. W województwie mazowieckim cały czas trwają bardzo właściwie dokuczliwie poranne godziny szczytu. Zakorkowane i to na fragmencie prawie że kilkunastokilometrowym jest ekspresowa ósemka, obwodnica Warszawy Północna oczywiście, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a nawet dalej w pobliżu Alei Prymasa Tysiąclecia. Ekspresowa dwójka jest także zakorkowana, to jest południowa obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Opacz, a Warszawa Puławska w obu kierunkach. Podobnie krajowa siódemka przed Warszawą od strony Łomianek, a także krajowa 79 pomiędzy Piasecznym a Stolicą.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to właśnie dzisiaj, więc pytanie także do was, kierowcy, co najbardziej wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach? A sporo się zmienia w tej materii.
1: Tym bardziej, że każdego dnia w Polsce dochodzi średnio do 57-58 wypadków, w których życie traci blisko 5 osób, no to my spróbujemy tę skalę wyhamować.

0: 20 minut po godzinie 8. To właśnie dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: I to właśnie dzisiaj pytamy was, co najbardziej według was wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Ktoś za chwilę odpowie, zmiana przepisów i absolutnie będzie miał rację, czy też zaostrzenie tych przepisów. No ale na drugiej stronie, czy po drugiej stronie, nagle się pojawia zmiana w przepisach, że 17-letni...

0: O, nastolatek.
1: Młody człowiek.
0: Tak, młody człowiek może zasiąść za sterami samochodu.
2: Może i tak naprawdę robi prawo jazdy i włącza się do ruchu drogowego na równych zasadach. Ja tak jeszcze zanim przedstawimy naszego gościa, to zwrócę uwagę i tak może wstrząsnę niektórymi, bo WHO podaje w raporcie, ponad 1 000 000 ludzi ginie rocznie. Przeszło 3200 osób dziennie, a 50 milionów zostaje rannych. To są dane, jeżeli chodzi o ruch drogowy. No i coś musimy zrobić. Ale czy my dobrze robimy, oddając prawo jazdy najmłodszym? Antoni Drebecki razem z nami.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Którego znacie z anteny, ale przeważnie z toru. Najczęściej w Poznaniu, gdzie ścigał się z innymi na równych zasadach, ale jednak w miejscu bezpiecznym do tego.
0: Tak, i paradoks, twój paradoks polegał na tym, że ścigałeś się na torze, jeździłeś na torze Poznań, wygrywałeś, a nie miałeś prawa jazdy i nie mogłeś wyjechać na drogi normalne.
3: No tak, od 4 roku życia.
2: Tak było, ale przepisy pozwalają. Jeżeli chodzi o motorsport, teraz już masz, no właśnie, bo ty masz już prawko.
3: Mam.
2: To my ci gratulujemy, bo ty jesteś jednym z pierwszych 17-latków, którzy to prawo zrobili. Prawo jazdy.
3: Możliwe, no. Udało się szybko, na tym mi zależało, no i się cieszę, no. To takie spełnienie marzeń.
2: Hura, hura. Prawo jazdy.
0: I sobie jeżdżę w takim razie.
2: No, ale z osobą dorosłą, bo masz pewne obostrzenie.
3: Bo tam z bratem, no musi mieć ktoś powyżej 25 lat, ale tak.
2: I 5 lat prawo jazdy i co, jak się jeździ z kimś?
3: Fajnie, no. Fajnie. Fajnie, że można chociaż uczestniczyć w tym ruchu i... No i zawsze tam jest to jakieś, uważam, przygotowanie, bo te przez te pół roku trochę...
2: Poczekaj, pół roku? Tyle ci powiedzieli na kursie? Bo my mamy taką dyskusję od jakiegoś czasu. Czy do 18 roku życia, czy przez pierwsze pół roku tylko?
3: No zależy, tak? Jak ktoś zrobi, że na przykład będzie miał 17 lat i powyżej pół roku, to do 18 roku życia, tak? A na przykład jak ja zrobiłem w wieku, że miałem 17 lat i 4 miesiące, to pół roku.
2: Równo pół roku pół musisz roku mieć tę opiekę.
3: Od zdania egzaminu.
2: Okej, okay, okej. Okay.
0: No dobra, jakieś uwagi od starszyzny?
3: Uwagi, no nie ma uwag, ale tak jak mówię, no te pół roku... Uważam...
2: Nie szarp tak. Jak to jest automat, jak mam nie szarpać?
1: A z kim się lepiej jeździ? Z bratem? Z rodzicami?
3: W sumie to na razie jeździłem tylko z tatą, nie miałem okazji z nikim innym. To
0: no dobra, ale nie złapałeś się, bo wiesz, jesteś młodym człowiekiem, więc czasami ułańska fantazja cię może ponieść. Nie masz tak, że jak stoisz na czerwonym i widzisz, że czy świeci się czerwone i jest tak jak na torze Poznań. Nagle zapala się zielone.
3: Właśnie, o dziwo, nie mam czegoś
2: dobrze
3: takiego.
2: Dobrze, nam możesz powiedzieć.
3: Jest takie zdanie, że właśnie jak ktoś się ściga na torach i tak dalej, to szaleje na ulicach. A tak jak mówią inni właśnie rajdowcy czy kierowcy wyścigowi, ja też widzę po sobie, że w ogóle nie mam ochoty szaleć na tych drogach, bo i tak jestem co tydzień, co dwa na torze i tam no tak mogę się wyszaleć.
0: Czyli tak, młody, mądry człowiek.
2: Ale poczekaj, za którym razem zdałeś?
3: Za pierwszym.
2: Tak? Sprawdzimy jego wiedzę. Jedzie samochód i tramwaj, kto ma pierwszeństwo?
3: Zależy gdzie.
2: A to jakbym ci powiedział, to każdy będzie wiedział.
0: Przede wszystkim ten, kto ma OC.
2: I autokasko. Nie no, bardzo fajnie, słuchaj. Opowiesz, mam nadzieję, nam, jak to wyglądało, jeżeli chodzi, gdybyśmy mieli zachęcić 17-latków, czy poczekać jeszcze, czy warto naprawdę już teraz iść na kurs, jakie są obostrzenia, jak wygląda egzamin, jak na ciebie patrzyli egzaminatorzy, no i co dzieje się, kiedy już ten blankiet odbierzecie. Antoni Drebecki razem z nami w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: O, a co powiecie na to? W niektórych stanach, na przykład Dakota Południowa, można prowadzić auto z nadzorem, mając 14 lat. 14 lat.
1: No, u nas też od 14 lat, Antek to potwierdzi, można jeździć autem na torze, zdobywając oczywiście...
2: Ale poczekaj. Ale można też po ulicy jeździć tymi lekkimi pojazdami,
1: można.
2: Tak?
1: Jest przecież.
0: Natomiast a propos Dakoty Południowej, to pełne prawo jazdy w innych stanach

0: wymaga ukończenia 17 lub 18 lat.
1: No proszę. Ale z drugiej strony jest jeszcze wpis. Ja i wielu moich znajomych też robiliśmy prawo jazdy w wieku 17 lat. No tak, bo tak było w latach 90. Żyjemy, mamy się dobrze, żadnych wypadków i tak dalej. Przestańcie znowu straszyć ludzi. Czy my straszymy?
0: Nie, absolutnie.
1: Nie, my Antka podpytujemy, jak to wyglądało, jak 17-latek podchodzi do egzaminu, a wcześniej do kursu na prawo jazdy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Południowa obwodnica Zielonej Góry, droga krajowa numer 32, jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko kilometra 60, gdzie doszło do wypadku busa i dwóch aut osobowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Ten fragment należy omijać ulicami Zielonej Góry. Uwaga na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem, gdzie pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w stronę Szczecina. Na kilometrze 74 to są okolice miejscowości Łozienica. Zablokowany jest jeden pas. Na drodze krajowej numer 9 pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe, doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Dokładnie do tego zdarzenia doszło na kilometrze 59. Ruch jest tam możliwy, ale dla samochodów ciężarowych objazdem, natomiast dla aut osobowych jednym pasem na zmianę. Poranne godziny szczytu cały czas oczywiście utrzymują się w województwie mazowieckim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka. Spore spowolnienie obserwujemy też na południowej obwodnicy, na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłami Opacz, a Warszawa Lotnisko, a także na krajowej siódemce, pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami, a Stolicą. I jeszcze jedna informacja z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz na fragmencie mniej więcej 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to oczywiście związek z pracami remontowymi. I także tam obserwujemy dosyć spore przedpołudniowe, poranne spowolnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aplikacja Polskiego Radia Kierowców i 22 513 11 11, gdyby coś działo się na waszej trasie.
3: Czekamy na wszelkie informacje drogowe i pogodowe od was.

0: Tak pomyślałem sobie.
1: Oho!
2: 22 minuty do 9 o czym?
0: Że to może być z dedykacją.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Dla naszego gościa.
1: Forever Young!
2: Zdecydowanie, który dzisiaj jest naszym gościem. 17 lat na koncie, więc można zrobić prawo jazdy. I wziął i zrobił.
0: Tak, Antonin Derebecki.
2: Tak, sobie zrobił.
0: Znacie go, bo w naszych barwach, co ty tam zdobyłeś? I wicemistrza, i mistrza Polski w długim dystansie. No działo się, działo się. Ten sezon, sezon kartingowy.
3: Tak, wracam po 5 latach przerwy do kartingu. No, będzie to chyba najcięższy sezon w całej mojej karierze. Dlatego, że w mojej kategorii, czyli w OKN, to jest senior kategoria w kartingu.
2: Patrz, ma się masz lat.
1: Senior, siwe włosy, przypuszczone.
3: Nie, senior jest od 15 roku życia, można startować w kategorii senior, z tego co pamiętam. No, jest 34 zawodników w Mistrzostwach Polski w jednej kategorii. Na torze na przykład pierwszą rundę mamy w Bydgoszczy, gdzie jest to nie za duży tor, a więc jestem ciekawy, co tam będzie się działo. No i stawka jest taka, powiedziałbym, europejska. No, będzie ciężko, nie będzie to dla mnie łatwe zadanie. Jeszcze tym bardziej jak... dopiero teraz się to rozumie, jak się wróci z samochodów do kartingu, jak karting... jest wykańczający, bo jak się jeździło od małolata w tym i się robiło to regularnie, to w ogóle nie było czuć, jak to jest wymęczające. I dopiero teraz, jak z samochodów wróciłem do kartingu, to...
0: A zauważyłeś tak klatka, nie? Tak, tej troszeczkę, barki tak przypakował troszeczkę, bo trzeba.
2: Popracował. Ale czy to jest podyktowane tym, że stwierdziłeś w pewnym momencie, jeżdżąc miniakiem, chociażby po torze Poznań, stwierdziłeś, że nie odrobiłeś jeszcze jakiejś lekcji, czegoś ci brakuje, jakiejś umiejętności ci brakuje i wróciłeś do kartingu?
3: Nie, to jest trochę spowodowane tym...
0: Wygrałem wszystko, więc co ja mogę zrobić? Wracam tam, gdzie mnie dawno nie było.
3: Szczerze bym powiedział, że chętnie bym pojechał sezon mini w tym roku, bo też się zapowiada ciekawie, ponad 20 samochodów. Ale nie podoba mi się to, że to są tak naprawdę trochę mistrzostwa toru Poznań, że 4 rundy są na torze Poznań, jedna tylko za granicą. No i to mnie zniechęca, tak? Po prostu już mam dosyć ścigania się na torze Poznań, a zresztą fajnie wrócić do tego kartingu, tęskniłem za tym. No jednak od 4 roku życia to robiłem, tak?
0: I dalej w barwach PRK.
2: Pięknie.
0: Właśnie, bo teraz wracam do twojego prawa jazdy. Po to cię tutaj sprowadziliśmy dzisiaj przy okazji wyjątkowego dnia, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo ty już możesz jeździć samochodem. Prawo jazdy masz oczywiście pod pewnymi warunkami, bo zawsze musi być osoba, która ma pod 5 lat, nie ma punktów karnych i tak dalej, i tak dalej. Jakiego ty stacji słuchasz w aucie?
3: Nie słucham radia.
2: O, żeby się nie rozpraszać. Pięknie.
3: Ale
0: jak już jestem na postoju.
3: Jak już jestem na postoju, to tam na dabie odpalam PRK i...
0: No. Fajna? Dobra, to teraz już na poważnie. Słuchaj, komentarze się pojawiły w naszej aplikacji.

0: Dzień dobry. Uważam, że główną cechą bezpieczeństwa na drodze powinna być pierwsza zasada BHP, czyli myśl. Powinna ona obowiązywać wszystkich uczestników ruchu. Dobrze, że edukujecie o tym w PRK. To Artur z Kia CX-Seat i motocyklowo z Suzuki V-Stroma z tysiączki. Pozdrawia. Myślenie.
1: Mhm. Ma przyszłość.
2: Mhm. Ja na przykład nie rozumiem takich rzeczy. Jest zwężenie i koniec pasa, z no którego i na suwak trzeba jedziemy. Zjechać na suwak, nie? A ludzie po prostu jadą prosto, nie wpuszczają się. Takie trochę chamstwo jest na tej drodze czasami.
0: Świeżo po kursie jesteś, to ty te zasady znasz.
2: Tak.
0: A jak cię traktował instruktor nauki jazdy?
1: Czy w ogóle znał twoją historię i wiedział, czym zajmowałeś się już prawie zawodowo?
2: Nie, jak już mi powiedział, że zdałem i że bardzo mu się podobała moja jazda, zastanawiałem się, czy mu nie powiedzieć, że się ścigam, ale nie powiedziałem.
0: Ale przecież ty już jak zdałeś, a pierwsza lekcja, to nie było tak, że popatrzyłem się
2: instruktor,
0: tak...
2: bo tak. Ja myślałem, że
0: nie,
2: mówimy
0: nie, egzaminator.
2: O egzaminie.
0: Instruktor.
2: Instruktor to dobrze mi znany, bo już trzecie prawo jazdy u niego robiłem, a więc się znamy.
1: Mm-hmm. Czyli znał i wiedział,
0: mówił, że
1: jakie
0: za
1: są twoje możliwości.
3: Coś tu się nie zgadza.
0: Chodzi o inne kategorie, oczywiście te, które są już od 14 roku życia.
1: Tak jest.
0: Ja potem 16.
1: No dobrze, to za chwilę jeszcze wrócimy do tej rozmowy po godzinie 9, ale przede wszystkim także dzisiaj pytamy was w związku z Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, co najbardziej według was wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach? Czy będą to zmiany w przepisach, wyższe mandaty, a może na przykład ktoś stwierdzi, że odcinkowy pomiar prędkości wpływa na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach? No jakie macie pomysły, co według was najbardziej wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach? Piszcie w aplikacji albo nagrywajcie się.

0: No to ma jeszcze 11 minut do godziny 9. Polskie Radio Kierowców, prowadzimy was do celu, towarzyszymy wam w trasie i umilamy tę drogę.
1: Kto krakał o deszczu?
2: Krakał, to chyba dużo powiedziane. Nie, to nie
1: do, tak, ale to nie do ciebie akurat
2: ja
1: było.
2: Ja wiem.
1: Do Kuba dzisiaj było, dużo mówił, że będzie padało przez cały dzień. Nie. I proszę, ale mówisz masz.
0: Przepraszam, nie. To ja tylko chciałem zapytać, kto mył samochód?
2: Ja, ale parę dni temu.
1: Zaraz.
2: W sobotę.
1: No a dzisiaj środa. Mówiliśmy ci, że za chwilę będzie padać?
2: No ale za chwilę, no to po południu.
1: Nadszedł ten czas.
2: A wy macie brudne
1: cały
2: samochody?
1: Czas, tak, cały czas.
2: Od tego roku?
0: Tak. Nie, ale tak.
1: Od ostatniego deszczu.
2: Od kupna.
1: S3 do tego nawiązuje. Deszczowa, mokra, temperatura 11 stopni Celsjusza, zalecany większy odstęp. Poza tym będzie dziś trochę, będę dzisiaj trochę zajęty. Trasa Gorzów Wielkopolski Kęty. Gdybyście mogli podrzucić, co tam na A4, czy tam też pada, no to będę wdzięczny. Pozdrawiam młodego Kubicę, a to naszego gościa i wszystkich w trasie, to od Jędruli. No to za chwilę o A4 i więcej informacji drogowych od Kuby Domorackiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 rzeczywiście pojawiły się utrudnienia, ale jakby w przeciwną stronę niż jedzie nasz słuchacz, czyli na jezdni w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach, pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice, a Kąty Wrocławskie. W związku i z pracami remontowymi, i z kolizją jezdnia jest tam zwężona. Właśnie w kierunku zachodnim już teraz obserwujemy na tym fragmencie dosyć spory korek. Ten fragment ewentualnie można by omijać trasą wojewódzką numer 347 przez Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie. Droga krajowa numer 32, południowa obwodnica Zielonej Góry, jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko kilometra 60. Doszło tam do poważnego wypadku busa i dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Ruch kierowany jest na objazdy na ulice miasta.

0: Na ekspresowej Trójce utrudnienia cały czas utrzymują się w zachodniopomorskim, pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska. Na kilometrze 74, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe, mamy blokady jednego pasa w kierunku Szczecina. Poranne godziny szczytu cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim. Korek kilkukilometrowy mamy i na trasie S8 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku zachodnim, i na ekspresowej Dwójce pomiędzy węzłem Opacza Warszawskim Ursynowem w obu kierunkach i na Krajowej Siódemce niedaleko Łomianek, także właściwie w obie strony. I jeszcze Krajowa Dziewiątka w Świętokrzyskiem, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski. Tutaj mamy całkowitą blokadę obu kierunków niedaleko miejscowości Nietulisko Małe. Zderzyły się tam dwa pojazdy, policja kieruje na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: 9 punktualnie na zegarze Polskiego Radia Kierowców i 22 stopnie teraz mamy na termometrach IMGW w Zamościu. To jest najcieplejsze miejsce. Duża amplituda temperatury dzisiaj, bo właśnie Zamość 22, a Chojnice ledwo, ledwo, ale szóstka.
1: No to jaka jest różnica? No wczoraj była matematyka.
0: Znacząca.
1: Nie, to nie jest język polski, że chodzi o interpretację. Nie no, spora. No, spora. Ja też bez kalkulatora nie podchodzę. Ważne, że tak, Polska cała południowa, wschodnia, południowo-wschodnia jest naprawdę ciepła, odczuwalna, podobna z tym, co na termometrach. No niestety na północy i na zachodzie troszeczkę chłodniej. Jak będzie w ciągu dnia? No to szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dzisiaj czeka nas zachmurzenie, które na ogół będzie umiarkowane i duże, chociaż wyjątkiem będzie północ, tutaj duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, na południowym zachodzie, w centrum, ale także na północnym wschodzie dzisiaj możliwe, że pojawią się burze i to możliwe, że pojawią się burze z gradem. 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może, natomiast na Pomorzu nawet do 30.
1: Za chwilę będzie więcej o wietrze, bo tam słyszałem, że w Tatrach to halny wieje i cały śnieg rozpuszcza, a tymczasem rozpuszcza się też to wszystko za sprawą temperatury, bo dzisiaj naprawdę ciepło w centrum, 23 stopnie Celsjusza, na południowym wschodzie to nawet 27 kresek powyżej zera, co prawda na północy chłodniej, bo około 10, a nad morzem i na Kaszubach tylko 8 stopni Celsjusza.
0: No a wiatr

0: wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, okresami tylko porywisty. Na wybrzeżu miejscami dość silny, do 60 km na godzinę. W czasie burz dokładnie tak samo. No jedynie na północnym wschodzie do 70 km na godzinę, w Sudetach do 60, w rejonach Bieszczad do 70, w Karpatach 80 km.
1: Ciśnienie delikatnie spada, teraz 992, w południe w Warszawie 990 hektopaskali. W ciągu dnia jednak odczujemy wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście jedziemy z wami dalej. Do godziny 10 jesteśmy razem. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze mówimy wam razem.
1: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 9, PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No i prowadzimy was do celu. Co 20 minut raportując, jak wygląda sytuacja na drogach. Z nami jest dzisiaj nawet młody Kubica. Tak zostałeś przez słuchaczy nazwany.
2: No to ładnie.
1: Antek Derebecki. 17 lat ma już prawo jazdy, on też was dzisiaj prowadzi, bo my dzisiaj tak naprawdę świętujemy bardzo ważną datę w kalendarzu. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i na to szczególną uwagę zwracamy. Staszku, gotowy?
3: Gotowy.
1: Jedziemy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Dosyć trudne warunki atmosferyczne w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim i widać to także na mapie drogowej. Mamy zdarzenia, mamy korki, mamy kolizje i tak jest.

0: chociażby na drodze krajowej nr 22 w Człopie, a zatem w województwie zachodniopomorskim, na kilometrze 135. To jest skrzyżowanie ulicy Zwycięstwa i ulicy Strzeleckiej. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Poważny wypadek na obwodnicy Zielonej Góry na drodze krajowej nr 32. To jest południowa obwodnica Zielonej Góry. Zderzyły się tam trzy pojazdy, bus i dwa samochody osobowe i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Ruch tutaj kierowany jest na objazdy na ulicę miasta, bowiem droga krajowa nr 32 jest w tamtym miejscu zablokowana w obu kierunkach. Na ekspresowej trójce pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska zderzyły się dwa pojazdy osobowe na jezdni w kierunku Szczecina. Na kilometrze 74 to są okolice miejscowości Łozienica. Zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku Szczecina. Droga krajowa nr 9 pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim jest zablokowana w obie strony, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe. To w związku ze zderzeniem auta ciężarowego i samochodu osobowego. I tutaj także na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem albo na trasy lokalne, to samochody osobowe, albo na trasy wojewódzkie i drogę krajową nr 42, to oczywiście ciężarówki. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj wolniej, dużo wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Krakowska Wina a Kraków Bielany w kierunku Balic, a także na drodze krajowej nr 28, niedaleko Mszany Dolnej, Limanowej i Wadowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: I tak jak mówiliśmy punktualnie o godzinie 9, opady deszczu dzisiaj na północy. Antek informuje Szczecin. Deszcz ciągle pada, woda zalega na drogach, przyczepność dróg średnia, żeby nie powiedzieć, że momentami bardzo słaba. No i mamy 10 stopni. No, straszne są te przeskoki z 20. Wczoraj widziałem na termometrze w moim samochodzie 28 do 10. No nic fajnego.
1: No tak to już będzie. Chłodniejsze dni idą przed nami. A dopiero co informował Antek z Gryfina, to teraz Antek z Warszawy, czyli Antek Derbecki w naszym studiu. 17-latek, który już ma prawo jazdy, legalnie je zdał, za pierwszym razem podszedł, zdał, no właśnie ten egzamin. Egzaminator powiedziałeś, że nie zdradziłeś się, że jeździsz w motorsporcie, że tak naprawdę z samochodami masz do czynienia od czwartego?
2: Od czwartego.
1: Roku życia, no właśnie. To jak to było na egzaminie?
2: No, egzamin jak egzamin. Wydaje mi się, że pan egzaminator nawet nie wiedział, że mam 17 lat.
1: To dojrzale okay. Wygląda. Ta brudka, nie?
2: No ale co, no, normalnie przebiegł egzamin. Łącznie trwało chyba niecałe 50 minut.
1: Ty wiesz, jak dzisiaj egzamin wygląda?
0: No więc właśnie chcę dopytać, bo wiesz, my prawo jazdy robiliśmy wiele, wiele lat temu i to wtedy wyglądało zupełnie inaczej.
1: Kwitałeś
0: to...
1: za lejce i mówiłeś
0: tak.
1: Wio.
0: Tak. Jak to dzisiaj wygląda?
2: No to na początku, no zaczyna się od placu, tak?
1: Jeszcze jest plac, wiesz, że mają zlikwidować.
2: No właśnie, dla mnie to jest mega dziwne, no ale... To...
1: Jesteś za tym, żeby plac został?
2: No tak, no. Zawsze to jest większe umiejętności.
1: No to zszokowałeś mnie teraz, tak? Bo właśnie myślałem, że młode pokolenie powie jak najmniej tego, po co
2: nie,
1: to niepotrzebne.
2: No nie.
1: Przydaje się.
2: Że nie, w sensie...
1: Głos rozsądku. No i co na tym placu trzeba zrobić?
2: No na tym placu trzeba zrobić łuk dwa
1: czyli
2: razy.
1: Czyli jazda po pasie ruchu.
2: Tak, dwa razy trzeba to zrobić, z tego co pamiętam.
1: Przód, tył.
2: W sensie do przodu i cofnąć.
1: I znowu?
2: I jeszcze raz. Tylko okay. nie jestem pewien. Ale no właśnie z tego co wiem, to dużo osób oblewa egzamin na tym cofaniu. Mają problem z tym. No i też trzeba zaznaczyć, że się rozglądasz, odwrócić do tyłu. Potem jest podjazd pod górkę z ręcznego.
0: Przydatna umiejętność, chociaż w nowych samochodach już mamy
2: no
0: takie.
2: Tak,
1: jest auto hold,
2: no,
1: więc...
2: Ale na tym też można oblać, jak tam się za bardzo stoczy samochód. No i to jest w sumie wszystko na tym, na placu. No jeszcze przed jazdą w ogóle to trzeba... są dwa wylosowane jakieś punkty, co trzeba
1: a to
2: pokazać
1: olej, a to płyn.
2: Egzaminatorowi. Mhm. Albo jakiś... jest jeden płyn i jedne światło.
0: Okay.
2: Ja miałem światło przeciwgłowe i płyn chłodniczy.
0: No dobra, i wyjeżdżasz na miasto, a tam...
2: A tam jeździsz, no.
0: Po prostu.
1: Tak. I już nie parkujesz na mieście, nie ma takiego
2: zadania?
1: A, no to zadania?
2: Masz jedno parkowanie, może ci egzaminator wybrać jakie. Możesz mieć albo równoległe, albo po prostu wjeżdżasz przodem pomiędzy auta. Wiem, że niektórzy egzaminatorzy są tacy, nie chcą koniecznie, żebyś zdał. Mhm. I czasami wybierają ci takie miejsce, gdzie na przykład nie będą mogli otworzyć swobodnie drzwi. I wtedy oblewasz egzamin.
0: No dobrze, ale jak kierowca oceni, że nie wiedzie i się nie zmieści, to możesz powiedzieć, że się nie zmieszczę, bo pan nie wysiądzie?
2: To ocenia egzaminator. On okay. musi ci wybrać takie miejsce, żebyś się zmieścił.
0: To taki trochę złośliwy.
1: Ale, bo teraz widziałem, że wordy się na Suzuki Swift przestawiły. Tam jest kamera cofania.
2: Jest kamera cofania.
1: I możesz z niej korzystać? To... Bo u nas to wiesz, jak te lejce trzymałeś, nie?
2: No tak.
1: To trzeba było się przez ramię odwrócić.
2: Powiem szczerze, że na przykład jak na łuku, to... spoglądałem w lusterka, ale już pod sam koniec, jak do pachołka dojeżdżałem, spoglądałem na tą kamerę.
1: I można?
2: Można się nią posługiwać, ale trzeba nadal zaznaczać, że patrzysz w lusterka, obrócić
1: rozumiem.
2: Się i tak dalej.
0: No dobra. No i co? I później jazda po mieście zakończona sukcesem. Czy jakby jakie towarzyszyły ci emocje, jak dowiedziałeś się, że no pięknie, egzamin zdany?
2: No, byłem zadowolony.
0: Fajnie, nie?
2: No.
0: To przyjemna jest ta opcja. No.
1: I wiesz, co jest najfajniejsze?
0: No?
1: Że tak naprawdę minutę później możesz usiąść za kółkiem, bo w CEPiK-u już jest informacja, że masz prawo jazdy.
2: Tak.
1: Pod pewnymi warunkami, mając 17 lat.
2: No tak, ale od razu po wyjściu z egzaminu 5 minut później na M-Obywatelu już miałem tymczasowe prawo jazdy na 30 dni.
1: I teraz, jak oceniasz jazdę, skoro już jesteś uczestnikiem ruchu drogowego, takim legalnym, z prawem jazdy, jeżeli chodzi o kierowców w Polsce? Najgorsi to?
2: Ciężko powiedzieć szczerze, no. W Warszawie jazda jest mało przyjemna i ciężka, a takimi najmniej przyjemnymi kierowcami to mi się wydają, że wydaje mi się, że są kierowcy Ubera.
0: Mhm.
2: No, a tak na trasie, no to starsze osoby często po prostu jadą...
1: Czyli kategoria wiekowa senior.
2: Tak.
1: Nie ci najmłodsi, 17-25, grupa najwyższego ryzyka.

0: języka?
1: W sensie, no, oni, ci najmłodsi, jadą szybciej i może czasami bardziej niebezpiecznie, ale uważam, że nowe przepisy, które zostały wprowadzone, czyli na przykład łatwiejsze stracenie prawa jazdy, nawet pójście do więzienia, powoduje to, że ludzie przestają szaleć, boją się po prostu. No a starsza grupa wiekowa, no to czasami na autostradzie czy tam trasie szybkiego ruchu jedzie mniej niż jest wskazane i to też powoduje zagrożenie, że na przykład w ostatnim momencie postanawiają wyjechać na lewy pas, żeby wyprzedzić tira, jadą 90 na godzinę, a ty jedziesz na przykład 140 i w ostatnim momencie ci taka starsza osoba wyjedzie.
0: Do techniki jazdy okiem młodego kierowcy za chwilę jeszcze wrócimy.

0: Skrajnie różne wartości na termometrach dzisiaj. Mamy 7 stopni w Szczecinku, to najcieplejsze, najchłodniejsze miejsce, najcieplej we Włodawie, 21 stopni mamy w Tarnowie. Czytamy w naszej aplikacji Polskiego Rady Kierowców.
1: No i czytam też taką informację, rzepak przekwitł, lato poszło, chłodniej się robi, święta za pasem.
0: Święta, dokładnie.
1: Czekajcie, no my się zachwycaliśmy, że ten rzepak już kwitnie, żółte pola, a że przekwitł, to jeszcze nam nic nie wiadomo.
0: Pojeździsz chwilę...
2: Zależy gdzie pewnie.
0: Pojeździsz chwilę, już kukurydzę będą kosić.
1: No właśnie czekam na ten moment, no. No bo potem to wiadomo, 1 listopada.
2: Już?
1: No na groby i potem święta już.
2: A, i kolędy, tak, i prezenty.

0: w północ, przede wszystkim na jezdni w kierunku Warszawy. Jeżeli już mowa o Warszawie, to oczywiście poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim powolutku przechodzą w przedpołudniowe, ale w związku z tym troszkę jest mniej korków niż jeszcze powiedzmy godzinę temu, ale to nie znaczy oczywiście, że spowolnień czy nawet korków nie ma. S8 cały czas jest zakorkowana w Warszawie w kierunku zachodnim, podobnie Krajowa 7 niedaleko Łomianek, droga Krajowa nr 79 w pobliżu Piaseczna oraz remontowany fragment Krajowej 61 w pobliżu Zegrza. Droga Krajowa nr 9 pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim jest zablokowana niedaleko miejscowości Nietulisko Małe, gdzie na kilometrze 59 doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Na miejscu policja kieruje ruchem. Auto osobowe kierowane są na trasy lokalne, natomiast ciężarówki na drogę krajową nr 42 i pobliskie trasy wojewódzkie. Trasa nr 32, południowa obwodnica Zielonej Góry, nadal jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko kilometra 60. Doszło tam do wypadku busa i dwóch aut osobowych. W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana i tam także policja kieruje na objazdy, tutaj oczywiście na ulicę Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, więc pytamy Was, co najbardziej wpływa na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.
3: I czekamy na Wasze sugestie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo bądź głosowo albo pod numerem telefonu
2: 22 513 11 11.

0: co wpływa na poprawę bezpieczeństwa na naszych polskich drogach. Na bezpieczeństwo, pisze nasz słuchacz, wpływa samodzielne myślenie i to zawsze, i za kierownicą, i poza nią. Nie ufać nikomu, im większy ekspert i specjalista lub im głośniej opowiada, tym mniej wierzyć. I mi się to sprawdza już od wielu, wielu lat.
1: A jednak się zastanawiam, bo Antek Derebecki razem z nami, który w tym roku w Arwach PRK będzie ścigał się w kartingu, wraca już w klasie senior, ale teraz jako 17-latek postanowił skorzystać z przepisów i zrobił sobie prawo jazdy. No i oczywiście pod pewnymi warunkami może jeździć. I tak się zastanawiam, uważasz się za dobrego kierowcę? No, to doświadczenie z motorsportu.
0: Zastanów się nad odpowiedzią.
1: Nie bądź zbyt skromny. Ja pytam całkiem poważnie. Od 4 roku życia siedzi za kółkiem. Mhm. Od 14 lat lata nawet 180 na godzinę po torze w wyścigach.
2: No jakby nie miałem żadnych problemów z jazdą i nie mam. Uważam się za dobrego kierowcę i też uważam, że ludzie z motorsportu, tak jak ja, którzy wsiadają do samochodu na ulicy, mają więcej doświadczenia, więcej mogą przewidzieć.
1: Ale innego.
2: Innego,
1: wpadł tak w moją pułapkę. Poczekaj, co to znaczy dobry kierowca?
2: A, no właśnie chcę powiedzieć, że my z motorsportu ludzie jesteśmy w stanie przewidzieć, widzimy kolejny ruch kierowcy przed nami, widzimy coś, co może się wydarzyć, przewidujemy, bo tak trzeba na torze robić. A kierowcy, normalni kierowcy, po prostu normalni ludzie, którzy są kierowcami na ulicy, nie mają czegoś takiego, no bo się
1: nie
2: tego
1: myślą
2: nie
1: wyprzedzająco.
2: Tak.
1: U mnie zdałeś. Bardzo dobrze, 3+.
0: Bardzo ładnie, ale nie jesteś odosobnionym przypadkiem.
3: Cześć, Rysiek z RAV4. Muszę się pochwalić, bo akurat mówicie o młodych kierowcach 17-letnich. Mój wnuk, który ma 17 lat dzisiaj w Anglii, w Leicester dokładnie, zdał prawo jazdy. Gratulacje dla niego. Ja też miałem 17 lat, jak zdałem prawo jazdy. I uważam generalnie, że to nie jest wcale źle, że młodzi kierowcy otrzymują prawo jazdy. Oczywiście muszą jeździć pod kontrolą, pod opieką.

0: bo to nie jest tak, że prawda hulaj dusza piekła nie ma. Samochody są coraz szybsze. W moim, jak ja zdawałem w 1978 roku, no to były tylko Fiaty i Warszawy, więc nie było czym szaleć. No i tak to wygląda. Ale dobrze, że zdają młodzi ludzie prawo jazdy. Pozdrawiam Was, cześć, szerokiej drogi.
1: Cześć, dziękujemy bardzo. Nie, no Fiatem można poszaleć.
2: Czy znaczy, w ogóle ja to uważam, że jak dostaniesz jakiś tył napęd, to...
1: To można,
2: ale
1: można.
2: Uwaga na drift, bo no, teraz to jest zabronione. Przepisy pan zna?
3: Znam, znam.
2: Bo to wiesz, właśnie przy tej okazji 17-latków bardzo dużo zmian się pojawia. Na przykład uścisk koła, świadomy.
3: Tak,
2: przynajmniej
3: tak.
2: Jednego.
3: No, bardzo dużo tych zmian weszło takich, no żeby nie szaleć na tych drogach, ale tak jak już mówiłem wcześniej, uważam, że to jest dobre i to się nawet zauważa po jeździe ludzi, że...
2: Boją się stracić prawko.
3: Już nie ma takich wariatów na autostradach, co lecą tam 200-220, coraz rzadziej się to spotyka, uważam. No i dobrze, no. Widać efekty tych nowych przepisów.
1: A jak już minie ten czas, kiedy będziesz musiał jeździć z kimś, kto to prawo jazdy ma zdecydowanie dłużej niż ty i dosiądą się do ciebie koledzy, dasz się podpuścić na przykład? Czy powiesz im nie, panowie, jakby nie będę pajacował, nie będę jechał za szybko, bo to jest niezgodne z przepisami?
3: W sensie powiem tak, no na przykład woziłem nieraz kolegów na skuterze, tak? Mhm. No bo mam A1 i jeżdżę na tym skuterze. Nigdy się nie dałem podpuścić i też uważam, że nie jestem taką osobą, nie da się mnie łatwo podpuścić.
2: No i dobra, poczekaj. Stąd, z Mokotowa warszawskiego, na Grochów, do mnie, jest 10 kilometrów.
3: No.
2: W jakim czasie byś dojechał?
3: Ale
2: podpuszczę. Samochodem.
3: Samochodem?
2: No.
3: Zależy od sytuacji.
2: Ale poniżej 10 minut zejdziesz, nie?
3: Co?
2: Zejdziesz poniżej 10 minut?
3: Nie, no nie ma szans.
2: Jak? No. Ty z licencją?
3: Nie.
2: Jesteś. Naprawdę nie pojedziesz szybciej?
3: Gdyby tutaj zrobili nitkę pod Tor F1 i
2: no
3: by były treningi.
2: Nie, da się, ale naprawdę. Wiesz co, bo ja teraz idę w kierunku tego, co słuchacz zaznaczył. Fajnie, że młodzi ludzie robią prawo jazdy, ale jakiś czas temu, kiedy te przepisy wchodziły, no to my zapytaliśmy, czy dzisiaj wśród młodych jest takie przekonanie prawo jazdy, jak dla nas. Jejku, must have, ja to muszę już jutro mieć. Okazało się, że wcale nie. Dzisiaj prawko nie jest czymś takim, o co ludzie walczą. A jak jest w twoim roczniku?
3: Mówiąc szczerze, no to tak mówię po swoich znajomych, no to jestem w stanie na palcach jednej ręki zliczyć tych, którzy nie są zapisani na prawo jazdy.
2: Proszę bardzo.
3: A więc jest na to popyt, no ale akurat u dziewczyn na przykład zauważam, że nie mają takiego ciśnienia na to. No ale...
2: One lubią być wożone.
3: Tak, no możliwe. Ale mężczyźni bardzo chętnie.
1: No dobrze, to samych sukcesów na drodze ci życzymy.
2: Gdzie ten zielony listek? Miałem przygotowany, chciałem mu dać, zapomniałem.
1: I nie tylko tutaj po mieście czy po miastach, ale przede wszystkim także na torze będziemy się przyglądać twoim sukcesom, a one się na pewno pojawią, więc trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jeździsz w barwach Polskiego Radia Kierowców, więc no, musi być dobrze.
2: Kiedy pierwsza runda?
3: 15-16 maja w Bydgoszczy. Zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie walka mocna, najmocniejsza dotychczas, tak myślę.
2: Będzie się działo.
3: Będzie się działo.
2: Antek Drewecki.
1: Wielkie dzięki.
3: Dziękuję.

0: No to jeszcze jeden głos od Bartłomieja na temat tego poprawiania bezpieczeństwa na naszych drogach. Dla mnie bezpieczeństwo na drodze to przewidywanie wszystkiego, zwłaszcza kierowców, co taki gagatek może wywinąć. Staram się być na to przygotowany i proszę stosować się do przepisów, bo one są nie po to, żeby nas ograniczać, tylko po to, żeby nam pomagać w jeździe w większości przypadków. Bądźmy dla siebie kolegami, a nie wrogami na drodze.
1: Na mnie zawsze działają takie mocne komunikaty i twarde dane. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, stąd w ogóle ten temat. No i mamy jasną informację z Instytutu Transportu Samochodowego. Dziennie około 58 wypadków w Polsce, w których życie traci blisko 5 osób. Każdego dnia jedźmy bezpiecznie do celu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Mniej więcej 2 godziny temu osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim w pobliżu miejscowości Nietulisko Małe. To pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Na kilometrze 59 do tego zdarzenia doszło i trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu cały czas policja kieruje ruchem, a auta osobowe kierowane są na pobliskie trasy lokalne i mogą właśnie auto osobowe omijać ten fragment przez miejscowości Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Kunów i Chmielów. Natomiast ciężarówki kierowane są już okrężną drogą przez trasę numer 42 i trasy wojewódzkie przez Rudnik. Na drodze krajowej numer 32 uwaga na południowej obwodnicy Zielonej Góry, gdzie na 60 kilometrze doszło do wypadku busa i 2 aut osobowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Trasa była tam zablokowana, w

0: W tej chwili ruch jest już możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Spore spowolnienia przedpołudniowe cały czas utrzymują się w województwie małopolskim, chociażby na obwodnicy Krakowa, na A4, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Balice w kierunku Katowic. Podobnie jest na Zakopiance, na fragmencie remontowanym niedaleko Myślenic, a także na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic, a także Mszany Dolnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli wy macie informacje dla innych kierujących, to czekamy na nie w aplikacji. Można napisać, można także nagrać wiadomość głosową. Macie na to aż minutę.
3: Pamiętajcie również o naszej automatycznej sekretarce i numerze telefonu 22 513 11 11.

0: To mamy jeszcze 4 minuty do godziny 10.
1: A razem z nami już teraz Aleksandra Jasińska i Dagmara Kowalska.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Czy mamy jakieś zadanie do wykonania w tych 16 sekund, czy nie?
0: Nie, po prostu powiedzieć ładnie dzień dobry, ukłonić się naszym słuchaczom i zaprosić ich na to, co będzie po 10, proszę.
3: Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy na to, co będzie po 10.

0: najwyższy czas, żeby powiedzieć Państwu dzień dobry.
1: Dzień
0: Mamy
1: dobry.
0: Dla Państwa pogodę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dzisiaj na drogach warto zachować czujność, no bo zerkamy. W większości kraju niebo będzie umiarkowanie lub mocno zachmurzone. No i tutaj na przykład na północy miejscami to zachmurzenie może być całkowite. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu nawet intensywne opady deszczu, więc no tutaj noga z gazu, bo nawierzchnia może być naprawdę śliska.
0: Kierowcy z południowego zachodu, centrum północy i północnego wschodu powinni uważać na burzę. Lokalnie może spaść grad, a wiatr w czasie burz osiągnie do 60 km na godzinę, a na północnym wschodzie nawet do 70.
1: Najwięcej deszczu spadnie dzisiaj na Pomorzu. Tam suma opadów może sięgać nawet do 30 mm. To naprawdę bardzo dużo.
0: Mm-hmm.
1: W pozostałych regionach miejscami do 15 mm.
0: A temperatura bardzo zróżnicowana, od około 10 stopni na północy przez 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie.

0: Południe nad morzem i na Kaszubach, tam około 8 stopni.
1: Wiatr przeważnie umiarkowany, gdzieniegdzie także słaby, ale są też miejsca, gdzie będzie porywisty. Na wybrzeżu miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Mocniej powieje też w górach, tu w Sudetach do 75 km na godzinę, w rejonach podgórskich Bieszczadów do 70, a w Karpatach nawet do 80 km
0: na godzinę. I jeszcze raz apel, moi drodzy. Na trasach mokre nawierzchnie, miejscami ograniczona widzialność, silniejsze podmuchy wiatru, więc zdejmujemy nogę z gazu i trzymamy większy odstęp. A my życzymy Wam bezpiecznej drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 10:02, oczywiście bezpiecznej drogi z nami, z Polskim Radiem Kierowców. No i mam nadzieję, że w naszym towarzystwie, bo dziś będziemy sporo mówić o bezpieczeństwie. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w związku z tym my dzisiaj trochę z innej strony, od strony tego, co się dzieje w kabinie, bo bardzo często w kabinie dzieją się rzeczy, no nie chcę powiedzieć ostateczne, ale kłótnie, rozmowy, dywagacje, no po prostu podejmowanie wszystkich najważniejszych decyzji świata i mam nadzieję, że nie jest to jakieś super wyolbrzymienie, ale bardzo często bywa tak, że w kabinie zapadają jedne z najważniejszych decyzji życia. Tak na przykład bywa w moim przypadku.
0: Coś jak pod prysznicem mniej więcej. Ten takie dwa pomieszczenia.
1: Ja pod prysznicem których... tylko śpiewam, a i recytuję czasem.
0: Rozgrzewasz się przed przyjściem do pracy. Wiem, wiemy.
1: Szły, pły, koło wody.
0: Pchła do wody. Dobrze, dobrze.
1: Ale to tylko pod prysznicem.
0: Nie organizujmy tutaj historii pod tytułem ćwiczenia językowe, chociaż może kiedyś się w to pobawimy, ale słuchajcie. Sytuacja jest taka, że czasem bywa tak, że ta prawa strona, kiedy jesteście kierowcą, czyli miejsce pasażera, powinna zajmować inna osoba niż ta, która tam siedzi. Może są osoby, z którymi niespecjalnie lubicie jeździć z jakiegoś konkretnego powodu. O te powody pytamy was dzisiaj i będziemy rozmawiać z psychologiem już niebawem także o tym, co można z tym zrobić. O, tak, żeby było bezpiecznie.
1: Wiemy, że tak naprawdę pasażer może być dla kierowcy wsparciem, ale może być też dodatkowym źródłem stresu. Z kim najtrudniej jeździ się samochodem? Może z teściową, może z dziećmi, może z partnerem, może partnerką, a może z takim klasycznym, gderającym pasażerem. O to was dzisiaj pytamy i czekamy. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. Daga Kowalska
0: i Aleksandra Jasińska.
1: Zapraszamy.
0: Tatuś, ty wiesz, nie?

0: Ja muszę przyznać, że wypisałam sobie różne kategorie pasażerów, z którymi bardzo często zdarza nam się jeździć, ale o tym spokojnie będę dozować swoje przemyślenia i mam nadzieję, a ty będziesz weryfikować i może słuchacze też będą przy okazji weryfikować, jak wygląda to z ich punktu widzenia.
1: Ale poczekaj, ale zanim tylko chciałam powiedzieć, że jeden z naszych stałych słuchaczy napisał: chłopaki, przyznała na głos 30 minut.
0: Nie, w ogóle chciałam to wyprzeć. Przecież mówiliśmy tu o deszczu. Panie, człowieku.
1: Deszcz. Dokładnie. I to na metr kwadratowy, więc naprawdę 30 mm wtedy to dużo. Tak, dobrze.
2: Musiałaś to zrobić.
0: Dobra, to już jedźmy na ten drogi.
1: A ty masz kogoś, kogo nie lubisz my naprawy?
3: Właściwie nie, tak personalnie nie. No ale nie lubię oczywiście przemądrzałych pasażerów, a tacy się zdarzają, którzy na przykład nie mają prawa jazdy, a wiedzą wszystko.
1: Tak. W prawo!
0: Dlaczego ty się na tym nie zatrzymałeś? Przecież masz warunkowe, no ale to się trzeba zatrzymać.
3: A czyli jednak znamy wszyscy, może to ta sama osoba jest.
1: Ta naprawdę, co nie powinna na nim siedzieć. No dobrze, no to skoro...
0: Ciekawe, czy ktoś ma odwagę nazwać.
1: Ja powiem, ale to po serwisie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 9 pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe. Tutaj na kilometrze 59 ponad 2 godziny temu zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i samochód osobowy. I ruch kierowany jest tam na objazdy, bowiem właśnie krajowa 9 jest zablokowana w obu kierunkach. Auta osobowe mogą kierować się na objazd na trasy lokalne, natomiast ciężarówki kierowane są na drogę krajową nr 42 i pobliskie trasy wojewódzkie. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
5: Dzień dobry. Ja chciałem tylko wspomnieć o utrudnieniu na drodze wojewódzkiej 579 strony Modlina, ponieważ w Julinku jest przebudowa drogi i są dosyć duże korki, dwie strony, więc czas dojazdu na pewno będzie dużo dłuższy niż normalnie.
3: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. To była droga wojewódzka nr 579, która łączy Błonie, Leszno i właśnie ekspresową siódemkę, czyli lotnisko w Modlinie. I rzeczywiście tam obserwujemy bardzo poważny korki właściwie, tak jak powiedział nasz słuchacz, w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Roztoka, Kępiaste czy Julinek i Leszno. W województwie lubuskim uwaga na południowej obwodnicy Zielonej Góry na drodze krajowej nr 32. Tutaj na 60 km obowiązuje ruch naprzemienny, a to w związku z wypadkiem busa i dwóch aut osobowych. I w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
8: To była reklama.

0: co on ze mną zrobił. Nieistotnych, zupełnie banalnych, zupełnie nie wpływa, w żaden sposób nie wpływających na strumień życia, a tymczasem po prostu rzeczywiście mają alarmistyczny, świetnie w ogóle...
1: Krzyczą.
0: Krzyczą, nie? Albo nie, albo mówią na przykład w taki sposób, nie? Że po prostu tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, więc Babs po prostu wielkie... Ja bym chciała poprosić brawa dla tego człowieka.
1: No, ale bardzo proszę.
0: Ja bardzo proszę. Babs, to dla ciebie. Mam nadzieję, że nie jedziesz teraz z osobą, która ma alarmistyczny i szukający uwagi ton głosu i po prostu jedzie ci się całkiem miło i przyjemnie razem z nami.
1: Moi drodzy, nikt nie przebije, gdy masz trzech pasażerów i każdy z nich to instruktor jazdy, nauki jazdy i jak masz przejechać 300 kilometrów, no tragedia. Pozdrawiam, Konrad z Hyundai'a, też instruktor. Ciekawe, czy o Konradzie też taka wiadomość się gdzieś tutaj pojawi. Trudno się jedzie z nastolatkiem, który robi prawo jazdy. Zanim przejechałem rodzinne miasto, 6 razy oblałem egzamin, a jeszcze trudniej jedzie się ze starym kierowcą. On całe życie jeździł tamtędy, a nie tędy. Jego trasa była krótsza, łatwiejsza i był mniejszy ruch kiedyś. No właśnie,
0: bo to jest tak zwany gderający pasażer, który robi szum w kabinie, czasem tylko wzdycha, czasem komentuje, przewraca oczami. To jest taka przemoc wzrokowa, bym powiedziała, wiesz, że to jest pojechałeś w prawo, a ja bym pojechał w lewo. Co ty zrobiłeś, prawda? Gdzieś mam rocze pod nosem. Niby nic, a jednak takie napięcie rośnie, prawda? To można tę siekierę tak zwaną w kabinie powiesić. No i jak to nie wpływa na bezpieczeństwo? No, oczywiście, że to wpływa na bezpieczeństwo.
1: Wpływa przede wszystkim na nasze samopoczucie, a skoro wpływa na nasze samopoczucie i na nasz nastrój, no to wiadomo, że wpływa też na bezpieczeństwo.
0: I to są takie drobne rzeczy, drobne komentarze w samochodzie, które potrafią uruchomić w nas bardzo silne emocje i ja muszę przyznać, że na pewno panią psycholog po godzinie 11 o to zapytam, bo to są drobne rzeczy. Drobniusieńkie.
1: Memory 5 bym wzięła i bym powiedziała, tato, ty wiesz, nie? Bo ja na przykład mam taką sytuację, że mój tata jest bardzo motoryzacyjny, uwielbia wszystko, co jeździ wokół, niech to będzie żużel, czy na przykład F1, ogląda wszystko, co trzeba. Swego czasu też miał jakieś przygody motoryzacyjne. Jest to osoba, która naprawdę bardzo lubi samochody, stąd to mam, tę moją pasję, ale jak wsiada naprawy w moim samochodzie, to mam ochotę po prostu wysiąść i zamienić się miejscami, bo każda jedna moja rzecz jest jakoś skomentowana, ja bym to zrobił inaczej. Tutaj jedziemy, nie jedziemy tutaj, jedziemy przez Sochaczek, mówię, tato, przecież tam są wszędzie ronda, daj spokój, mamy autostradę. Nie, autostradą nie. I naprawdę nie ma przejazdu, w którym by się generalnie nie odezwał, bo zawsze jest coś, co on by inaczej zrobił. I ja to, że szanuję,
0: zdarzyło ci się na przykład zamienić z nim właśnie miejsce? Bo tato, dobra, weź usiądź.
1: Nie,
0: proszę.
1: nie, ale mam nerw, no tak, no tam stres i kortyzol sięga zenitu, nie?
0: Jakby już. A gdzie w tym wszystkim mama?
1: Z tyłu na kanapie i jak przyjedziemy...
0: Mama ZKDŁ.
1: Nie, mama 20 metrów i już śpi. Także to najlepszy pasażer
0: na świecie. Jestem pasażerem. Ja jestem takim pasażerem. No właśnie, opowiadamy dzisiaj o pasażerach.

0: I to jest też pytanie do was, z kim nie lubicie jeździć i dlaczego? Co to są za powody? O powody również pytamy. Może to gderający pasażer, który robi taki szum w kabinie i gdzieś krzyczy? Jak to wygląda z mojego punktu widzenia? Czy może taki komentujący wprost? Ty powiedziałaś tata, ale jest też inne słowo na te. Ciekawe, czy nasi słuchacze znają to słowo.
1: To sprawdźmy.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: deszcz.
1: No dobrze wiedzieć, zanim spadnie deszcz, co się dzieje na drogach.
2: A w wielu miejscach pada dzisiaj deszcz.
1: O tym będziemy mówić jeszcze za niecałe pół godziny, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi z Kubą Domorackim.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Opady deszczu to jest jedno i rzeczywiście one utrudniają jazdę w wielu miejscach, zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, a także lubuskim. Ale w województwie lubelskim mamy wręcz przeciwne utrudnienie, jeżeli można tak powiedzieć. Cały czas trwa tam akcja gaśnicza w lasach niedaleko Biłgoraja, Józefowa czy Tarnogrodu. Płoną tam lasy i w związku z tym droga wojewódzka 849 pomiędzy Józefowem właściwie a miejscowością Łukowa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Mamy także utrudnienia na sąsiedniej trasie wojewódzkiej numer 853, także niedaleko miejscowości Józefów. Także najlepiej lepiej w ogóle w miarę możliwości całkowicie omijać te tereny, powiedzmy tereny

0: chodzi o utrudnienia w województwie lubuskim teraz, to cały czas na południowej obwodnicy Zielonej Góry. Uwaga, w okolicach 60 kilometra, gdzie zderzyły się trzy pojazdy, bus i dwa samochody osobowe. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Krajowa dziewiątka natomiast w Świętokrzyskiem, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe, to na odcinku Radom-Ostrowiec Świętokrzyski, jest zablokowana w obu kierunkach. To w związku ze zderzeniem auta osobowego i ciężarówki na kilometrze 59. Policja na miejscu kieruje ruch na objazdy. Objazdy inne dla samochodów osobowych, natomiast inne dla ciężarówek, które muszą kierować się i na drogę krajową numer 42 i na pobliskie trasy wojewódzkie. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj już właściwie coraz mniej spowolnień przedpołudniowych, ale cały czas pewne utrudnienia utrzymują się w Pruszczu Gdańskim na drodze krajowej numer 91, a także na obwodnicy Starogardu Gdańskiego, a to jest krajowa 22.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście dziś na drogach zachowujemy czujność, a to dlatego, że w większości kraju niebo jest zachmurzone. Zwłaszcza tutaj zerkam na mapę synoptyczną, miejscami całkowicie zasłonięte chmurami. Tak jest na północy na przykład. Lokalnie pojawiają się przelotne opady deszczu, na Pomorzu także intensywniejsze. Także burze i naprawdę deszcz w wielu miejscach Polski, a to oznacza tylko jedno, ściągnąć nogę z gazu.
3: Trzeba. Uważajmy na siebie. I jeśli na przykład macie ochotę napisać do nas, kto na prawym nigdy nie, albo nigdy więcej, no to zdecydowanie zróbcie to w bezpiecznym miejscu. Dobrze, na pewno nie za kierownicą, albo może poproście tego kogoś z prawego fotela, żeby napisał, co macie nam do przekazania w tym temacie. Bo my dzisiaj pytamy o to, z kim nie lubicie jeździć i pytamy też dlaczego. Jaki jest konkretny powód tego, że nie lubicie konkretnej osoby na prawym fotelu? O tym dzisiaj, a my tymczasem gramy. Marika i Paweł Domagała. Taki zestaw mamy dla was.

0: To dobry moment, żeby poopowiadać o tym, co z wami się dzieje, kiedy na prawym fotelu siada ktoś, kto jest nieodpowiednią osobą na prawym fotelu.
1: A jak wiemy, na prawym fotelu rzeczywiście no, mogą siedzieć tacy, którzy mogą bardzo przeszkadzać w kabinie. W kabinie, jak wiemy, dzieje się dużo. To już ustaliliśmy. W kabinie zapadają ważne decyzje. To też już ustaliliśmy. Ale tak naprawdę z mojego punktu widzenia mogą siedzieć różni pasażerowie, różne kategorie. I pozwoliłam sobie właśnie na spisanie takich kategorii. Recenzent stylu jazdy to twój tata. Zdecydowanie. Za szybko, za wolno. Czemu tak hamujesz? Dlaczego nie przez Sochaczew, tylko autostradą? Prawda? To jakby to jest ten typ. Ja bym wyprzedził. Dlaczego ty nie wyprzedzasz? To jest pasażer, który nie prowadzi, ocenia. To jest recenzent stylu jazdy, prawda? Typ recenzenta. Jest też gderający pasażer. Gderający i robi właśnie taki szum w kabinie, to ja wcześniej opowiadałam. Czyli tak, i wzdycha, i komentuje, i przewraca oczami. Ta przemoc wzrokowa, prawda? To tutaj gdzieś coś mamrocze. Gdera. Robi szum w kabinie. No, powiedzieliśmy, że pasażer na T.
0: Czyli teściowa.
1: To żeby nie było tak już bardzo stereotypowo, bo chciałabym jednak tego uniknąć, to powiem tylko zdanie. Może być to stereotyp, może być to też realny stresor. Na pewno porozmawiamy o tym z panią psycholog, ale nasz słuchacz napisał wiadomość
0: tak,
1: w tej sprawie.
0: Owczar napisał, na te to teściowa. Moja teściowa była dobrym pasażerem. Mi nikt w jeździe nie przeszkadza. Z moją rodziną dobrze mi się jeździ. Pawełski.
1: No i
0: fajnie,
1: wspaniale.
0: Nie?
1: To jest przepiękne. To jest przepiękne, dlatego nie będę rozwijać pasażera na T, bo każdy albo wielu z nas ma do czynienia właśnie z pasażerem na T. Ty masz tatę?
0: Tak, na T.
1: Ktoś ma teściową? Pasażer na T. I tu już więcej jakby nie musimy dodawać. Natomiast partner jako drugi, partner, partnerka. To jest ta bliska osoba często pozwala sobie na więcej, bo tak, i poprawia, i ostrzega, i komentuje, czasem wydaje polecenia. A kierowca bardzo często nie słyszy troski, tylko krytyki. Dlaczego wyodrębniłam właśnie partnera, bo to jest szczególny rodzaj, bo my mamy bardzo bliską relację z tą osobą i te słowa, te uwagi dotykają nas jakoś bardziej. Prawda?
0: No coś w tym jest. Nie chcę być inaczej, moja droga.
1: A o dzieciach jeszcze porozmawiamy.
0: Tak, i porozmawiamy nie tylko o dzieciach, porozmawiamy o innych osobach, które siedzą często na prawym, albo czasem na prawym i to jest czasem ich pierwszy i ostatni raz. Czyli siadają na tym miejscu dwa razy jednocześnie.

0: 10 minut do godziny 11. Kuba Domoracki w studiu, a my dokładnie jak co 20 minut sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Kuba skupiony, brwi nieco tutaj pochylone, uniesione.
1: No jak to u serwisanta drogowego, szczególnie przed południem, po porannych godzinach szczytu, w trakcie przedpołudniowych. No taka rzeczywistość.
0: Jeszcze ostatnie drobne zmiany i szlify sprawdza, a najświeższe informacje już teraz dla Was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na początek dobra informacja z drogi krajowej nr 9 z województwa świętokrzyskiego, z fragmentu pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Zakończyły się utrudnienia, przynajmniej mamy takie informacje od służb drogowych, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe. Przypomnę, na kilometrze 59 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Trasa była całkowicie zablokowana, właściwie przez prawie 3 godziny i obserwowaliśmy tam i spore korki w związku z objazdem. Też mieliśmy dużo spowolnień na sąsiednich trasach i lokalnych, i wojewódzkich. W tej chwili już sytuacja się tam normuje. Droga krajowa nr 9 jest już niedaleko miejscowości Nietulisko Małe przejezdna. Natomiast trasa krajowa nr 32, południowa obwodnica Zielonej Góry, nadal jest częściowo zablokowana na kilometrze 60, gdzie zderzyły się 3 pojazdy. Bus i 2 auto osobowe. W tym wypadku jedna osoba została poszkodowana i nadal obowiązuje tam ruch naprzemienny. Przedpołudniowe spowolnienia, nawet spore jak na przedpołudnie, obserwujemy na trasie ekspresowej S8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Bemowo, i to w obu kierunkach. Podobnie jest na Krajowej 7 w okolicy

0: ulicy Łomianek oraz na drodze krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj wzmożony ruch utrzymuje się na fragmencie przygranicznym. Chodzi o autostradę A4 na wysokości Jędrzychowic. Wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Drezna, natomiast w przeciwnym kierunku, czyli powiedzmy w kierunku Krakowa, ruch powinien odbywać się bez przeszkód.
1: Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
1: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.
5: A to jesteśmy my. 22 513 11 11 to numer do nas w każdej drogowej sprawie. Aplikacja nie tylko w sprawach drogowych, w sprawach pasażerskich i towarzyskich również mile widziana, bo my dziś rozmawiamy o tym, z kim lubimy, a z kim nie lubimy i o te powody. Zwłaszcza was pytamy, powody, z kim nie lubimy, z kim nie sprawia nam przyjemności jazda samochodem.
6: Jak żona zwraca mi uwagę podczas jazdy, to odpowiadam tak. Na przykład tak, Hiacynto. Widzę. I już jest cisza. To taka nasza rodzinna sugestia do relacji Ryszard i Hiacynta Bucket z serialu Co ludzie powiedzą. I to powinno działać.

0: Dobry czas, żeby spojrzeć, co się dzieje.
1: Zrobić klik-klik.
0: Pogody. Wczoraj ktoś do nas pisał, że tak dzisiaj głośno klikamy w myszkę.
1: Tak, to dlatego, żeby sprawdzać na bieżąco prognozę pogody. Słuchajcie, bo ona się tak szybko zmienia. I to jest właśnie
0: skreczujemy.
1: Tak.
0: Skreczujemy specjalnie dla was. Słuchajcie, ale jak patrzymy na tę naszą mapę, to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja nam tutaj wynika, bo w 6,5 stopnia w Szczecinku to najmniej, a najwięcej 24,7
1: stopnia. Mojej Włodawie, ukochanej, pozdrawiam wszystkich Włodawian. A wiecie, co jest we Włodawie? Jezioro Białe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To tak zwane pojezierze łęczyńsko-włodawskie. Ach, gdzie się po prostu spędziło kupę lat życia. Więc bardzo się cieszę, że jest tam ciepło. Ci, którzy są w okolicach, no to być może mogą się pokąpać, trochę pochlapać w jeziorze białym.
0: Wygrali na pewno okunię życie.
1: Tak, 24 stopnie Celsjusza. To naprawdę bardzo, bardzo przyjemna aura i przyjemna temperatura.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite. Miejscami przelotne deszcz na Pomorzu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem.
1: Prognozowana suma opadów miejsc

0: miejscami do 15 mm. Jedynie na Pomorzu do około 30 mm i to podkreślam i uśmiecham się do naszego słuchacza. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północy, około 23 stopni w centrum, nawet do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie w cieniu. To są prognozy, które podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w cieniu. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni Celsjusza, a wiatr raczej słaby i umiarkowany, ale są miejsca, gdzie może być porywisty.
1: No, na przykład może w porywach silnie wiać do 60 km nawet na wybrzeżu i w czasie burz wiatr będzie porywisty 60, 70, 75 km na godzinę, a nawet 80 w Karpatach. Wszystkie historie związane z górami, czyli Bieszczady, Karpaty, Sudety, tam wszędzie może
0: i Podkarpacie. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem właśnie pod Rzeszowem. Widzę tutaj okolice Podkarpacia. No to tutaj też uważamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, witamy Was serdecznie po godzinie 11.
0: Ten głos Daga Kowalska.
1: Tak, to ja, to była Aleksandra Jasińska.
0: Która cały czas też jest i nie zamierzam się na razie ruszać.
1: Wspólnie do godziny 13 jesteśmy. No i troszkę rozmawiamy o tym, co tam na prawym fotelu słychać i kto tam do nas mówi i jak mówi, bo czasem lubimy te osoby, które siedzą
0: może
1: po prawej stronie.
0: Może mówi szeptem na przykład.
1: Wiesz, i to by było miłe, tylko można nie usłyszeć, jak muzyka za głośno gra.
0: Dlaczego ruszyłeś na czerwonym? Oż ty.

0: Jezioro Białe nie jest we Włodawie, tylko w Okunince, 8 km od Włodawy. Pełna zgoda. No tak.
1: Dawno się nie było, co?
0: Dawno się nie było. No właśnie, słuchacz mi tu zwraca uwagę, bo powiedziałam, że co jest we Włodawie, Jezioro Białe. Zgadza się, oczywiście to było duże uproszczenie. Oczywiście mowa o Okunince, miejscu, gdzie po prostu brak parkingów kompletnie, ale z drugiej strony ta przyjemna dzicz, która gdzieś dzieje się wokoło, jest na tyle sprzyjająca, że warto przyjechać tam dużo, dużo wcześniej i tego parkingu dla siebie poszukać. A tymczasem, no już minęła godzina 11:10, wyjeżdżamy na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry, zaczynamy od drogi krajowej numer 9. Tu dobra informacja, że jest już ona odblokowana na trasie Radom-Ostrowiec-Świętokrzyski w pobliżu Nietuliska Małego. Tutaj wcześniej mieliśmy taką sytuację, że zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga była całkowicie zablokowana ze względu na usuwanie samochodu ciężarowego z drogi. Teraz dobra informacja, że można przejechać bez utrudnień, co oznacza, że także ciężarówki mogą przejechać, bo wcześniejszy obowiązujący objazd był tylko dla samochodów osobowych. Droga krajowa numer 32 na południowej obwodnicy Zielonej Góry. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, wskutek którego jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. I w zasadzie to dwa najpoważniejsze utrudnienia. Mamy też oczywiście wskutek tego pożaru, o którym wszyscy słyszymy od samego rana w powiecie biłgorajskim. Tutaj w związku z pożarem lasu w pobliżu Józefowa nadal zablokowana jest droga wojewódzka 849 w pobliżu miejsca działania służb. Takie są informacje od służb, więc dosyć takie, powiedziałabym, no takie niepełne, ale no to jest to, na czym możemy bazować. I nie ma już też utrudnień na S3 między węzłami Goleniów Południe Kliniska w pobliżu Łozienicy. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i mieliśmy krótko zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina na 74 kilometrze. Na szczęście była to tylko niegroźna kolizja. I dosłownie informacja z ostatniej chwili. S6 odcinek między węzłami Kowale i Rusocin w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Tu po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym mamy zwężenie. Zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A to była Ewa Mierzejewska, która dołączyła do nas dosłownie chwilkę temu. Czy pani się dobrze jechało do pracy?
1: Bardzo dobrze, tak. Jest pięknie, słonecznie, ciepło. Jeszcze, ale dzisiaj w Warszawie chyba jeszcze nie ma być burzy. Jutro słyszałam.
3: To chyba od jutra, tak. Dojdzie do nas. Pogoda... Przyjdzie.
2: Tak, niestety. Troszkę nam się pogoda popsuje, ale to nie szkodzi. Słuchajcie, cały czas mamy maj, przepiękną zieleń i też dobry nastrój. Mamy nadzieję, że jesteście po drugiej stronie z nami i w naszym temacie, bo za chwilkę też będziemy przechodzić do takich dodatkowych elementów, czyli naszych specjalnych gości, którzy opowiedzą o tym, jak sobie radzić z pasażerami, którzy są trudniejsi niż łatwiejsi.
3: Choć są i tacy, którzy mają naprawdę szczęście, jak Janek, który napisał w aplikacji, że jest kierowcą zawodowym od 30 lat. Jego żona na fotelu pasażera jest doskonałym pilotem na długich i krótkich trasach. Nauczyła mnie cierpliwości i wyrozumiałości, kiedy to ja jestem pasażerem. Uwielbiam, kiedy siedzi obok mnie w aucie i nie ma to znaczenia, po której stronie.
2: Ale pięknie. Janku, to specjalnie dla ciebie piękna piosenka od nas.

0: i widzicie, takich mamy gości czasem.
1: I takich mamy słuchaczy. To nasi słuchacze i nasi goście, którzy są przy okazji za szybą. My dzisiaj o towarzyszach. Ciekawa jestem swoją drogą, jak właśnie tacy mali pasażerowie również wpływają na bezpieczeństwo, na nastrój, na samopoczucie właśnie między innymi w kabinie, kiedy jedziemy z punktu A do punktu B, kiedy w trasie, jak wiemy, bywa różnie. Ja wczoraj z takim małym pasażerem, 8-latkiem, no muszę przyznać, była to podróż pełna wyzwań. Skończyło się to właśnie szurniętym błotnikiem. I czasem bywa tak, że nas to po prostu zwyczajnie rozprasza. I też taka nauka i rozmowa z dzieckiem na temat tego, w jaki sposób zachowujemy się w samochodzie, jest czymś bardzo ważnym i bardzo

0: istotnym i mam nadzieję o to zapytać także Agatę Dominik, która już teraz jest razem z nami. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Agata Dominik, siedmiolatka.
1: Osiemiolatek, siedmiolatek, cudownie, tak. Edukować.
2: No bo przecież oni też będą kiedyś kierowcami, przynajmniej część z nich, więc dobrze, żeby wiedzieli, jak zachowywać się na prawym i na lewym, żeby nie wchodzić w konflikt. No właśnie, czy pasażer może być dla kierowcy wsparciem, czy bywa takim dodatkowym źródłem stresu? No i z kim się najtrudniej jeździ samochodem? Żeby nie sugerować odpowiedzi, nie powiem.
1: No i tak, jak to poczułam. To znaczy tak, pasażer może być zarówno wsparciem, jak i może być tą przeszkadzajką. Taka, która może powodować w nas ogromne napięcie. Każdy z nas gdzieś stereotypowo, już się uśmiecham serdecznie, przypomniał sobie, czy teściową, czy teścia, czy kogoś takiego, z kim mamy no
0: czy
1: trochę tatę,
0: nam też na te w przypadku mojej współprowadzącej. To jest ten wyzwalacz.
1: Oczywiście. Emocji. Każdy może mieć kogoś takiego, kto może powodować te napięcie. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy trochę zmienili tą perspektywę. Że ten ktoś, ten przeszkadzacz, chociaż nie brzmi to dobrze, ta osoba, ten pasażer obok, który nam zwraca uwagę, bardzo często robi to tylko dlatego, że jest w jakimś napięciu, że chce się zatroszczyć lub chce być tym rodzicem, tym ojcem, który pokazuje świat temu dziecku. Bo nie ukrywajmy, zawsze będziemy w roli dzieci naszych rodziców.
0: No i to prawda, w Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo dziś właśnie taki dzień przypada. Przypominamy, że bezpieczeństwo to nie tylko stan techniczny, to nie tylko przepisy, to nie tylko pogoda, ale to też emocje w kabinie. Z mojego punktu widzenia rzeczywiście często bywa tak, że no, kierowca potrzebuje koncentracji. Pasażer może być nie tylko drugim pilotem, ale może być też naprawdę dodatkowym utrudnieniem w trasie. Ja wczoraj miałam dokładnie taką sytuację z ośmiolatkiem, który no, tak mnie rozproszył, że nie zauważyłam słupka na parkingu i, no i wydarzyło się, co się wydarzyło. No, po prostu błotnik zarysowany. Pani
1: tak
0: Agato, co pani radzi?
1: Co ja radzę? Po pierwsze, ośmiolatki tak mają. Mam w domu siedmiolatkę i ona też czasem mnie rozprasza. Ale myślę sobie w takich kategoriach, że jeżeli jest ten nasz rozpraszacz, czy on jest siedmio, ośmio, czy dwudziesto, czy czterdziestoletni, warto się zatrzymać i powiedzieć, hej, potrzebuję chwili spokoju. To jest tak, od razu mi się przypomina takie poznawcze, co robimy, kiedy jedziemy z radiem włączonym i musimy się skupić przy parkowaniu. My wyciszamy to radio, żeby się skupić i osadzić się tu i teraz. I tak samo nawiążę do tego, że warto by było poprosić tego współpasażera o to, żeby na chwilę skupił się z nami, tak? Że potrzebujemy tą chwilę skupienia. Czyli tak naprawdę dialog i komunikacja jest podstawą do tego, żeby to napięcie nie powodowało przerysowanie błotnika, bagażnika lub czegokolwiek innego.
0: Patrzę na Dagę i tak sobie myślę, może warto ustalić jakieś zasady przed wyjazdem, prawda?
2: Co, i wsiadasz, ale...
1: nie umawiałyśmy się. I taka lista, 10 punktów. 10 punktów dobrego pasażera powieszone jak regulamin w samolocie albo gdzieś. Ale myślę sobie, że tak, bardzo często z tymi osobami, z którymi nam jest trudno jechać, mam na myśli napięciowo jechać, w jakichś ogromnych emocjach, czy to jest ktoś, kto nam zwraca uwagę, warto ustalić zasady, ale nie atakując, mówiąc, weź przestań, nie gadaj, tylko prosząc go, słuchaj, ja rozumiem, że ty się troszczysz, ja rozumiem, że ty chcesz dla mnie jak najlepiej, ale bardzo cię proszę, rozprasza mnie to. Albo mówiąc, jeżeli będziesz czuł się niekomfortowo, czuła się niekomfortowo, to mi to powiedz, ale nie krzycz, tylko zwróć mi uwagę, bo chciałabym zwrócić uwagę na to, że drodzy Państwo, bardzo często osoba, która mówi nie idź tak szybko, skręć w lewo, skręć w prawo, to jest wynikiem tego, że ona się czuje niekomfortowo w roli pasażera. Nawiążę do ojców. Ojcowie często mówią w ten
0: Daga.
1: Sposób. Prawda? To teraz tu, prawo,
0: to
1: lewo, ciebie. Nie?
0: Tak, pozdrawiamy więc... tatę, Dagi. Ciekawe, czy to
1: pozdrawiamy.
0: Teraz.
1: Tak, i on wynika to z tego, że on bardzo często, zakładam tato, po prostu był zawsze kierowcą. W związku z tym on nie umie, ma trudność z przekazaniem kontroli swojemu dziecku lub temu kierowcy, który siedzi za kółkiem.
2: No coś w tym jest. A który z tych pasażerów, o których już wspomnieliśmy, jest najbezpieczniejszy? Ten cichy, pomocny, czujny, może rozmowny, zagadujący albo rozbawiający?
1: Ten, który tak naprawdę jest z nami, w tym rezonuje z nami. Mamy takie dni, w których potrzebujemy tego pasażera, który będzie z nami rozmawiał, żebyśmy od choćby nie zasnęli za kółkiem lub po prostu, żeby nam umilić czas. Ale są takie sytuacje, kiedy potrzebujemy milczenia. Więc wydaje mi się, że nie ma jednego kierunku, takiego jednego profilu super pasażera. Dla każdego coś dobrego. I myślę sobie, że czasem warto pomilczeć, czasem warto pogadać. Na pewno ten pasażer, który jest w napięciu i zwraca uwagę bardzo mocno, co mam na myśli? Teraz w lewo, teraz w prawo, tutaj do przodu, do tyłu. Jak ty jeździsz? A nie daj Boże, jeszcze jest napięciowo.

0: tam lecą różne słowa, to nie jest pasażer, który będzie nam pomagał i będzie nas relaksował. Wręcz przeciwnie, będzie bardzo mocno nas spinał i będziemy wchodzić w taki system walki. Mhm. Czyli ty mi zwracasz uwagę, czuję się zaatakowany, zaatakowana, w związku z tym ja też będę jechał bardziej, mocniej, intensywnie, no bo taka walka, fight, fight, nie? Walczymy, walczymy. A to nie tędy droga.
1: Krok do tego, żeby zrobiło się niebezpiecznie, a dzisiaj w Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szukamy tych bezpiecznych podróży i bezpiecznych pasażerów. No dobrze, to wrócimy do tej rozmowy. Agata Dominik, psycholog, jest naszym gościem, a my do rozmowy wrócimy już po 11:30.

0: Minęła
1: 11.30. Chórem, chórem, proszę pani. Tak, i Ewa Mierzejewska przed tym mikrofonem. Czyli w ślad za Ewą jedziemy sobie na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczynamy od tego najświeższego utrudnienia, czyli od S6. Tu między węzłami Kowale i Rusocin w pobliżu węzła Gdańsk Południe doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarowym. Nie mamy poszkodowanych, mamy zablokowany pas łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi na 342, no już prawie 343 kilometrze. I to jest takie miejsce w tej chwili, które korkuje się właściwie codziennie, a to ze względu na to, że między węzłami Gdańsk-Kowale a Gdańsk Południe prowadzony jest jeszcze remont. Ale teraz widzę, że tutaj poza tym pasem zjazdowym w zasadzie większych utrudnień nie widać, co oczywiście cieszy. Poza tym na południowej obwodnicy Gdańska czy Trójmiasta jedzie się bardzo

Bardzo dobrze tutaj nie widać. Na S7 żadnych utrudnień. Na S6 poza tym fragmentem, o którym już mówiłam, też właściwie nie. Rozluźniło się już także na 91C w Gdańsku.

0: jeden na jezdni w kierunku Gdańska. Jadę dalej A1 w kierunku południowym, bo tutaj przypominam o pracach między węzłami Pelplin i Kopytkowo. I tutaj ten odcinek lubi się przykorkować. Dzisiaj jest w miarę stabilnie, widać tylko ten ruch odbywający się po zwężeniu, więc tutaj tylko przypominam, że to zwężenie tam jest. No i przypominam też o remontowanym fragmencie między węzłami Toruń Południe a Lubicz Dolny. Tutaj na jezdni z kolei w kierunku północnym jest prowadzony remont, jest zwężenie na 7-kilometrowym odcinku i tutaj też widać, że ruch z tego powodu zwalnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Moja żona śpi obok mnie, kiedy prowadzę, a gdy jadzie ze mną żona i teściowa, to już zestaw głośno mówiący, Robert z Dastera. Liczyłam na to, że się odezwiesz. Liczyłam na to, że zajmiesz głos.
3: Ale żona, która śpi obok, no to przepiękny widok.
2: No, pewnie.
3: I cisza, i spokój, i takie ukojenie w samochodzie. Tak można jechać.
2: I to znaczy, że ufa. Że ufa. Mm-hmm.
3: Tak, kierowcy. To prawda. Mm-hmm. Ja też należę właśnie do tych pasażerów, którzy po prostu po pierwszych metrach już
2: zasypiają.
3: Tak. Więc no to przepiękny zestaw. No trochę gorzej, jak jest też pani na te. Ale pani na te może z drugiej strony pobudzać, dawać energię, prawda? Mm-hmm. Przy niej na pewno nie zaśniemy.
2: Na pewno.
3: Są też plusy takiej
2: na
3: sytuacji.
2: Pewno. Dzień dobry, nie mam takich pasażerów, a jest dla mnie chlubą, że mają do mnie zaufanie, co nieraz mówią i co jest bardziej bajerą i pogaduchami. Dawno temu, 20 lat, za przedstawiciela handlowego, kierownik za to irytował mnie przy wspólnej jeździe po terenie wiecznie gładząc podczas jazdy od punktu, gadając chyba, od punktu do punktu, o targetach ględząc itp. Więc sytuację rozwiązywałem zdaniem. Tyle mówicie na szkoleniach o przygotowaniu do wizyty, a moim jest cisza i spokój na drodze. Trochę się zdziwił. Z tej perspektywy myślę, że wystarczy tylko powiedzieć, że miłego dnia życzy nam Bartłomiej. Widzisz, jak to się zmieniło? Nie ma już gderającego kierownika, tylko są ludzie, którzy chwalą jazdę. I styl.
3: A jak mówiliśmy, czy gderanie w aucie bardziej pomaga, czy zwiększa napięcie? No, chyba wszyscy doskonale wiemy, że napięcie wówczas jest naprawdę bardzo, bardzo wysokie, ale o tym oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać za moment z naszą gościnią, to psycholog Agata Dominik.

0: ale z nami nie koniec. 22 minuty do godziny 12. My rozmawiamy dzisiaj o pasażerach, którzy czasem chyba byłoby lepiej, gdyby jednak zamknęli te oczy i nie komentowali. Prawda, pani Agato? Agata Dominik.
1: Się zrelaksowali.
0: Psycholog jest razem z nami. Halo, halo,
2: halo, czy się słyszymy? O, teraz się powinniśmy słyszeć.
3: Halo, halo. Ja mówię, że bardziej by było, trudniej by było, kiedy gdyby nie widzieli, to jeszcze bardziej by mogli komentować, więc nie wiem, czy to dobra droga, czy to w tą stronę.
0: Czyli zakneblować, Boże, powiedziałam, czy tylko pomyślałam?
3: Tak, a którego wyszło na zewnątrz, no, może albo taką osobną przyczepkę z tyłu, a i poszłam w wodze fantazji.
0: Przepraszam, ja też nie chciałam absolutnie nikogo urazić, chociaż czasem być może dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a dziś europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przydałoby się, żeby o takie bezpieczeństwo zadbać, prawda taka?
1: Mm-hmm, dokładnie tak, dlatego pytamy o to, czy to gderanie w aucie bardziej pomaga, czy zwiększa napięcie i już to trochę wiemy, natomiast zastanawiamy się, jakie te zasady powinniśmy ustalać przed trasą długą, ale też i przed tą krótką, bo wiemy skądinąd, także opierając się na badaniach psychologicznych, że nawet na tych krótkich trasach pomiędzy domem a pracą 15 minut wystarczy, żeby się pokłócić, żeby się zestresować. No więc, żeby nie wystawiać jednego do metra, a drugiego do autobusu, to lepiej jakoś ustalić te zasady, które powinny obowiązywać na pokładzie samochodu. Jakie one powinny być?
3: Na przykład możemy powiedzieć, że to my odpowiadamy za drogę i że bardzo dziękujemy za to, że ktoś nam, ten pasażer zwraca nam uwagę, bo rzeczywiście pasażer z psychologicznego punktu widzenia widzi więcej bodźców niż my za kierownicą. Natomiast też ustalamy, że na przykład pasażer mówi to, co jest potrzebne, czyli reaguje na to realne zagrożenie, ale nie, a nie ciągle mówi, uważaj, zwolnij, tu bardziej, tu mocniej. I co jest ważne, ton jednak ma znaczenie, prawda? To, w jaki sposób my to mówimy, czy krzyczymy, czy jeszcze nie daj Boże gestykulujemy. Ja dzisiaj pozdrawiam moją mamę, która oprócz tego, że krzyczała, to zasłaniała mi ręką, jak pokazywała, w którą stronę mam skręcić. Jak w prawo, to dobrze, ale jak w lewo, to zasłaniała mi oczy. Więc to jest to, ten ton ma
0: Można powiedzieć,
3: znaczenie.
0: Że dzisiaj jest dzień pozdrawiania rodziców, prawda? Rodziców, partnerów, dzieci. W związku z tym, że jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to tak pozdrawiamy naszych najbliższych komentujących to, w jaki sposób jeździmy.
3: Dokładnie. Jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, żeby zwrócić się do tego pasażera, że my jesteśmy uważni i chcemy zatroszczyć się o niego, jeżeli on czuje się niekomfortowo, żeby nam to po prostu powiedział. Żeby to napięcie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, nie wzrastało i nie wychodziło, nie wybuchało wręcz na zewnątrz. Więc to są takie zasady. Jeżeli chodzi o takie dłuższe trasy, to warto też wspomnieć, że co jakiś czas robimy przystanki, że jak będzie za dużo napięcia, możemy stanąć, żeby pobiegać, czy porobić przysiady lub coś innego, więc to są takie podstawowe rzeczy, które przychodzą mi do głowy.
0: To ja na pewno zapytam jeszcze o taką granicę, gdzie jest granica między troską pasażera a kontrolowaniem kierowcy, no bo wiemy, że kierowcy źle znoszą komentarze z prawego fotela i te komentarze nie zawsze są przyjemne i adekwatne też do sytuacji.
1: Kiedyś tak bezpiecznie, a teraz co tak rwiesz? Na przykład takie komentarze.
0: Więc to na pewno a propos zasad, to warto wcześniej ustalić, ale to też w jaki sposób my z perspektywy kierowcy, my jako kierowcy, jak możemy sobie pomóc w takiej sytuacji, kiedy już zastaliśmy ten komentarz, prawda? Jak się uspokoić? Wdechy, wydechy. Co pani poleca?
3: To znaczy tak, pierwsza technika, która przychodzi mi tak bardzo na szybko jako psychoterapeucie do głowy, to jest technika 3-7-8. Nie robić tego za kółkiem, bo taka hiperwentylacja nie jest dobra,

0: ale warto stanąć na poboczu czy po prostu na parkingu. 3 wdech, 7 przytrzymanie tego wdechu, 8 wypuszczenie. To uspokaja nasz układ nerwowy, który jest wtedy bardzo często reaktywny. Drugą rzeczą to jasno powiedzieć i postawić swoją granicę. Nie chodzi o krzyk, chodzi o takie powiedzenie. Komentujesz, czuję się niekomfortowo, nie jest to dla mnie fajne. W związku z tym albo kontynuujemy wspólnie podróż, albo niestety będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie. Czasem takie sytuacje są warte powiedzenia, żeby osoba, która nam pomaga, w cudzysłowie pomaga, wiedziała o tym, że my nie damy sobie wejść, znowu tak kolokwialnie powiedzieć, na głowę. Więc to są te zasady, te możliwości, które są. No i po prostu porozmawianie z tej osoby. Słuchaj, to jest za dużo, ja już tego nie dam rady, więc albo jedziemy, albo nie. I już. Mi się zdarzyło raz, powiem paniom, że mi się zdarzyło raz kolegę, który bardzo mnie pouczał. Zapytałam się go, czy chce wysiąść i czy jeżeli będzie jeszcze parę razy komentował w moim poczuciu bez sensu, to go wysadzę. I go wysadziłam.
1: O, proszę.
0: Wysadziłam go, tak, wysadziłam go. I nauczył się. I od tej pory jeździ ze mną i się nie odzywa.
1: Ja nie wiem, czy to jest adekwatne, ale dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, proszę bardzo. Nagradzamy się dzisiaj za takie sytuacje.
2: Pomyślę o tym w kontekście mojego taty. No bo no,
0: ja
2: może
0: nie wiem,
2: by
0: czy to może.
2: Pozdrawiam, ale się przejdzie do domu.
0: Nie, to jak się przejdzie, to przewietrzy głowę. Może mu lepsze pomysły przyjdą do głowy albo się uspokoi. Oczywiście z uśmiechem.
1: Mogłoby się wydarzyć naprawdę bardzo dużo, gdyby się okazało, że te komentarze, gdy ranie, to prawda, takie wymądrzanie się wpływa na bezpieczeństwo. Bo na przykład, no co by się mogło wydarzyć? Naprawdę może się dużo wydarzyć w ruchu drogowym, kiedy taka osoba gderająca mówi nam, ja kompletnie się rozpraszam. To znaczy, to bardzo źle działa
0: na
1: motorykę, prawda? Na sposób prowadzenia. Nastrój to jest jedno, ale też na motorykę, na to, w jaki sposób się koncentruję, jak widzę innych uczestników ruchu drogowego. Wtedy nawet najmniejszy gest innego kierowcy może dodatkowo poirytować, może spowodować, że czegoś nie zauważymy, prawda? Tak jak ja na przykład wczoraj słupka na parkingu. Nie była to żadna prędkość, nic się złego nie wydarzyło, ale no, błotnik będę musiała zrobić, prawda? No i po co to?
0: Dokładnie tak, ale to też jest takie czysto chemiczne naszego, czyli wyrzut adrenaliny i kortyzolu. Taki nasz organizm z takiego psychologicznego i biologicznego punktu widzenia, organizm przygotowuje się do działania, tak? No bo jest to gderanie, więc serce bije szybciej, oddech się spłyca, mięśnie się napinają i nasza sferyczność patrzenia na drogę tak naprawdę jest pomniejszona. Czyli ta czujność, ta hiperuwaga jest coraz mniejsza. Coraz bardziej nam się zawęża, bo jesteśmy już tak poirytowani lub zdenerwowani, że ta koncentracja nam spada, bo tak jak pani powiedziała, czekamy na, w cudzysłowie, znowu kolejny atak. Więc to są te rzeczy, które warto, czyli ciało migdałowate, adrenalina, kortyzol, to wszystko źle wpływa na to, jak prowadzimy. Nie jest, jest to mitem, że jeżeli jesteśmy poddenerwowani, to lepiej wsiąść w samochód i pojechać. Tak, niektórych rozładowuje, ale ja zachęcam do innego rozładowania emocji niż w ten sposób.
1: No właśnie, dlatego jezioro marzeń. Jezioro szczęścia, przepraszam. Już teraz wybrzmi na tej PR-ka. Agato, bardzo
2: dziękujemy
1: ci za to spotkanie. Agata Dominik.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia. Psycholog.

0: Bo to powinno być jak w małżeństwie. Jedno powinno być trochę ślepe, a drugie trochę głuche. Czyli kierowca głuchy i wypuszczać drugim uchem, a pasażer ślepy i zająć się swoimi sprawami. To jest rada od Adama z Wrocławia, pozdrawiającego nas. Dziękujemy.
1: Mogłaby się ta rada sprawdzić, jest genialna. Tylko nie w ruchu drogowym, bo jak wyobrażę sobie kierowcę, który jest albo trochę ślepy, albo trochę głuchy, no to chyba...
0: Bezpiecznie nie będzie.
1: Z punktu widzenia Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie polecamy, ale oczywiście rozumiemy z perspektywy tego nastroju w kabinie, który, jak wiemy, ma też ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Tymczasem Ewa Mieszejewska w studiu już zerka na mapę.
2: Patrzę, bo Adam jeszcze dopisał. Tak. Albo przykleić naklejkę, jak w autobusie i w tramwaju, że rozmowa z kierowcą zabroniona.
0: Więc, tylko, żeby takich komunikatów nie czytamy, tak samo jak regulaminów.
1: I na przykład kara, skarbonka doklejona do tego, jak się odezwiesz, płacisz.
0: No tak, ty pod warunkiem, że masz przy sobie gotówkę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od A4. Tutaj między węzłami Tarnów i Dębica Zachód w pobliżu Żyrakowa. Samochód ciężarowy zgubił ładunek i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa na 530 km. S6. Tutaj niewielkie utrudnienia między węzłami Kowale i Rusocin w pobliżu węzła Gdańsk Południe, a częściowo zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku Łodzi. Konkretnie zamknięty jest jeden pas po kolizji osobówki z ciężarówką na 342 km. Na drodze krajowej numer 32 na południowej obwodnicy Zielonej Góry po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, wskutek którego jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 60 km. Utrudnienia są także w województwie lubelskim w związku z pożarem lasów w pobliżu Józefowa. To jest powiat biłgorajski i zablokowana jest całkowicie droga wojewódzka 849 właśnie w okolicach Józefowa. No i przypominam także o utrudnieniach związanych z jeszcze spowolnieniami na trasie ekspresowej S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Bemowo w obu kierunkach. Podobnie jest na Krajowej 7 w okolicy Łomianek. Tu zwłaszcza korkuje się wjazd do Warszawy i na drodze krajowej numer 79 między Piasecznym i Warszawą. To jest oczywiście ulica Puławska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie

0: podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: To była reklama.

0: się, to wszędzie jest tłok.
1: Może tam, gdzie jest najcieplej, może być tłoczno i niezbyt przyjemnie, ale tam, gdzie jest chłodno, im tłoczniej, tym przyjemniej, bo tak może być w Lęborku. Tam niespełna 7 kresek na ich termometrach i coś pada.
2: Ach, nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Ale miejmy nadzieję, że to się w którymś momencie skończy. Włodawa cały czas króluje jako to miejsce najcieplejsze. Miejsce, które jest dzisiaj na czerwono napisane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w zasadzie w tym momencie na godzinę 12 powinnam to podkreślić, bo się to zmienia. Tam 26 stopnie i 2 kreski na termometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od ostrzeżenia meteorologicznego. Jest jedno, silny wiatr w okolicach Rzeszowszczyzny. Dokładnie w tym miejscu silnie wieje, ale wy piszecie i informujecie nas także w naszej aplikacji, że nie tylko tam jest silny wiatr. Dajcie znać, gdzie silnie wieje, gdzie trzeba uważać i w jaki sposób dostosować
2: prędkość
1: do warunków, które panują na drodze. Pada, to na pewno, albo padać będzie. Już też patrzę na naszą mapę i widzę na przykład około godziny 12. Oj, duże i silne opady deszczu. Koszalin, Gdańsk, całe wybrzeże i tutaj w Olsztynie troszeczkę mniej, ale te opady będą przechodzić bardziej na północ i też będą zahaczać o województwo mazurskie na przykład i choćby kujawskie. Pomorskie, między innymi.
2: Co do temperatury na przykład, no to tutaj zerkam na mapę. W wielu miejscach jest naprawdę bardzo przyjemnie, ale z jednej strony burzowo, deszczowo i 26 stopni. Tyle na przykład mamy na Mazowszu. Podobna sytuacja jest na południu kraju, Rzeszowszczyzna. Tyle tylko, że tam nie ma burz. Raczej to słońce tak nieśmiało wygląda zza chmur, powiedziałabym na mapie synoptyków. I to są te miejsca od północnego wschodu do południowego wschodu i samego południa, gdzie mamy burzowo i jednocześnie dosyć wysoka temperatura, bo tutaj rzeczywiście od 23 do 26 stopni w tym rejonie. Ale jak zerkniemy na rejon północno-zachodni, no to tutaj sytuacja jest już zupełnie inna, bo temperatura no, od 9 do 11 stopni, to przyznacie, że nie jest najprzyjemniej, a do tego deszcz, do tego śliska nawierzchnia. No i tutaj trzeba się rzeczywiście bardzo, bardzo trzymać drogi.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Ale my was rozgrzejemy. Jak się jest wam chłodniej, to zostańcie z nami do godziny 13. Jeszcze u nas dzisiaj zagadka. Ale cały czas też sprawdzamy, kto tam na prawym siedzi i dlaczego tak marudzi.
2: Daga Kowalska.
1: Aleksandra Jasińska.
2: Zapraszamy.

0: Bywają bardzo różne chwile. Oj, tak. Są takie chwile, kiedy w ruchu drogowym naprawdę...
1: Nic się nie dzieje.
0: Nic się nie dzieje. Albo kiedy ktoś nam za dużo mówi. No i wtedy mamy ochotę na przykład...
1: wysadzić go na najbliższym przystanku.
0: Tak jak zrobił to Sławek, zdaje się. Pozdrawiamy cię, Sławku, bardzo serdecznie. Napisałeś długą wiadomość, my się na pewno jeszcze do tej wiadomości odniesiemy, a tymczasem Ewa Mierzejewska w studiu, minęła 12:10. Czas na najświeższe informacje z tras.
2: Zapraszam.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W ciągu ostatnich 20 minut na trasach naszych niewiele się zmieniło, co jest w miarę dobrą informacją, bo utrudnień mamy niewiele, konkretnie takie główne to 3, no i też pomniejsze, głównie związane z remontami. Od tego remontu zaczniemy, bo to jest informacja ważna dla kierowców z województwa łódzkiego. Ci jadący przez Pabianicę drogą krajową numer 71 wieczorem i w godzinach nocnych muszą spodziewać się utrudnień. Około 19 rozpoczynają się prace związane z odnową oznakowania poziomego, czyli po prostu malowanie pasów. Będą one prowadzone na odcinku ponad 5 km na ulicach Lutomierskiej od węzła Pabianice Północ, Partyzanckiej, Sikorskiego i Warszawskiej. Zakończenie tych robót przewidziane jest na 5 rano. Tutaj służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania, a w przypadku zmiany pogody, czyli po prostu deszczu, te prace zostaną wykonane w innym terminie. Mamy też utrudnienia na drodze 72 w Łódzkiem. Tutaj też jest malowane oznakowanie poziome i te prace mają trwać dziś do końca dnia, ale o tym powiem w kolejnym serwisie. Teraz A4, odcinek między węzłami Tarnów i Dębica Zachód. W pobliżu Żyrakowa samochód ciężarowy zgubił ładunek i jest zwężenie w kierunku Rzeszowa na 530 km. I na koniec jeszcze

0: Droga krajowa numer 32, południowa obwodnica Zielonej Góry. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, wskutek którego jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 60 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.
4: A to jesteśmy my. 13 minut po godzinie 12. Jedziemy oczywiście razem z wami i obiecujemy, Daga, jeszcze co?
5: No, zagadkę. Mamy pierwszą podpowiedź. To coś, co znajduje się w autach z manualną skrzynią biegów. Hmm? I to może być dokładnie wszystko.

0: mamy pierwszą podpowiedź. To coś, co znajduje się w autach z manualną skrzynią biegów. I zaraz będzie druga podpowiedź, ale najpierw sprawdźmy, co się dzieje w naszej aplikacji. No dzieje się, sporo się dzieje.
1: Wszyscy myślą, że znają prawidłową odpowiedź.
0: Cześć.
1: Witam. Cześć. Mam prawidłową odpowiedź. Pierwsza wiadomość, kolejna. Ja też znam prawidłową odpowiedź. No i jak się okazuje, nie są to prawidłowe odpowiedzi. Jakie to odpowiedzi?
0: Sprzęgło. Nie pytacie, czy to jest sprzęgło. Nie, to nie jest sprzęgło.
1: Bartłomiej napisał, że to jest sprzęgło. Napisał też Todę. Pozdrawiamy cię serdecznie. Nie jest to pedał, że tak się wyrażę, sprzęgła. Jak napisał Todę. Nie jest to... Jakub Budowlaniec też napisał, że zna prawidłową odpowiedź. Jest to schemat przełożeń biegów umieszczony na gałce zmiany biegów.
0: Nie, nie o to chodzi. Chodzi na pewno o sprzęgło. Tomek z Warszawy. Nie, na pewno nie chodzi o sprzęgło. Cześć, dzisiaj w zagadce chodzi o pedał sprzęgła. Pozdrawiam Wojciech. Pozdrawiamy też Wojciecha. Ale nie, nie chodzi o pedał sprzęgła. Robert Zastara też. Wiem, sprzęgło. To chyba mówiłaś. No tak, z manualną skrzynią biegów. Tak jak mówiliście, może to być ciągnik samochodowy, ciągnik rolniczy, samochód osobowy, motocykl. Wszystko może być skrzynią biegów. Pozdrawianka z Wałbrzycha.
1: A tymczasem to jest coś, co znajduje się w autach z manualną skrzynią biegów, to wiemy, czyli to może być no absolutnie wszystko. Dajemy kolejną podpowiedź?
0: Pewnie, dajemy. W przypadku uszkodzenia tej części mogą być problemy z uruchomieniem silnika, działaniem tempomatu, płynnością zmiany biegów, między innymi.

0: Jest trochę hałasu? Trochę, może. Ale to w niektórych miejscach. Tam, gdzie... Tam lepiej brzmieć, bo to ważne. Ładny riff na koniec, prawda?
1: No jak zawsze w Panamie.
0: Gdzie jest ten hałas? Na pewno w tych miejscach, gdzie... Ach, nie za bardzo chcielibyśmy... nie za bardzo chcielibyśmy stać, a stać musimy. No to wtedy w kabinie, w naszej głowie może się taki hałas z pewnością pojawić. Wtedy, kiedy no właśnie musimy gdzieś być o czasie, kiedy jedziemy do celu. No a droga nam nie do końca sprzyja. No to są właśnie takie miejsca i takie sytuacje, kiedy no właśnie na przykład towarzysz, pasażer obok robi też hałas. To szczególna dedykacja dla rodziców. Z mojej strony rodzica zawsze w samochodzie zrozumie, więc wyrażam takie ogromne w tym momencie wsparcie wszystkim rodzicom, którzy być może teraz nas słuchają i myślą sobie, o nie, mnie to czeka albo mnie to spotyka każdego dnia.
1: Zagadkę mamy dla was. Wy odpowiadacie na naszą zagadkę. To coś, co znajduje się w autach z manualną skrzynią biegów. W przypadku uszkodzenia tej części mogą być problemy z uruchomieniem silnika, z działaniem tempomatu, no i między innymi z płynnością zmiany biegów. I odpowiadacie na te nasze pytania. Pedał sprzęgła, czy by chodziło o wysprzęglik, a może to jest koło dwumasowe? Todę pyta. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie.
0: Ale wymyśliłaś. No nie mogę dzisiaj wziąć na siebie tego splendoru. To jest pomysł Dagi. No i rzeczywiście nie jest to najłatwiejsze, ale, no właśnie, ale
1: po godzinie 12. Ale od razu, więc
0: tak,
1: myślę, że
0: ja od razu odgadłam, oczywiście. Ale po godzinie 12.30 szczegóły będą, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczynamy od Lubelszczyzny. Tu dzisiaj bardzo poważny pożar w powiecie biłgorańskim w okolicach Józefowa. I właśnie patrzę na mapę, że cały czas widać, że 849, czyli droga wojewódzka, właśnie od miejscowości Józefów na południe województwa, na południe powiatu, jest cały czas zablokowana. Utrudnienia niewielkie są także na drodze wojewódzkiej 853, to już przy samym wjeździe do Józefowa. Więc jeśli ktoś no jest w tych okolicach i może jechać w inną trasą, no to zdecydowanie to zalecamy. Jeśli chodzi o A4, stąd dobre informacje z Podkarpacia. Między węzłami Tarnów i Dębica Zachód odblokowano przejazd w Żyrakowie. Tutaj było zwężenie w kierunku Rzeszowa, po tym jak samochód ciężarowy zgubił ładunek na 530 kilometrze. Stąd dobra informacja, że trasa jest już odblokowana. Cały czas mamy informacje o tym, że na S6 między węzłami Kowale i Rusocin zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej na jezdni w kierunku Łodzi. No i już sprawdzam, czy tutaj cały czas utrzymują się niewielkie, ale jednak utrudnienia i wygląda na to, że nie, czyli wygląda na to, że już udało się usunąć służbom skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Natomiast tutaj nie widać już problemów, nie widać ich też wyżej, czyli między węzłami Kowale i Borkowo. Tu z kolei prowadzone są prace drogowe i w związku z tym zdarzają się spowolnienia. Teraz na szczęście nie ma. Natomiast mamy jeszcze jeden odcinek na S7 tym razem między węzłami Gdańsk-Port i Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Głębokie. Także tutaj korkuje się w ostatnich dniach ten odcinek. Wygląda na to, że tam prowadzony jest remont i zwłaszcza w godzinach szczytów komunikacyjnych, czy porannego, czy popołudniowego, tworzy się korek. Na razie jednak można jechać bez problemów. W Pruszczu Gdańskim zakorkowana jest droga krajowa numer 91, zwłaszcza na dojeździe do Pruszcza od strony Gdańska, ale w przeciwną stronę też są spowolnienia. No i jeśli chodzi o północ kraju, to jeszcze przypominam o A1. Tutaj jest spowolnienie między węzłami Pelplin i Kopetkowo na jezdni w kierunku Łodzi. To wszystko przez

0: przebudowę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tymczasem zerkamy na wasze odpowiedzi.

0: Zależy nie jest od tego, czy mówimy o Warszawie, czy mówimy o Krakowie, czy mówimy o Trójmieście. W różnych miejscach troszkę ta specyfika jest inna. Generalnie nie jest najgorzej, ale porównując na przykład Norwegię, jest znacząca, zupełnie inna sytuacja. Tam są znacznie większe kary i przez to naprawdę wszyscy jeżdżą znacznie bezpieczniej. Ale podsumowując, uważam, że zdecydowanie jest bezpieczny.
1: Karanie, może bardziej edukowanie i psychotesty jak zawodowi kierowcy. Tacy sami użytkownicy dróg przecież. W każdym aucie jest przecież zestaw do prowadzenia rozmów. Chociaż mam wrażenie, że te psychotesty nie każdego obejmują, jeśli chodzi o kierowców ciężarówek, bo kierowcy ciężarówek czasami bardzo dziwnie się zachowują na drogach. Może zanim panowie dadzą te potężne auta swoim kobietom, to warto przekazać tajną wiedzę a propos zestawu głośno mówiącego. I tutaj także z obserwacji różnych osób wynika, że panowie także trzymają telefony w dłoniach i rozmawiają. Nie tylko kobiety, a nawet bym powiedział, że kobiety rzadziej są widziane z telefonami w dłoni niż panowie. I nie wiem, nie jestem w stanie tego wyjaśnić, jak to się dzieje, że jest wypasiona bryka za kilkaset tysięcy złotych, telefon w dłoni, włączony zestaw głośno mówiący na telefonie i rozmowa. Jedna ręka na kierownicy, a druga telefon. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Może ktoś z was jest w stanie. Czekam na wiadomości. Nasza aplikacja przyjmuje każdą liczbę. 20 minut do godziny 14:00.

0: 6 maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czy uważacie, że Polacy ogólnie jeżdżą coraz bardziej odpowiedzialnie, czy wręcz przeciwnie? Biorąc pod uwagę liczbę wypadków rok do roku, to bywa różnie, ale ogólnie ona spada. Z drugiej strony mamy także coraz więcej dróg ekspresowych, autostrad. No i tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o liczbę wypadków, no to na takich drogach jest ich mniej, a całkiem spory ruch, więc można powiedzieć, że kierowcy w Polsce dają radę. A propos dyscypliny na drodze, a propos tego, żebyśmy jeździli bardziej przepisowo, nasz słuchacz, dzień dobry.
1: Cześć, tu Grzechu. Dla poprawienia bezpieczeństwa to na pewno byłoby coś takiego jak nieuchronność kary, czyli te wszystkie małe przewinienia, które dokonujemy, nie pozostawałyby bez odzewu. I tutaj jest moim zdaniem duże pole do popisu dla policji. I wtedy bardzo szybko by się można było dowiedzieć, jak niewiele przewinień szybko może pozbawić nas prawa jazdy. A propos tego trzymania telefonu w ręku, to tak można wszystkim powiedzieć, że dwa takie wykroczenia w ciągu roku i jest po prawie jazdy. Pozdrawiam z Łodzi, Grzechu.
0: Pozdrawiamy Grzegorza. No właśnie, te telefony bardzo często się pojawiają. Odpisujemy na SMS-y, piszemy maile, nagrywamy wiadomości i czasami nawet niektórzy mam wrażenie, że scrollują i patrzą sobie na czerwonym świetle, co tam się dzieje na Instagramie albo na TikToku. Co byście zmienili natychmiast, żeby

0: na polskich drogach było bezpieczniej. Nie tylko telefony, ale może jakieś inne pomysły także. Czekam na wiadomości od was. My jedziemy dalej, jesteśmy na wysokich obrotach. Za kilka minut u nas najnowsze informacje drogowe.
1: Wiosna.

0: A propos bezpieczeństwa jeszcze, to z jednej strony mamy komfort w samochodach i coraz częściej nie czujemy prędkości. I pytanie do was, czy nie macie wrażenia, że przez te wszystkie systemy wspomagania jako kierowcy staliśmy się mniej uważni? Czekam na wasze komentarze. Tymczasem mamy 10 minut do godziny 14. Ewa Mierzejewska w studiu. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 16, od niej zaczynamy tym razem, dlatego że na trasie Grudziądz i Ława w pobliżu Zawdy zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązuje ruch naprzemienny na 39, prawie 40 kilometrze. Na A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg w pobliżu węzła Brzezimierz po awarii ciężarówki zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic na 186 kilometrze. Tutaj jest delikatne spowolnienie, ale służby obiecują, że do godziny 14:15 ta awaria zostanie usunięta. Droga krajowa nr 19 w Domaradzu, to jest oczywiście Podkarpacie i odcinek Babica, miejsce piastowe. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązuje ruch naprzemienny na 232 kilometrze. Przypominam dzisiaj o tym, że wieczorem i w nocy kierowcy jadący przez Pabianice, to jest oczywiście województwo łódzkie, drogą krajową nr 71 będą musieli przygotować się na utrudnienia. Około 19 rozpoczną się tam prace związane z odnową oznakowania poziomowego, czyli po prostu będą tam malarze. Prace będą prowadzone na odcinku ponad 5 km na ulicach Lutomierskiej od węzła Pabianice Północ, Partyzanckiej, Sikorskiego i Warszawskiej. Zakończenie robót przewidziane jest na 5 rano i tutaj jest apel od służb do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania, a w przypadku zmiany pogody, chodzi konkretnie o deszcz, prace te zostaną wykonane w innym terminie. Sporo w ogóle takich prac jest w ostatnich dniach właśnie związanych z odnowieniem tego oznakowania poziomego. Oczywiście chodzi o to, że przez zimę te pasy się starły i po prostu trzeba je odmalować. W województwie łódzkim też dzisiaj takie prace na 72 w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut do 14. Trzecia część zagadki dźwiękowej, czyli słuchamy tych dźwięków i zastanawiamy się, co jest dzisiaj przyrządzane.

0: No i co, Ew?
1: Ja chyba już wiem.
0: Tak? Mhm. Tak?
1: Ale nie powiem.
0: Ale nie powiesz.
1: Teraz, powiem ci później.
0: Coś tak plumka już. Co to Linkin Park? No dobrze. Mam nadzieję, że też jest więcej osób tam po drugiej stronie wśród was, które także już myślą o dobrym rozwiązaniu. Czekam na wiadomości od was. Tymczasem my jedziemy z dobrą muzyką. O, tak, już nie plumka tylko, doszła gitara. Jedziemy w stronę prognozy pogody. Ciepło w wielu miejscach, ale nie wszędzie, bo front napływa do Polski.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: No naprawdę, jeśli chodzi o południowy wschód naszego kraju, to tutaj mamy bardzo imponujące temperatury. W Terespolu aktualnie 26,5, za to północny zachód, tam najchłodniej, no i Pomorze, Lęborg, Łeba, tutaj 6. Sprawdzamy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo chmur nad krajem, zwłaszcza w północnej części, na Pomorzu intensywny deszcz miejscami. W centrum, na południowym zachodzie i północnym wschodzie możliwe także burze z silniejszymi porywami wiatru do 60 km na godzinę, a na północnym wschodzie nawet do 70. Temperatura bez zmian, najcieplej na południowym wschodzie, gdzie może dojdziemy do 27 stopni. Zdecydowanie chłodniej nad morzem i na północy. Tutaj mamy aktualnie około 6, 7, gdzieniegdzie także 8. Wiatr z kierunków zachodnich, na północy skręcający na północno-wschodni. 14 minęła, moi drodzy. W tej godzinie gość. Porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie na drogach i o tym, co możemy zrobić, żeby w Polsce jeździło się przyjemniej i bardziej komfortowo. Czekam na komentarze w tej sprawie w naszej aplikacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To są Wysokie Obroty w Polskim Radiu Kierowców. My jedziemy dalej. Tak, w tej godzinie gość, ale mam nadzieję, że także uda nam się rozwiązać zagadkę dźwiękową, bo przypominam, trzy podpowiedzi za nami już. Czekam na wasze komentarze w każdej sprawie, a my jedziemy dalej. Już prawie 2 minuty po godzinie 14.

0: No i mamy 9 minut po godzinie 14. To jest Polskie Radio Kierowców, moi drodzy. I cóż, jeśli chodzi o naszą zagadkę dźwiękową, no to jakoś to zgadywanie nam dzisiaj nie idzie, a wydawało mi się, że ta trzecia podpowiedź będzie naprawdę już taka wskazująca na rozwiązanie.
1: Jak ja już zgadłam, to znaczy.
0: Więc posłuchajmy jeszcze raz. Co tam tak szaleje w tym dźwięku? Czekam na wiadomości od was. Tymczasem sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaglądamy na południową obwodnicę Krakowa. Na razie jeszcze nie widać absolutnie szczytu komunikacyjnego, tego oczywiście popołudniowego na południowej obwodnicy, czyli na A4. Można jechać bez problemów. Mamy za to spowolnienie na wysokości Chrzanowa, to już na jezdni w kierunku Katowic, a to oczywiście z powodu prowadzonego tam remontu. Z tego powodu właśnie ruch w tym miejscu spowalnia. No i przypominam także o A4 na wysokości Brzezimierza. Tu mamy zwężenie po awarii samochodu ciężarowego między węzłami Brzezimierz i Brzeg, przy węźle Brzezimierz, ale tutaj informacja o blokadzie jednego pasa w kierunku Katowic, a problemów już nie widać, więc prawdopodobnie służbom udało się już usunąć skutki tej awarii, ale jeszcze o tym nie zdążyły poinformować. Droga krajowa numer 16 z utrudnieniami na trasie Grudziądz i Ława w pobliżu miejscowości Zawda. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, kierowcy jadą naprzemiennie na 39 kilometrze. Na Podkarpaciu mamy, przypominam, problemy na krajowej 19 na trasie Babica miejsce Piastowe w pobliżu miejscowości Domarac. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem. No i sprawdźmy, czy już widać w Warszawie właśnie to, że ruch gęstnieje. Na razie jeszcze nie. Jeśli jedziecie akurat i próbujecie przedostać się przez miasto, to na S8 na razie sytuacja nie najgorsza. Chociaż oczywiście w kierunku Marek i Białegostoku mamy już spowolnienie od Marymąckiej do Prymasa. W drugą stronę od Marymąckiej przez most Grota Roweckiego, czyli tu jedziemy w kierunku A2 Poznania albo S8 dalej w kierunku Wrocławia. Korkuje się także w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa. Na Prymasa na razie bez większych spowolnień. No i 7 bez zmian, zakorkowana przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek na całym odcinku od Łomianek aż po Młocin. W drugą stronę jest dużo lepiej, spowolnienie niewielkie tylko na wysokości Młocin, no i później za Dziekanowem Leśnym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytanie brzmiało, co dzisiaj przyrządzamy. Jedna prosta, krótka odpowiedź tekstowo albo głosowo. 12 po 14.

0: Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do blisko 60 wypadków, w których życie traci średnio 5 osób. W skali świata to jeszcze bardziej dramatyczne liczby. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku ginie aż ponad 1 000 000 ludzi. Choć statystyki powoli się poprawiają, tempo zmian wciąż jest zbyt wolne, by osiągnąć ambitne cele do 2030 roku. O wyzwaniach, zagrożeniach i o tym, czy realna jest wizja zero, czyli całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych na drogach, porozmawiam z moim gościem, Maria Dąbrowska-Lorant z Instytutu Transportu Samochodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Te liczby robią ogromne wrażenie. Czy możemy powiedzieć, że w Polsce osiągnęliśmy już pewien sufit poprawy bezpieczeństwa?
1: Absolutnie tak nie możemy powiedzieć, bo z jednej strony udało nam się w ciągu ostatnich lat znacznie zredukować liczbę wypadków. Jeżeli spojrzymy na ostatnie 10 lat, 2016 rok to jest ponad 3000 osób zabitych. Rok 2025 to jest 1660 osób, prawda? Mamy tutaj ponad 40% redukcję liczby zabitych, czyli możemy powiedzieć, że sukces jest. Ale jeżeli spojrzymy tutaj i porównamy się z innymi krajami w takim wskaźniku jak zagrożenie życia w ruchu drogowym, czyli wskaźnik liczby zabitych do 1 000 000 mieszkańców, to tutaj również uzyskaliśmy ogromny postęp, ale wciąż jesteśmy mniej więcej w średniej europejskiej, tak to jest niecałe 50 wynosi ten wskaźnik, ale w takich krajach jak Holandia, Szwecja, to jest ten koło kilkanaście, ponad dwukrotnie mniejszy niż w Polsce, tak?
0: Ale jeśli chodzi o tempo spadku...
1: Także mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby powiedzieć, że jest bezpieczniej.
0: Pani Mario, właśnie jeśli chodzi o tempo spadku liczby ofiar wypadków, to jest ono dzisiaj wolniejsze niż jeszcze kilka lat temu. To znaczy doszło do redukcji, natomiast teraz to jest jakieś takie powolne. Nie ma tak pani takiego wrażenia?
1: Nie. Ostatni rok mamy bardzo dobry, minus 12, 2025 w porównaniu do 2024. Rzeczywiście tutaj ma pan rację, rok 2022, 2023, 2024. To mieliśmy tutaj taką stagnację, nazwijmy, ale to nie jest żadne takie nietypowe zjawisko. To w wielu krajach, które są już o parę kroków przed nami w poprawie bezpieczeństwa, też były okresy, kiedy podejmowano bardzo radykalne działania, ta liczba ofiar śmiertelnych się zmniejszała, potem następowała pewna stagnacja, czyli już te środki przestawały działać, a trzeba było myśleć o kolejnych środkach, które będą tutaj działać na rzecz redukcji liczby zabitych. Także wydaje się, że tutaj u nas też tak jakby przechodzimy kolejne etapy. To wymaga cały czas pracy, podejmowania wielu działań systemowych, które dają rezultaty w późniejszym trochę czasie.
0: Skoro pani mówi o tych środkach, które pomagają w redukcji zdarzeń drogowych rozmaitych i także w redukcji ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, to co należałoby zrobić w Polsce, żeby poprawić bezpieczeństwo?
1: To trzeba byłoby się zastanowić, jaki jest problem w Polsce główny. I chyba taki problem, który u nas się wybija, i to również, jeżeli porównamy się z innymi krajami, to jest prędkość. To są prędkości, znaczne przekraczanie limitów prędkości w terenie zabudowanym. To 80% kierowców przekracza. To można powiedzieć, że co piąty kierowca jedzie bezpieczniej. Te prędkości są bardzo duże. Wiadomo, że prędkość niesie w sobie zagrożenie. Wszędzie jeździmy dużo szybciej, mówię o przekroczeniach w stosunku do innych krajów europejskich. A tutaj, skoro mamy dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to warto przytoczyć takie obliczenia eksperckie na terenie Unii, gdzie wykazano, że gdyby każdy kierowca zaczął jeździć o 1 km mniej, chodzi o prędkość, o 1 km mniej, chyba bardzo niedużo dla każdego, to mogłoby dać w Europie zmniejszenie liczby ofiar zabitych na drogach o 1000. To jest tak niewiele, pojedźmy trochę wolniej, a na pewno to da

0: bezpośrednie efekty już później w statystykach wypadków.
1: Zwłaszcza w terenie zabudowanym, bo tutaj mamy też różne inne czynniki. Zresztą sporo się dzieje w naszych miastach czy miejscowościach, bo dochodzą także nowi użytkownicy dróg, na przykład ci, którzy korzystają z chociażby hulajnogi elektrycznej, ale także rowerzyści. I tutaj także jest sporo takich miejsc, albo w ogóle sporo do zrobienia, jeśli chodzi o projektowanie infrastruktury.
0: No, tutaj mówimy o zupełnie nowym problemie hulajnogi. To w statystykach wypadków można powiedzieć, że występuje od 3 lat i mamy tu ogromny wzrost, prawda? W ciągu tych 3 lat tutaj potroiła się liczba wypadków. Tych zabitych jest niewiele, jeżeli przyjmiemy to na liczbę, ale tu jest ogromny wzrost. No tutaj w przeliczeniu 266%, tak? Także jest to rosnący problem. Chyba wszyscy obserwujemy ten problem na drodze, będąc uczestnikiem ruchu, czy to jako kierowca, czy jako pieszy. Szczególnie hulajnogi są wszędzie. Hulajnogi jeżdżą z bardzo dużymi prędkościami, niekoniecznie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Stanowią zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.
1: Ciekaw jestem, na co reagują kierowcy. Czy bardziej dotyka ich to, że kara jest wyższa, na przykład za mandat, czy na przykład, nie wiem, kampanie społeczne, chociaż o nich mówi się, że raczej słabo działają, no chyba, że są jakoś wybitnie zaprojektowane. Między innymi o tym wszystkim porozmawiamy sobie za kilka minut, bo teraz 25:30 po 14:00 i wcześniej sporo muzyki u nas i także informacje drogowe.

0: Ja stanowczo nie chcę ograniczenia 100 km na godzinę na autostradzie i radarów co 2 minuty, jak w Holandii, w Polsce, pisze nasz słuchacz. Zdaje się, ja już o tym mówiłem, że na drogach ekspresowych nie dochodzi do dużej liczby wypadków. Oczywiście, kiedy dojdzie do takiego wypadku, to one są spektakularne i szeroko nagłaśniane, natomiast większy problem to są tereny zabudowane i tam przekraczanie prędkości. No i to jest wybitnie niebezpieczne, wiadomo z jakiego powodu, bo ruchu jest dużo więcej. Są też piesi, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg. Jeśli chodzi o temat, to do niego będziemy wracać za moment, ciąg dalszej rozmowy, ale najpierw informacje drogowe od Ewy Mierzejewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzaliśmy ostatnio, jak wygląda ruch w Warszawie. Na razie widać, że natężenie ruchu rośnie, ale korków jeszcze dużo nie ma, poza oczywiście S8, która o tej porze już jest to dość poważnie zakorkowana. Ona jest nie w kierunku Białegostoku, między węzłami Marymącka a Prymasa. I tutaj też widzę coraz większy ruch na 61 za Mostem Północnym, czyli na wysokości Nowodworów. Oczywiście w tej chwili większy ruch w kierunku Jabłonny i Legionowa, albo dalej jadąc Zegrza. Zajrzyjmy na północ, konkretnie na obwodnicę Trójmiasta, S6, S7. Na razie nie najgorzej wygląda, chociaż zakorkował się dojazd S6 w kierunku północnym od strony Juszkowa. Między Juszkowem a Straszynem jest spowolnienie. Tutaj prowadzone są prace drogowe. No i właśnie przy większym natężeniu ruchu, właśnie przy okazji szczytów komunikacyjnych, tutaj ruch zwalnia i tak jest i tym razem. Na S7 między Borkowem a węzłem Gdańsk-Port wczoraj był ogromny korek już o tej porze. Dzisiaj ta sytuacja wygląda dużo lepiej, natomiast już coraz większe natężenie na 91C w Śródmieściu Gdańska, to po pierwsze, po drugie na wysokości Oruni i potem na dojeździe do węzła Gdańsk-Lipce, to jest oczywiście fragment do S7 i później także na drodze do Pruszcza Gdańskiego też widać duży ruch na drodze krajowej numer 91. I mamy też już korki na 89C z Gdańska do S7 na tym odcinku, czyli na jezdni od Letnicy do węzła S7. Tutaj do tunelu pod Martwą Wisłą jest korek, a po wyjeździe z tunelu jest dość długie spowolnienie. To mamy Trójmiasto, dobre informacje, natomiast drogi krajowej numer 19 z Podkarpacia na trasie Babica, miejsce Piastowe w pobliżu miejscowości Domarac już odblokowano przejazd. Tam wcześniej mieliśmy ruch na przemienny po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna na 232 kilometrze. Przejazd jest już możliwy całą szerokością jezdni. Krajowa 16, trasa Grudziądz i Ława to na koniec w pobliżu miejscowości Zawda. Po kolizji dwóch samochodów osobowych kierowcy jadą naprzemiennie na 39 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zagadka dźwiękowa, czyli słuchamy dźwięków i zgadujemy, co dzisiaj przyrządzamy, co przygotowujemy. Trzecia podpowiedź brzmiała tak.

0: Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach? Pytamy w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego przy naszym telefonie. No i wracam do tego pytania, które kilka minut temu się pojawiło, czyli co działa na kierowców? Tak, żebyśmy jeździli ostrożnie i bardziej zwracali uwagę na to, co wokół, i także, żebyśmy ograniczyli prędkość do takiej, która pojawiła się na znakach.
1: No, tutaj działania powinny być różnorakie, jak to się mówi, czy działania zarówno edukacyjne, inżynierskie, jak i związane z nadzorą. Często dodaje się czwarte E, czyli ekonomia. Czyli jeżeli mówimy o działaniach inżynierskich, no to prosto jest charakteryzować. Droga powinna być tak wyprofilowana, żeby jeżeli tam trzeba jechać wolno, nie dało się szybciej pojechać. No, coraz częściej mówimy o strefach 30 km w miastach. Ale żeby kierowcy w ogóle zechcieli wolniej jeździć, to nie wystarczą tylko przepisy, nie wystarczy tylko edukacja, chociaż ona też się wydaje bardzo ważna, bo mam czasami wrażenie, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą wyniknąć właśnie z tej dużej prędkości. Ale kluczową rolę ma chyba nadzór i kary, czyli nadzór, żeby każde wykroczenie miało duże prawdopodobieństwo, że zostanie wykryte. No i kara, czynnik ekonomiczny, czyli też wysokość kary. Kary mamy wysokie, no ale czy rzeczywiście kierowcy czują, że mogą zostać złapani, mogą zostać ukarani za przekroczenie prędkości? Mm-hmm. No tutaj, jak pokazują też badania europejskie, no to tutaj takie przekonanie jest niewielkie. No 1/5 kierowców sądzi, że mogą zostać zatrzymani, reszta uważa, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, równe 0 zatrzymania w ruchu drogowym za przekroczenie prędkości.
0: No właśnie, ciekaw jestem, co na to nasi słuchacze. 30 km na godzinę, takie ograniczenie prędkości w miastach. Komentarze za pomocą naszej aplikacji, tekstowo albo głosowo. Jeśli chodzi o edukację, chciałbym, żebyśmy teraz tym wątkiem się zajęli, a mianowicie mamy coraz więcej ludzi, którzy w różnym wieku poruszają się na różnych pojazdach, na przykład po miastach, i mam takie wrażenie także, że czasami nie znają podstawowych przepisów, jak powinni się zachować, i to na kierowców spada odpowiedzialność, żeby zadbać o bezpieczeństwo, mimo że to są niechronieni uczestnicy ruchu.
1: No właśnie dlatego, że to są niechronieni uczestnicy ruchu, mówimy tutaj o uczestnikach na hulajnogach.
0: Ale czy to zwalnia z odpowiedzialności także te osoby?
1: Kierowców nie.
0: A niechronione osoby?
1: Oczywiście, no wszystkich obowiązują jakieś przepisy i wszyscy do tych przepisów powinni się stosować. Natomiast no, od kierowców czasami się wymaga trochę więcej, dlatego że oni muszą być sprawni fizycznie i psychicznie, muszą tutaj, mają to prawo jazdy, które uzyskali, i tutaj muszą być bardziej odpowiedzialni na drodze i często przewidywać te zachowania, bo w ogóle jeżeli już mówimy o takim wydarzeniu jak Europejski Tydzień Bezpieczeństwa, to trzeba przypomnieć hasło, które było też hasłem międzynarodowych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, to jest partnerstwo na drodze, żeby jednak mieć tą świadomość, że te

0: Kierowca siedzi w samochodzie i jest tam chroniony masą samochodu, nie pada mu na głowę, może mieć klimatyzację. No a często ludzie, którzy poruszają się czy pieszo, czy właśnie tutaj na rowerach, no nie mają takich przywilejów. Przede wszystkim są niechronieni, jak sama nazwa mówi, czyli nie chroni ich żadna masa, więc trzeba zwracać szczególną uwagę, no często może właśnie też kosztem własnej niewygody, czy jakby rezygnacji ze swoich przywilejów. No każdy wypadek, to też każdy kierowca powinien mieć w swoim planowaniu jazdy. Każdy wypadek z rowerzystą, czy z takim niechronionym uczestnikiem, no raczej kończy się szkodą dla drugiej osoby.
1: Zawsze, kiedy mówimy na przykład o skrzyżowaniach, to jest taka sekwencja, że zachowaj szczególną ostrożność. I to dotyczy wszystkich. Jeżeli wjeżdżamy na skrzyżowanie, to dotyczy to zarówno tych, którzy jadą na hulajnodze, którzy jadą na rowerze, którzy podróżują samochodami. I to także to, o czym pani mówiła, czyli budowanie tego partnerstwa na drodze, to powinno polegać na tym, że jednak wszyscy się jakoś tam obserwujemy i ze sobą współdziałamy. To jest sytuacja idealna, ale no niestety nie zawsze tak jest.
0: Nie zawsze tak jest, nie. I tutaj się kłania edukacja, dlatego że często takie zachowania niezgodne z przepisami, no nie do końca może wynikają z jakiejś złej woli, ale no z niedostatecznej edukacji. Tutaj mówimy szczególnie na przykład o użytkownikach hulajnóg, bo to ten brak jakby przygotowania ich do roli w ruchu drogowym, no często kończy się jakimś zdarzeniem.
1: No właśnie, wie pani co, ja ostatnio widziałem
0: użytkowników.
1: Ja widziałem całą rodzinę ostatnio, która jechała. Ojciec, mama, dwójka dzieci. Każdy z tych rodziców miało jeszcze dodatkowo na swoich hulajnogach dziecko. Jechali na hulajnogach po chodniku bez kasków.
0: I się zastanawiam, tak nie powinno być.
1: No nie powinno być, ale zastanawiam się, jaki oni przykład dają swoim dzieciom i także innym i co w takiej sytuacji zrobić, no bo tak wypadałoby zwrócić uwagę, ale no, ktoś może powiedzieć, no ale pan nie będzie mi mówił, co ja mam robić tutaj, jak mam wychowywać swoje dzieci. No niestety, no jest bardzo dużo osób, które zupełnie jakby do nich nie dociera żaden komunikat dotyczący na przykład bezpieczeństwa.
0: No właśnie, no, ale to no to prawda, co tutaj robić, zakazać takim ludziom jeżdżenia, no to też się nie da. Czyli to jest pewnego rodzaju praca systemowa, no jednak trzeba z tą wiadomością docierać. Te hulajnogi to jest w ogóle ogromne wyzwanie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. To jest problem do rozwiązania, jeśli chodzi o przygotowanie osób, które takim środkiem się poruszają. Jeśli chodzi o legislację i nadzór, mamy już pewnego rodzaju próbę zmian przepisów. To jest kwestia podniesienia wieku minimalnego, od kiedy można na takiej hulajnocy jeździć. Przypominam, że już ten przepis obowiązuje od marca tego roku. Poniżej 13 roku życia dzieci nie mogą jeździć na takich hulajnogach. To jest również przepis, który przed nami, czyli obowiązek kasku po 3 czerwca.
1: I to jest dobra wiadomość, że te kaski mają być noszone i akurat pozytywny przykład, że coś można dobrego wprowadzić. Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego gościła przy naszym telefonie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.

0: No i mamy 10 minut do godziny 15. Ewa Mierzejewska, I want you back i jesteś z powrotem.
1: Cieszy mnie to, sprawdzamy, że chcesz, żebym to była.
0: Zawsze, zawsze sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedyne większe utrudnienie na trasach to jest Krajowa 16, odcinek Grudziądz i Ława w pobliżu Zawdy. Po kolizji dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 39 kilometrze. Oficjalnie niby jeszcze cały czas obowiązuje utrudnienie między węzłami Brzezimierz i tutaj na A4 na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy informację o zwężeniu, ale tutaj nie widać już żadnych problemów z przejazdem. Zresztą tam to była tylko awaria samochodu ciężarowego. W związku z tym szybko udało się służbom usunąć skutki tego zdarzenia, ale pewnie jeszcze o tym nie poinformowały. A propos A4, to mamy jeszcze korek na wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec, konkretnie w kierunku Drezna. To jest przy, no, od Zgorzelca przy Jędrzychowicach. Już niewielki zupełnie, bo wcześniej miał 4 km i to był właściwie ostatni korek, który był, bo A2 już sytuacja się poprawiła w Olszynie, czyli dojazd do granicy A18. Także nie ma korków. Tutaj zresztą mamy już też coraz mniejsze to spowolnienie, ale jednak korek jest. W tej chwili mniej więcej ta kolejka ma około 2-2,5 kilometra i już jest także do strony niemieckiej, bo po stronie niemieckiej A4 nasza przechodzi w czwórkę i niemiecką i tutaj w Ludwigsdorfie droga jest zamknięta ze względu na remont i z tego powodu właśnie tutaj także się korkuje. Mamy też spowolnienie na wysokości Legnickiego Pola. Tutaj z kolei z powodu remontu jest zwężenie i właśnie na wysokości Legnickiego Pola także spowolnienie i też na jezdni w kierunku Niemiec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze głos od naszego słuchacza. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, z pokładu migotki, melduje się, deszcz mnie zgonił z dwóch kółek, więc zasiadłem znów za sterami czterokołowego pojazdu. No i tak słucham radia i nie mogę uwierzyć po raz kolejny, jak bardzo lekkim tonem wracamy do tematu karania kierowców. Wydaje mi się jednak, że tutaj ta kwestia edukacji i kwestia przygotowania kandydatów na kierowców do bycia kierowcami, to jest kluczowa sprawa. Mówi pani o rozwiązaniach inżynieryjnych, to powiedzmy o tym, że oprócz tego, że droga zostanie zbudowana, to później powinna być utrzymana. I wracamy do tego clue. Prawo jazdy jest to bardzo szczególny dokument, który uprawnia nas wszystkich posiadających do jeżdżenia, ale nie jest dokumentem obowiązkowym.
0: No tak, i wraca to podstawowe pytanie. Mac czy Windows, iPhone czy Android, czy pozwolilibyśmy grzebać w systemie bez względu na konsekwencje, czy zaprojektować tak infrastrukturę, żeby po prostu była, no, odporna na pewne osoby.

0: Na zegarze minęła właśnie godzina 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy dzisiaj dość zróżnicowaną pogodę. Od chłodnej północy po niemal letnie temperatury na południowym wschodzie. Na północy dominuje duża, miejscami całkowite zachmurzenie i tam najwięcej deszczu, zwłaszcza na Pomorzu, gdzie opady mogą być ciągłe i umiarkowane. W pozostałej części kraju więcej przejaśnień, ale nie zabraknie przelotnych opadów. Uwaga na burze, mogą pojawić się na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie. Lokalnie możliwy jest grad, a wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, także bardzo zróżnicowana, od około 10 stopni na północy przez 23 w centrum do aż 27 na południowym wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem i na Kaszubach, tam zaledwie około 8 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, a w nocy więcej chmur i przelotne opady deszczu, początkowo na południu i wschodzie. Możliwe jeszcze burze. Temperatura spadnie do około 2 stopni lokalnie na Pomorzu, 5 w centrum i na zachodzie, do nawet 16 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam czyste niebo nad głową. To na razie w centrum i na południowym wschodzie. Od tej piosenki zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

0: Dzień dobry, ciągle pada i wieje S6. Dobrze, że podgrzewane siedzenia i kierownicę mam, przynajmniej ciepło mi jest. Pozdrawiam, Adam. A no właśnie, no są jeszcze takie anomalie. Czy zimna Zofia już była, czy nie? Kiedy jest Zofii? Bo tam jest trzech ogrodników i Zofia, więc jeszcze coś tam na pewno będzie z niższą temperaturą i powinniśmy się tego spodziewać. A tymczasem 10 po 15.
1: Bo jeszcze nie było.
0: Jeszcze nie było.
1: No ale kiedy?
0: Tak, kiedy?
1: Zimno, Zośka, kiedy? 15 maja. Powinnam to wiedzieć. Moja córka ma na imię Zofia. Nie wiem.
0: No to już wiesz.
1: Teraz już wiem. No. To już trzeba zapamiętać, bo to jeszcze jest, poczekaj. Poprzedzają ją Pankracy 12, Serwacy 13 i Bonifacy 14. I 15 jest zimna Zośka.
0: A później przychodzi gorąca Ewelina na przykład.
1: I wszystko to rozpędza.
0: Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak z ciekawości sprawdziłam sobie, gdzie pada i rzeczywiście intensywnie pada na północy kraju w strefie brzegowej, a nad Koszalinem zmierzają nawet, nad Koszalin zmierzają nawet chmury burzowe. No i rzeczywiście tych opadów na północy do końca dnia będzie całkiem sporo. Poza tym będziemy mieli opady na przykład na Dolnym Śląsku, ale raczej punktowe i wieczorem również tam dojdą burze, później na ziemię łódzką także i późnym wieczorem także na Mazowsze. To tyle, jeśli chodzi o sytuację pogodową. Ona oczywiście wpływa na warunki do jazdy, a teraz mamy informację z S19 od naszej słuchaczki.
3: Dzień dobry, na S19 w kierunku na Rzeszów przed zjazdem, 3,5 km przed zjazdem na Nieczwicę Dużą, na poboczu stoi ciężarówka ze strzałem opony. Proszę uważać. Do widzenia, dziękuję.
1: I bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Oczywiście przypominamy, nasz numer telefonu otwarty dla Was w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Dobre informacje z drogi krajowej numer 16 na trasie Grudziądz i Ława w pobliżu miejscowości Zawda. Właśnie dostaliśmy informacje o odblokowaniu trasy. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe i na 39 kilometrze kierowcy jechali po zwężeniu. Mamy już po godzinie 15, w związku z tym w miastach ruch będzie się wzmagał i rzeczywiście to już widać. Sprawdźmy, jak jeździ się w okolicach Wrocławia. Po pierwsze przypominam o tych pracach na wysokości Legnickiego Pola na jezdni w kierunku Wrocławia. Tutaj ruch znacznie spowalnia. Później jest spowolnienie dopiero na wysokości Bielan Wrocławskich, więc tutaj sytuacja na dojeździe od Kostomłotu w kątów wrocławskich wygląda dzisiaj bardzo dobrze. Spowalnia ruch na A8 już, na jezdni w kierunku S8 na wysokości Strachowic, ale na razie bardzo delikatnie. No i mamy korki dłuższe na razie przy wjeździe do Wrocławia 94 od Wróblowic, ale przy wyjeździe także już ruch gęstnieje. Na piątce już spowolnienia na wysokości Grabiszyna i Parku Grabiszyńskiego, także na wysokości Gaju i Krzyków, a także 94 przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku południowym, czyli przy Parku Wschodnim, tutaj też ruch spowalnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
6: To była reklama.
0: A przed nami kolejny temat i pytanie do Was. Obowiązkowa apteczka w samochodzie. Realna pomoc czy kolejny przepis? Czekam na Wasze

0: A propos pogody, pozdrowienia z bezchmurnego i słonecznego Rzeszowa dla Adama z S6. U mnie cieplutko i 27 stopni, więc wysyłamy właśnie Adamowi ciepłe promyki słońca. Niech tam się trzyma w tym swoim chłodnym samochodzie, chociaż rozgrzał już sobie. A jeśli chodzi o kwestię apteczki, tak, i to nie tylko w samochodzie, druga w pracy i jeszcze w domu. Lepiej mieć niż nie mieć, pisze nasz słuchacz. A teraz właśnie przechodzimy do tematu związanego z tym, że już wkrótce w każdym samochodzie obok gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego obowiązkowo pojawi się apteczka. Ministerstwo Infrastruktury chce zmienić przepisy jeszcze w tym roku, argumentując to bezpieczeństwem i dostosowaniem do standardów europejskich. Tylko czy sama apteczka faktycznie ratuje życie? A może kluczowe jest coś zupełnie innego? Między innymi o tym porozmawiam z moim gościem, Przemek Malec, ratownik medyczny, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Cześć Przemku, dzień dobry.
1: Cześć, witam ciebie, witam słuchaczy.
0: Jako ratownik, jak patrzysz na ten pomysł? Jak go oceniasz? Przywrócenie obowiązkowych apteczek w samochodach?
1: No pytasz ratownika, także odpowiedź jest chyba oczywista. Tak, uważam, że apteczki powinny być, ale nie powinny być regulowane prawnie. To powinien być świadomy wybór i rozsądny wybór każdego z nas, każdego z uczestników ruchu drogowego. Być może apteczka nie uratuje nam życia, ale na pewno w takich kryzysowych sytuacjach może zdecydowanie pomóc i nam ułatwić.
0: Czy brak apteczki w aucie realnie utrudnia dzisiaj udzielanie pierwszej pomocy?
1: Pytanie, kto jej udziela, tak? Jeżeli mamy na myśli świadków zdarzenia, no to rzeczywiście może dojść do sytuacji, gdzie na przykład jedziemy jakąś drogą krajową o niewielkim natężeniu ruchu jeszcze w nocy, najeżdżamy na jakieś zdarzenie drogowe, nie wiem, komuś zwierzątko wyskoczyło i widzimy, że kierowca jest

0: pojeździe i rozmawiamy tutaj o samochodach prywatnych, bo jak wiemy, obowiązek posiadania apteczek w samochodach, które nie są pojazdami prywatnymi, a na przykład świadczą usługi, ten obowiązek istnieje od wielu lat. Mhm. Ale rozmawiamy o pojazdach prywatnych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jest niewykluczone, że może dojść. Jedziemy prywatnym samochodem bez apteczki, spotykamy drugi prywatny samochód, który jest uczestnikiem zdarzenia drogowego, on też nie ma apteczki, a droga jest o tyle mało uczęszczana, że no, nie mamy tak naprawdę kogo zatrzymać i poprosić o tą apteczkę. Tu rzeczywiście może się pojawić problem. Natomiast prawda jest taka, i my to zawsze powtarzamy na szkoleniach z pierwszej pomocy, że dobry ratownik składa się z głowy i rękawiczek, a cała reszta to fanaberia. My naprawdę na miejscu zdarzenia, w tych takich podstawowych sytuacjach możemy improwizować. Nie, naprawdę nie...
1: No ale
0: nie...
1: macie też gigantyczne doświadczenie, więc wielu kierowców, czy w ogóle uczestnicy zdarzeń, no to jest adrenalina i bardzo często nigdy nie przećwiczone te wszystkie kursy z pierwszej pomocy, które też obowiązkowo odbywamy w pracy.
0: No zgadza się. No też wiemy, na jakim poziomie bardzo często, nie chcę tutaj nikogo krytykować, ale wiemy, jak wyglądają kursy pierwszej pomocy w pracy, gdzie jesteśmy tak naprawdę zobligowani do wzięcia udziału w tym kursie. A jak wygląda wiedza po tym, jak wychodzisz z kursu, na który poszedłeś z własnej nieprzymuszonej woli, bo chciałeś się czegoś nauczyć. To są tak naprawdę dwie różne rzeczy, nie? Natomiast prawda jest taka, że jeżeli znamy te podstawy, znamy zasady już podstawowe udzielania pierwszej pomocy, to serio, cała reszta może być improwizacją. Musimy zadbać tylko o własne bezpieczeństwo w postaci rękawiczek, a całą resztę opatrunki możemy zaimprowizować. Nawet z własnej, czy z poszkodowanego koszulki, szalika, czapki, czegokolwiek, z jakiejkolwiek dzianiny. Jeżeli chodzi o temat, nie wiem, koca termicznego, który powinien się znaleźć w apteczce, też pewnie znajdziemy coś w swoim samochodzie, czy w samochodzie tej osoby poszkodowanej, jakiś kawałek koca, kurtkę, czy możemy tego poszkodowanego okryć. Mhm. Mówię, tutaj to jest wszystko kwestia naszej wyobraźni, tylko, tak jak powiedziałeś, musimy wiedzieć, co robimy. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli apteczkę i nie będziemy wiedzieli, co robić, to i tak jej nie użyjemy, bo nie będziemy wiedzieli jak. Apteczka za nas tego nie zrobi.
1: Co powinno znaleźć się w takiej apteczce?
0: No właśnie, i teraz tak, apteczki dostępne na rynku, ogólnodostępne na stacjach benzynowych, w sklepach motoryzacyjnych muszą spełniać normę ISO o odpowiednim numerze. To jest wyposażenie narzucone z góry przez instytucje, które dokonują takich dopuszczeń i bardzo często tam znajdują się rzeczy, których nigdy w życiu nie użyjemy. My zawsze proponujemy ludziom, jeżeli chcesz mieć fajną apteczkę, to rzeczywiście kup sobie na stacji benzynowej apteczkę dla opakowania, wysyp z niej i uzupełnij ją po swojemu bądź po tym, jak ci doradzi mądry ratownik, tak? Na pewno muszą się znaleźć rękawiczki, na pewno muszą się znaleźć dobre nożyczki, nie takie nożyczki, jak zazwyczaj są pakowane w te przemysłowe apteczki, umówmy się, bo tymi nożyczkami nawet wycinanek na plastyce nie potniesz, a dobre nożyczki w internecie kosztują 14 zł, takie, które już dają radę. Wymieniamy nożyczki, dopakowujemy sporo materiałów opatrunkowych, jakiś preparat do dezynfekcji, do spłukiwania ran, sól fizjologiczną w małych ampułkach, jakiś środek przeciwoparzeniowy, najlepiej w postaci hydrożelu, chusta trójkątna, bandaże, najlepiej bandaże kohezyjne, tak zwane typu flex. To są bandaże, które mają tą właściwość, że one kleją się same do siebie, nie kleją się do skóry i mogą również zastąpić bandaż elastyczny, chusta trójkątna i folia życia, czyli koc NRC. I wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy na ten pierwszy rzut, zanim przyjadą służby.
1: Ale przede wszystkim mam takie wrażenie, że za tym wszystkim powinna stać świadomość, bo ty wymieniłeś tutaj wszystkie te elementy. Ja zdaje się, że mam w swoim samochodzie apteczkę, ale nigdy do niej nie zajrzałem.
0: Właśnie, powiesz, czy ty wiesz, co w niej masz?
1: Wyobraź sobie, że jest wypadek drogowy i ja nawet nie wiem, co ja mam w tej apteczce i nigdy tego na oczy nawet nie widziałem. Ty mówisz teraz o nożyczkach, a ja nawet nie wiem, czy te nożyczki są dobre, czy są niedobre, czy w ogóle one tam są. Więc przede wszystkim powinniśmy my wiedzieć, co mamy na wyposażeniu naszego samochodu. Ja powinien zacząć od siebie oczywiście, ale mam jeszcze kilka pytań, więc wrócimy do rozmowy. A propos obowiązkowych apteczek w naszych samochodach, Paweł Umalec, ratownik medyczny Fundacja Ratownictwo, Przemek, przepraszam, ratownik medyczny Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Wiedziałem, że cię pomylę z moim bratem Pawłem, ale Przemek tak jest z nami. 24 po 15.

0: sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy tym razem od A2. Odcinek między węzłami Emilia i Zgierz. Tu w pobliżu Zgierza trwa akcja gaszenia pożaru samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 349 kilometrze. Tutaj służby szacują, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet 2-2,5 godziny i w tym miejscu tworzy się już rzeczywiście spowolnienie. Teraz zgłoszenie od naszego słuchacza.
3: Cześć, autostrada 4, węzeł Tarnów-Mościce, kierunek Rzeszów, wypadek, blokada całkowita, stoimy, pozdrawiam.
2: Nie mamy jeszcze potwierdzenia od służb w tej sprawie, ale rzeczywiście w tym miejscu widać korek. Jeśli chodzi o A4, to sprawdźmy teraz południową obwodnicę Krakowa. Tutaj na razie większych spowolnień nie ma, chociaż widać już zdecydowanie wzmożony ruch. No i jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Katowic, to od mostu na Wiśle widać, że samochody jadą w sznurku, aż praktycznie za węzeł Kraków Południe. W drugą stronę jedziemy i tutaj jest spowolnienie do węzła Kraków Południe. To po pierwsze, to na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, później wokół mostu na Wiśle i później także na dojeździe do punktu poboru opłat Balice. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 79, czyli starą północną obwodnicę Krakowa, to tutaj także już na wysokości chociażby Bronowic, Prądnika Białego, Nowej Huty robią się spowolnienia i tu jest ten fragment S7 z kolei na wysokości wzgórz Krzesławickich, który jest przebudowywany i właśnie na dojeździe do drogi wojewódzkiej 776, czyli jadąc z południa na północ, także już jest spory korek. Korkuje się też zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Wjazd do Krakowa wygląda nieco lepiej, ale tutaj też spowolnienia. Mamy też korki na 44 na dojeździe od Skawiny i Siedziny do Krakowa i także już wyjazd z Krakowa w kierunku Wieliczki, czyli fragment drogi krajowej nr 94. Tutaj także już korki spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa, sprawdzałaś, co jest w Siedzinie?
2: Co jest w Siedzinie?
0: No nic, bo o tej Siedzinie często mówicie i tak mnie w sumie intryguje ta nazwa. A widzę, że jest nawet jakiś ładny kościół.
2: Myślę, że nawet nie jeden. Po prostu tam jest korek, no to dlatego mówimy.
0: No tak, zapomniałem. Informacje drogowe.

0: Przemek Malec, ratownik medyczny, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. W temacie apteczek, co z ekologią? Będziemy kupować i wyrzucać tysiące apteczek, bo się przeterminują. Jak to się ma do edukacji i zużycia zasobów? Pozdrawiam, Wojciech. No właśnie, Przemku. Jak to z tą ekologią? Chyba to nie jest jakieś wielkie obciążenie dla środowiska.
1: No ale, no właśnie. I teraz sens tej wypowiedzi, oczywiście z całym szacunkiem dla słuchacza, ale stawiamy przeterminowany gazik versus zdrowie i życie osoby, którą chcielibyśmy uratować. No chyba nie ta waga, tak? Nie, naprawdę, to nie będą tysiące, dziesiątki tysięcy składowisk kolejnych śmieci. Poza tym większość rzeczy, które mamy w apteczce, to jest dzianina, która się w miarę szybciutko rozkłada gdzieś tam w środowisku. To nie jest zazwyczaj plastik.
0: Ze swoich apteczek powyrzucałem właśnie nożyczki i plastry, zostawiłem bandaże, jeszcze nie miałem potrzeby użyć, i koce termiczne uzupełniłem właśnie wodą utlenioną, dobrymi nożyczkami, plastrami wodoodpornymi, z płótna, szwy samoprzylepne, takie coś istnieje,
1: tak,
0: i działa długo, i kilka kostek chemicznych rozgrzewaczy dłoni. Kiedyś jeszcze miałem samopodgrzewające puszki z napojami, ale potem wypadły z produkcji, pisze Babs. Ale też mamy głosowe wiadomości, więc słuchamy.
2: Dzień dobry, szanowny redaktorzu. Wojtas z Kania, no ale w zasadzie to teraz już z DAFA, więc Wojtas z Fafika, jeśli mu kłania, serdecznie pozdrawiając jednocześnie. Wiadomo, o kogo chodzi. Co do tematu apteczek, no i co? I teraz tak, w apteczce wszystkie materiały mają określony termin przydatności. I to będzie podobny przepis jak z gaśnicami. Trzeba mieć, ale termin przydatności, no to już jest inna kwestia. I kto to będzie sprawdzał? Jak to będzie teraz wyglądało? No tak, ja nie myśl naszła, taka perwersja, więc sobie tak się odzywam. Nie, osobiście na przykład w swoim prywatnym samochodzie też włożę, bo wiem, że to jest potrzebne. Notabene dodam, że osobiście nawet we własnej

0: Noszę ze sobą zawsze mam przy sobie rękawiczki jednorazowe, dlatego że to jest po prostu dla mojego własnego bezpieczeństwa w razie w razie potrzeby. Zawsze je będę miał przy sobie i pomagają. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy Wojtka.
2: No ja z Wojtkiem wirtualną piąteczkę tutaj zbijam za te rękawiczki przy sobie. Tak.
1: No tak, ale mówił o różnych innych rzeczach. A propos tego, kto to będzie sprawdzał, czy te materiały nie są przeterminowane.
2: Rozmawialiśmy o tym poza anteną.
1: Przy okazji gaśnicy.
2: Tak, przy okazji gaśnicy. No właśnie, mamy obowiązek mieć, natomiast no, tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z kontrolą drogową, to pokaże pan gaśnicę. Pokazujemy gaśnicę, na tym kontrola drogowa się kończy. Będzie to samo z apteczką, tak? No, raczej funkcjonariusze policji nie będą mieli, nie mają uprawnień, nie wiem, inspekcji handlowej, czy jakiegoś innego organu, który jest odpowiedzialny za sprawdzanie terminów przydatności do spożycia. Policjant nas po prostu poprosi o tą apteczkę. Pamiętam, że za starych czasów, jak apteczki jeszcze były kiedyś obowiązkowe, było tak, że policjant miał prawo sprawdzić zgodność z apteczki właśnie z tą listą, która w apteczce się znajduje. Czy rzeczywiście mamy...
1: To obowiązkowe wyposażenie.
2: To obowiązkowe wyposażenie, czy ono jest. Wiadomo, że tam jak no, brakowało nam dwóch, trzech plasterków czy bandaża, no nikt o to kopii nie kruszył. Ale jak się okazało, że my apteczkę mamy tylko na pokaz jako pudełko, no to zaczynały się problemy.
1: Słuchamy dalej.
3: Dzień dobry. Ja w sprawie tych apteczek obowiązkowych w samochodach. Moim zdaniem to jest, kurczę, no cóż, jak ja będę miał apteczkę w samochodzie, co z tego, ja mam, jak mi się niedobrze robi na widok krwi, no to co, ja podejdę do kogoś z tą apteczką i co?
1: No właśnie, i co?
2: No tak, na to już nie ma mocnych, nie? No ale mamy takich... Mamy...
1: Chociaż i ja kiedyś miałem wypadek rowerowy i mój kolega, z którym się zderzyłem, też jakoś mdlał na widok krwi, ale ja miałem, to, zresztą pokazywałem ci bliznę na nodze, nie zemdlał. Opatrzył... Po prostu trzeba powiedzieć czasami,
2: no tak,
1: weź się ogarnij.
2: Ale tutaj słuchacz powiedział, co z tego, że ja będę miał apteczkę w samochodzie, skoro ja mdleję na widok krwi. Ale być może tą apteczkę dasz
1: ktoś
2: komuś.
1: Inny.
2: Dokładnie.
1: Ktoś inny.
2: Kto będzie, nie wiem, przechodzień obok, pieszy, który będzie wiedział, co z tym zrobić i nie mdleje na widok krwi, skorzysta z twojej.
1: No właśnie, więc warto mieć, bo zawsze można się podzielić z kimś, kto akurat nie ma z tym problemu i udzieli pomocy, odpowiadając na pytanie naszego słuchacza. I jeszcze jeden głos.
4: Ja dzwonię w sprawie standardowej apteczki, która powinna się znaleźć w samochodzie. Jak zwykle w Polsce przepis wprowadzany jest, aby dostosować się do standardów europejskich, ale standardem europejskim jest przestrzeganie przepisów, być może jazda nie 160, a 140 albo 120 na autostradzie, tyle co jest dopuszczane. I ani apteczka, ani 5 apteczek nie pomoże, bo niestety nie jeździmy zgodnie ze standardem europejskim. Pozdrawiam.
1: No, Przemku, czy mam opisać twoją minę?
2: Nie.
1: No dobrze, no to co ty na to? Co?
2: Znaczy, no rzeczywiście, nie jeździmy. To jest w ogóle zastanawiające, ale to jest temat na chyba inną audycję, bo jeżdżąc po polskich drogach, a jeżdżę naprawdę dużo, ja mało kiedy sezon motocyklem podkreślam, zamykam poniżej 40 tysięcy kilometrów rocznie. Połowę z tego jeszcze dodatkowo robię samochodem, także naprawdę pokonuję masę kilometrów. I to jest... Niesamowity obrazek. Widzimy kierowcę, który w Polsce na autostradzie goni, no jak ciebie wyprzedza, widzisz, że on ma co najmniej 180-190 na godzinę. Mm-hmm. I tego samego kierowcę widzisz za chwilę po drugiej stronie naszych południowych sąsiadów, po drugiej stronie granicy, ewentualnie zachodnich sąsiadów. To jest najbardziej przepisowy kierowca na tej drodze. Nie wiem, jak to działa, ale przecież mandaty mamy podobne.
1: No mnie nie pytaj, bo ja mam oczywiście obserwacje swoje i przemyślenia na ten temat, że jakoś tak u siebie się raźniej czujemy i wydaje nam się, że no trochę traktujemy, no jesteśmy u siebie w domu, więc trochę zachowujemy się nawet na drodze publicznej, jakbyśmy byli u siebie w domu, czyli pewnie łamiemy przepisy albo różnego rodzaju przyjęte normy, bo traktujemy je tak, że można je nagiąć.
2: Czyli tak? Że co, jak jesteśmy u siebie w domu, to wolno nam więcej, tak? No...
1: No czasami ludzie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale zachowują się w samochodzie tak jakby tak. To był ich salon w domu, nie wiem, kanapa i są po prostu panami wszystkich.
2: Zgadza się, zgadza się.
1: Brakuje tylko pilota.

Tak, ale jest kierunkowskaz, kierownica, więc no, coś zawsze się znajdzie. No dobrze, ale to a propos naszych słuchaczy. Oczywiście to pytanie cały czas jest aktualne. Obowiązkowa apteczka w samochodzie to jest realna pomoc, czy kolejny przepis? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji, a my sobie jeszcze porozmawiamy, ale to po godzinie 16 o udzielaniu pierwszej pomocy, bo to jest zawsze bardzo ważny element. No i pytanie, jak to robić, żeby nie zrobić komuś krzywdy, no ale żeby komuś pomóc.

0: Za 10 minut będzie 16. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A4, o której informował nasz słuchacz, trasa Kraków-Tarnów w pobliżu Bogumiłowic. Zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Jest zwężenie w kierunku Tarnowa na 488 kilometrze. Bez zmian na A2 na trasie między węzłami Emilia i Zgierz w pobliżu Zgierza. Tutaj przypomnijmy, trwa gaszenie samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 349 kilometrze. Nowe problemy z przejazdem mamy też na Krajowej 1 na trasie Pszczyna-Kobiór w pobliżu miejscowości Piasek. Tu zepsuł się samochód ciężarowy, jest zwężenie w kierunku Tychów na 580 km i tutaj utrudnienia mają zakończyć się mniej więcej o 17.30. I przypominam tę dobrą informację z Krajowej 16 z trasy Grudziądz i Ława. Tu w pobliżu miejscowości Zawda już można przejechać bez utrudnień po kolizji dwóch samochodów osobowych na 39 km. Mamy już oczywiście po 16 prawie, 10 minut zostało niespełna. W związku z tym to oczywiście oznacza w miastach wzmożony ruch i jest to związane z popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Zaglądamy do aglomeracji śląskiej. Tutaj spowolnienie na A4 bardzo duże na wysokości Brzęczkowic i na dojeździe do punktu poboru opłat. To na jezdni w kierunku Krakowa jadąc od Katowicy. No i tak, 81 w Katowicach, czyli na wysokości Muchowca, Ligoty i Jamny. Na jezdni w kierunku Mikołowa znacznie zwalnia. Jeśli chodzi o A4, to na jezdni w kierunku Wrocławia mamy spowolnienie na wysokości lotniska Katowice Muchowiec. Bardzo duży korek na drodze krajowej nr 79 w Śródmieściu Katowic. Także S86 na trasie Sosnowiec-Katowice na jezdni w kierunku Katowic. Duży korek, który kończy się dopiero na wysokości Doliny Trzech Stawów, czyli już kiedy ta 86 ekspresowa przechodzi w krajową 86, czyli to jest na jezdni w kierunku południowym. Później także na wysokości kopalni Staszic też mamy spowolnienie na 86 i jeśli chodzi o trasę S86, to także spowalnia ona na jezdnię w kierunku Sosnowca na wysokości Pogoni. Tu przypominam, prowadzone są roboty drogowe i z tego powodu ten korek jest dużo większy niż w normalnych okolicznościach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos apteczek, do dzisiaj nasza policja nie sprawdziła mi apteczki przy kontroli, no bo nie musi. A niemiecka, owszem, dzięki nim dowiedziałem się, że ważność była do stycznia tego roku. No i oczywiście 5 euro mandatu. Basia z Mesia napisała. Będziemy kontynuować temat pomocy na drodze z naszym gościem, ale to po godzinie 16. Wcześniej oczywiście aktualna prognoza pogody. Skupimy się na tym, co w nocy, bo będzie trochę opadów. Koniecznie zostańcie z nami. To są Wysokie Obroty.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli planujecie wieczór na zewnątrz, warto zerknąć w niebo, bo noc zapowiada się dość dynamicznie. Przede wszystkim dużo chmur, w większości kraju zachmurzenie duże, miejscami całkowite. Więcej przejaśnień możliwych na południowym wschodzie i nad morzem, tam też lokalnie może się na chwilę rozpogodzić. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a na początku nocy, szczególnie na południu i wschodzie, możliwe burze. Na południowym zachodzie suma opadów może sięgnąć do 15 mm. Temperatura mocno zróżnicowana. Najchłodniej w nocy będzie na Pomorzu, lokalnie około 2 stopni. W centrum i na zachodzie około 5. Cieplej na wschodzie do 13, a najcieplejsza noc na południowym wschodzie nawet do 16. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, ale w górach podczas burz może być porywisty, w Sudetach do 60, a wysoko w Karpatach nawet do 80. Krótko mówiąc, noc pod znakiem chmur, przelotnego deszczu i lokalnych burz, więc parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką, a jutro nadal pochmurno, przelotny deszcz, dodatkowo burze na południu i na południowym wschodzie. Jutro na termometrach nadal najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam 23 stopnie, a najchłodniej na północy, tam 13.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A aktualnie najcieplej na Lubelszczyźnie, we Włodawie 28 stopni prawie, a w Lęborku najchłodniej 6,2.

Słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

Mamy już 9 minut po godzinie 16. Popołudniowa pora, popołudniowe korki, godziny szczytu, wysoka temperatura w niektórych częściach naszego kraju, ale są też takie miejsca, gdzie pada deszcz. Tutaj mam na myśli zwłaszcza północ. Sprawdźmy szczegóły, co dzieje się na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 7 km korka jest na A4 na odcinku między Krakowem a Tarnowem w pobliżu Bogumiłowic. Tutaj przypomnijmy, zdarzyły się samochód ciężarowy i osobowy i mamy zwężenie w kierunku Tarnowa na 487 km. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, ale rzeczywiście przed samym Tarnowem praktycznie jest dość długi, 7-kilometrowy korek. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to tutaj nieco poprawiła się sytuacja. Zmniejszył się korek na jezdni w kierunku właśnie Tarnowa i Rzeszowa. W tej chwili już jest tylko między mostem na Wiśle a Balicami, a w przeciwną stronę spowolnienie od Balic za most na Wiśle, a później między Siedziną a węzłem Kraków Południe. Jeśli chodzi o Warszawę, to tutaj S8 oczywiście korkuje się na odcinku na jezdni w kierunku Białegostoku od Marymąckiej za węzeł Bemowo. Już dość pokaźny jest ten korek. Kończy się na wysokości miejscowości Blizna Łaszczyńskiego. W przeciwną stronę spowolnienie jest od Marymontu przez most Grota Roweckiego i kończy się tuż za mostem. Prymasa Tysiąclecia stoi na dojeździe do S8 i Aleje Jerozolimskie właściwie w dwie strony, chociaż nie to dłuższy korek na dojeździe do Prymasa, ale w stronę S2 także już się korkuje. Sama S2 ze spowolnieniami również na jezdni w kierunku Terespola. Korek jest na wysokości węzła Lotnisko w przeciwną stronę między Paluchem a za węzeł Warszawa Południe. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 79, czyli Puławską między Ursynowem a Piasecznym, tutaj też spowolnienia i korki w obie strony. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda 7 przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek. Już spory korek, zaczyna się na wysokości Młocin, kończy za Bielanami. W drugą stronę nie jest wcale lepiej, bo korek jest od Młocin aż do samych Łomianek.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Obowiązkowa apteczka w samochodzie to dobry pomysł. Przepisy mają się zmienić jeszcze w tym roku. Czekam na wasze komentarze, a my za moment wrócimy do rozmowy z moim gościem. Przemek Malec, ratownik medyczny, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. 12 minut po 16.

A my tu sobie rozmawiamy, rozmawiamy o różnych rzeczach. Przemek Malec w naszym studiu i chciałbym, Przemku, tym razem zacząć od wiadomości od naszego słuchacza. Co do kierowców łagodniejących poza granicami naszego kraju, po prostu nie znają tam tych dróg i nie wiedzą, gdzie stoją fotoradary, policjanci, odcinkowe pomiary prędkości, więc się pilnują. A w Polsce, wiadomo, każdy zna drogi jak własną kieszeń, policjanci i kontrole są w stałych miejscach. Co do apteczki, staram się mieć jak najlepiej wyposażoną. We wszystkich autach osobiście mam apteczki z WOŚP, wiedząc o tym, że jest dobrze wyposażona, a wręcz

0: w autach powinny być obowiązkowe. Im więcej, tym lepiej. Nie wiadomo kiedy i ile się może przydać, napisał Bartłomiej.
1: No i bardzo dobrze.
0: No
1: nic
0: dobrze.
1: Dodać, nic ująć.
0: Nic dodać, nic ująć, czyli dobrze wyposażona apteczka to podstawa. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez świadków wypadków drogowych?
1: Najczęstsze błędy. Najczęstszym błędem jest obawa, że mogę zrobić coś gorzej tej osobie poszkodowanej niż ta osoba poszkodowana ma w tej chwili. Czyli inaczej mówiąc, największym błędem jest to, że nie robimy nic i czekamy, niech ktoś zrobi za nas. Prawda jest taka, że jeżeli mamy do czynienia, zawsze stając w takiej sytuacji, to taka dobra rada dla słuchaczy. Jeżeli stajecie w sytuacji, gdzie macie do czynienia z tym, co może najgorszego spotkać osobę poszkodowaną, czyli wtedy, kiedy dochodzi do zatrzymania krążenia, tak? Gdzie zatrzymuje się oddech, zatrzymuje się układ krążenia i na przykład zastanawiacie się, czy wyciągać tą osobę z samochodu, bo jak ją zaczniecie wyciągać z samochodu, to mu połamiecie nogę. No to stając przed taką sytuacją, po prostu, kochani, zadajmy sobie pytanie, czy bardziej mu ta cała noga potrzebna jest u świętego Piotra, czy lepiej ta połamana tutaj na ziemi. Nie ma nic gorszego niż zatrzymane krążenie. My nie jesteśmy w stanie przy zatrzymanym krążeniu bardziej tej osobie zaszkodzić, bo no tak naprawdę ona już jest jedną nogą na tamtym świecie. Najgorsze, co możemy zrobić? Nie zrobić nic. Sam doświadczyłem kilku przypadków podczas lat, jak jestem ratownikiem, gdzie tak naprawdę przy zatrzymaniu krążenia czasami wystarczy zmiana ułożenia ciała, ruch dosłownie tym poszkodowanym i serce wraca do życia. Do,
0: tak, znowu bije.
1: Znowu bije. Dokładnie. Oczywiście są to naprawdę bardzo odosobnione przypadki, ale zdarzają się. I teraz, tak jak mówię, sytuacja, w której nie zrobimy nic, to jest ten największy błąd, że mamy obawę, że możemy bardziej zaszkodzić.
0: Czyli Polacy boją się udzielać pierwszej pomocy.
1: Na szczęście coraz mniej. Jest na szczęście coraz więcej organizacji promujących pierwszą pomoc, szkolących z pierwszej pomocy. Są to organizacje i pozarządowe, i firmy komercyjne, i strażacy, i policjanci. No wszyscy w koło staramy się szkolić, no bo my wiemy, że każdy jeden świadomy obywatel umiejący udzielić pierwszej pomocy, każdy jeden obywatel więcej, to jest potencjalnie jedno życie uratowane więcej. No mamy jeden do jednego. Tutaj no, rachunek jest prosty. Robimy to w naszym interesie. Tak? Poza tym nie ma lepszego ratownika niż świadek zdarzenia. Technologie, tytuły magisterskie, doktorskie, one mają zastosowanie później. Pierwszym kluczowym elementem, o który walczymy w ratownictwie, jest czas.
0: No dobrze, no właśnie, to jak szybko odpowiednia reakcja świadka w wypadku może wpłynąć na szansę poszkodowanego?
1: Jeżeli mamy do czynienia, znowu, będziemy mówili, bo najlepiej się to obrazuje na tym, na zatrzymaniu krążenia, tak? Czyli w momencie, kiedy ustaje nam krążenie w organizmie. Każdy pewnie kiedyś słyszał o tak zwanych złotych 4 minutach. Czyli od momentu zatrzymania krążenia do podjęcia czynności ratunkowych mamy 4 minuty. Bo przez te 4 minuty nasz mózg ma jeszcze czym się odżywiać. W obrębie czaszkowo...
0: krew płynie i te wszystkie
1: czaszki, tak.
0: Mamy kluczowy tlen.
1: Mamy natlenionej krwi mniej więcej na 4 minuty. Po tych 4 minutach, to też nie znaczy, że po 4 minutach ktoś nam gasi światło, jest koniec. Nie. Po 4 minutach zaczyna nasz mózg nie ma czym się odżywiać, zaczyna brakować jemu tlenu i zaczyna dochodzić do zmian w tym mózgu. No i teraz, czym dalej w las, tym więcej drzew, czym dalej od tych 4 minut, te zmiany są głębsze, trudniej odwracalne, bądź w ogóle nieodwracalne. Także mamy 4 minuty na to, żeby zacząć działać. Wydaje się, że jest to dużo czasu, natomiast tak z praktyki wiem, że to wcale nie jest dużo czasu, bo to wszystko dzieje się bardzo szybko i ten czas cieknie nam przez palce. Mhm. Tak?
0: Co zrobić, gdy jesteśmy pierwsi na miejscu wypadku? Od czego zacząć?
1: Przede wszystkim od siebie. Zacznijmy, jeżeli jesteśmy uczestnikiem ruchu drogowego, w ruchu miejskim, zadbajmy o to, żebyśmy mogli mogli te czynności ratunkowe udzielać w sposób bezpieczny, żeby nie zagrażało nic nam. Czyli zatrzymajmy nasz pojazd, jeżeli poruszamy się tuż przed tym miejscem.

0: zdarzenia, tak żeby nasz pojazd zasłaniał nas od ruchu, który się odbywa w danym kierunku. Zatrzymajmy ten pojazd przed tym zdarzeniem, skręćmy koła w stronę pobocza. W momencie, jeżeli coś najedzie na nasze auto, to ten samochód nie wjedzie w nas, tylko skręci w stronę pobocza. Oczywiście przypominam tutaj o kamizelce odblaskowej. Zakładamy kamizelkę. Jeżeli mamy tą apteczkę, zabieramy ze sobą apteczkę. Staramy się wysłać, jeżeli mamy pasażera, ewentualnie innych świadków zdarzenia, zabezpieczmy ten trójkąt ostrzegawczy, oczywiście światła awaryjne. Niech ktoś idzie w kierunku nadjeżdżających pojazdów, spowalnia ruch. To są te podstawowe zasady. Dobry ratownik to żywy ratownik. Pamiętajmy o tym, jeżeli chcemy udzielać tej pierwszej pomocy, to musimy być w stanie jej udzielać, a nie być kolejną ofiarą.
1: Jeśli chodzi jeszcze o same apteczki, to twoim zdaniem w parze z tym obowiązkiem posiadania takiej apteczki w samochodzie powinny iść jakieś działania edukacyjne, bo jednak też w toku naszej rozmowy i też a propos tego, o czym mówili nasi słuchacze, no mamy taką informację, że nie bardzo wiemy, po co są niektóre rzeczy, albo co powinno być w tej apteczce. Wydaje się, że przynajmniej jakaś prosta broszura mogłaby tutaj pomóc.
0: Prosta broszura, myślę, że tak. Niektóre apteczki, spotkałem się z apteczkami, które posiadają instrukcję obsługi, gdzie jest lista zawartości i krótki opis do każdego z tych elementów, jak go użyć. Widziałem takie apteczki. Natomiast, kochani, nic nam nie zastąpi tej takiej naszej organicznej wiedzy, którą posiądziemy właśnie gdzieś na jakichś kursach, szkoleniach z pierwszej pomocy, do których zachęcam. Naprawdę dla chcącego nie ma nic trudnego. Można znaleźć zarówno komercyjne, jak i darmowe takie kursy i uzbrojeni w taką wiedzę.
1: No tak, ale widzisz, tutaj kluczowa jest motywacja, bo jeżeli my jesteśmy zapisani na takie szkolenie i na nie idziemy, to tak różnie bywa, ale jeżeli człowiek sam podejmuje decyzję, że chce się tego nauczyć i idzie na takie szkolenie z własnej woli,
0: to jemu nie będzie potrzebna obowiązkowa apteczka,
1: zupełnie
0: bo sobie sam ją kupi.
1: Tak, to zupełnie inaczej, to są dwie różne sprawy, prawda?
0: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli prawo zmusi nas do posiadania apteczki w samochodzie, a my w dalszym ciągu nie będziemy czuli potrzeby pomagania i robili tylko z obowiązku ustawowego, który nas obliguje do tego, bo my mamy ustawowy obowiązek udzielić pomocy tak. ofiarze uczestnikowi ruchu drogowego, który uległ jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi. Jeżeli nie będziemy mieli tej chęci, tej woli i tego empatycznego bodźca pchającego nas do przodu, to tak naprawdę ograniczymy się do telefonu na 112 i powiadomieniu służb i będziemy stali czekali z założonymi rękami. Tu potrzebny jest ten wewnętrzny kopniak, no.
1: Czy taka ludzka postawa?
0: Empatia.
1: Czy są sytuacje, w których lepiej już tak na koniec nie podejmować działań, tylko czekać na służby?
0: Tak. Są takie sytuacje, znowu wrócę do naszego bezpieczeństwa. Jeżeli musimy wykonać czynności, co do których wykonania mamy wątpliwość, że nie wiem, w trakcie wyciągania z płonącego pojazdu osoby, bądź z płonącego budynku, no, nie bawmy się w superbohaterów, od tego są odpowiednie służby. Nawet my w służbach mamy swoją hierarchię. Ratownicy medyczni nie pchają się do płonącego budynku, czekają na strażaków, żeby oni nam udostępnili dostęp do osób poszkodowanych. Tak samo z zakleszczonymi kierowcami w pojazdach. My czekamy na odpowiednie służby, czyli zazwyczaj na straż pożarną, która dysponuje hydraulicznymi czy pneumatycznymi narzędziami do cięcia karoserii i oni nam tych poszkodowanych tak naprawdę udostępniają. Czasami nie mamy możliwości po prostu dostępu do tego, żeby skutecznie działać przy naszych pacjentach.
1: Wygląda na to, że w tym roku będzie nowy obowiązek, czyli zmienią się przepisy i każdy obowiązkowo w swoim samochodzie będzie musiał mieć apteczkę. Warto poczytać o pierwszej pomocy, przygotować się na różne scenariusze, bo różnie może być. No i też warto wiedzieć, co w swoich apteczkach samochodowych mamy. O tym wszystkim opowiadał nasz gość, Przemek Malec, ratownik medyczny z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Przemku, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję serdecznie i pozdrawiam słuchaczy. Życzę bezpiecznych wakacji.

0: I ponownie sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Sprawdźmy, jak to wpływa na ruch w Łodzi i w okolicach. Mamy w 91 w Śródmieściu Łodzi ze spowolnieniami w obie strony. Oczywiście to chodzi o na wysokości Rytkini na przykład i Rudy Pabianickiej. Mamy też przy wyjeździe z Łodzi w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego spowolnienie, ale większe jednak na jezdnie w kierunku Łodzi. Także 91 na trasie Łódź-Zgierz jest zakorkowana w obie strony i także są spowolnienia na 91 przy wyjeździe w kierunku południowym z Łodzi, czyli w kierunku Żgowa. S14 bez żadnych problemów, a jedynka także w okolicach Łodzi. Tutaj ruch odbywa się bez spowolnień. No i mamy też dość duży ruch na 14 przy wyjeździe z Łodzi w kierunku na przykład Strykowa albo miejscowości Dobra. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o A4 zakorkowanej na trasie Kraków-Tarnów w pobliżu Bogumiłowic. Tutaj przypominam o tym, że jest 7 km a nawet już ponad 7 km korka po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Jest zwężenie w kierunku Tarnowa na 487 km. Tutaj nie mamy na szczęście informacji o poszkodowanych. I mamy też na A2 problemy w okolicach Zgierza, między węzłami Emilia i Zgierz. Tutaj przypomnijmy, zapalił się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 349 km. No i tutaj jest niewielkie spowolnienie, ale nie wygląda na to, żeby tutaj służby jeszcze blokowały coś więcej niż jeden pas, bo mówiąc szczerze, przejazd tutaj w tej okolicy na A2 wygląda dość dobrze, nawet na tyle dobrze, że ja bym tutaj już pokusiła się stwierdzenie, że zakończyły się usuwanie skutków tego zdarzenia. S8 między Wolburzem a Polichnem to jest na jezdni w kierunku Warszawy między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem. Tutaj jest niewielkie spowolnienie, cały czas tu ten fragment jest przebudowywany. I mamy dość duże spowolnienie przy wyjeździe z Warszawy A2. Chodzi o odcinek między Brwinowem a Pruszkowem. Tutaj widać, że samochody jadą, ale widać też, że jest ich bardzo dużo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy także ewentualnie na informacje od Was. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to warto nam o nich napisać w naszej aplikacji. Można też się nagrać. My te informacje przekażemy innym kierowcom. 28 minut do 17:00.

Moi drodzy, co tu się działo? Przed chwilą pożegnaliśmy się z ratownikiem medycznym. Pojechał dalej na swoim motoambulansie, ale jeszcze kiedy słuchaliście wy muzyki, to my w studiu mieliśmy wycieczkę z Augustowa. Serdecznie ich pozdrawiamy, ale zapomnieliśmy o jednej rzeczy, czyli nasza zagadka dźwiękowa. Podpowiedzi były. Jeżeli ktoś jest od samego początku, od godziny 13, to już na pewno zapomniał, a jeżeli ktoś się włączył dopiero niedawno, no to tłumaczę, że trzeba, zasady są takie, żeby wziąć udział, to trzeba zgadnąć, o co chodzi, co dzisiaj przyrządzamy, i to jest ten dźwięk. Basia z Mesia pisała, że to shaker i być może to jest jakiś napój, ale nie o to chodziło. Czwarta podpowiedź będzie za kilka minut, myślę. Na razie bazujemy na tym, co jest. Co to mogło być? Jaka to czynność dotycząca właśnie czego? Czekam na wiadomości od was w naszej aplikacji oczywiście.

No mam nadzieję, że teraz się uda. Czekam na wiadomości od was za niespełna 3 minuty, a mniej więcej. U nas najnowsze informacje drogowe.

0: No i druga część grupy z Augustowa przyszła. No, nie zrobiliśmy ćwiczenia. Może byśmy jakoś powitali kierowców, czyli mówimy witamy wszystkich kierowców, jak podniosę rękę, dobrze? 3, 4.
1: Witamy wszystkich kierowców.
2: No, jak ładnie, bez ładnie, próby, bez poszło, próby. Tak.
0: To, czasami tak, tak jest najlepiej. Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo utrudnień pojawiło się na naszych trasach. Zaczynamy od S6, odcinek

0: między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Szadułki. Tutaj samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi na 336 kilometrze. S3, odcinek między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód. Tu w pobliżu tego drugiego węzła, czyli Wschód, na 319 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Kamiennej Góry. To jest oczywiście dolnośląski fragment S3. Cały czas utrzymują się problemy na A4 między Krakowem i Tarnowem w pobliżu Bogumiłowicy. Tutaj po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym przed samym Tarnowem zablokowany jest jeden pas na 487 kilometrze i tutaj utworzył się wielokilometrowy korek. Nowe problemy z przejazdem mamy też na Opolszczyźnie, na drodze krajowej nr 46 na trasie Paczków-Nysa w pobliżu obwodnicy Otmuchowa. Tu zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana na trzecim kilometrze. Droga krajowa nr 1 tu bez zmian po awarii samochodu ciężarowego między Pszczyną a Kobiurem w pobliżu miejscowości Piasek. Jest zablokowany jeden pas w kierunku Tychów na 580 kilometrze. I tak jak przypuszczałam, na A2 już odwoływane są utrudnienia między węzłami Emilia i Zgierz w pobliżu Zgierza. Tutaj przypomnijmy, trwała akcja gaszenia pożaru samochodu ciężarowego. Było zwężenie w kierunku Warszawy na 349 kilometrze, ale tutaj sprawdzałam kilkanaście minut temu mapę, że nie widać tutaj żadnych spowolnień ani korka. No i to oznacza, i tak zresztą służby przed chwilą potwierdziły, że można w tym miejscu przejechać się bez żadnych problemów. Przypominam za to o utrudnieniach w województwie lubelskim dzisiaj. To z powodu ogromnego pożaru w powiecie biłgorajskim i tutaj niestety cały czas zablokowana jest droga wojewódzka 849 na południe od Józefowa. I to właśnie jest to miejsce objęte pożarem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos pożarów, to dzisiaj także temat bardzo aktualny, bo mamy ekstremalnie sucho w lasach, ale nie tylko. Pożar przy drodze, jak się zachować, kiedy widzimy właśnie takie zdarzenie. W tej sprawie gość po godzinie 17:00.

0: Na zegarze. No, już niech dośpiewa, tak? Dziękujemy bardzo. To było Demono. A teraz prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami raczej pochmurny wieczór. W większości kraju zachmurzenie duże, miejscami nawet całkowite. Jeśli ktoś liczy na więcej przejaśnień, to największe szanse są na południowym wschodzie i nad morzem. W wielu miejscach pojawi się przelotny deszcz, a na początku nocy, szczególnie na południu i wschodzie, możliwe jeszcze burze. Na południowym zachodzie suma opadów może sięgnąć do 15 mm. Noc przyniesie spore różnice temperatur. Najchłodniej na Pomorzu, lokalnie nawet około 2 stopni. W centrum i na zachodzie około 5. Na wschodzie do 13, a najcieplej na południowym wschodzie nawet do 16. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz i w górach może być porywisty. W Sudetach do 60, wysoko w Karpatach do 80. Wieczór raczej pod znakiem chmur i lokalnych opadów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rozwiążmy zagadkę dźwiękową, posłuchajmy podpowiedzi dźwiękowej.

0: Czy to jest parzenie kawy w ekspresie oraz spinianie mleka, znaczy cappuccino, pisze Janek. Kawa cappuccino to od Agi wiadomość. Kawa cappuccino także od słuchaczki i mamy spieniacz do mleka i kawa Basia z Mesia. I jeszcze głosowo.
1: Czy to nie będzie może kawa? Przygotowywanie kawy z mlekiem? Z pianką mleczną? Pozdrawiam ze Srebrnego Passata.
0: Pozdrawiamy również. Brawa dla wszystkich. Wczoraj był sernik i wcale nie było łatwo, a dzisiaj wydawało się, że jest łatwo, a wcale tak gładko nie poszło. W każdym razie udało się. My jedziemy dalej.

0: pożarów traw, lasów czy nawet przydrożnych nieużytków. Wystarczy chwilę nieuwagi, iskra, niedopałek papierosa i ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Co zrobić, kiedy widzimy pożar przy drodze? O tym w tej godzinie z naszym gościem, ale zanim to wszystko, to w studiu pojawił się Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa jedynka, odcinek Pszczyna-Kobiór w pobliżu miejscowości Piasek. Na 581 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Emilia-Węzeł z Zgierz, 349 kilometr. Zakończyła się akcja gaszenia pożaru ciężarówki i odblokowano pas jezdni w kierunku Warszawa, więc jedzie się już A2 w stronę stolicy bez utrudnień. Koniec kłopotów także na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Jawor Północ, węzeł Jawor Wschód w pobliżu 320 km, gdzie po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Kamiennej Góry. Autostrada A4, odcinek Kraków-Tarnów w pobliżu Bogumiłowic na 488 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tarnowa. No i powstał korek, który liczy blisko 7 kilometrów. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Czerniejewo, węzeł Iwno. W pobliżu 19 kilometra doszło do pożaru auta dostawczego. Zablokowana jest droga w obu kierunkach. S5 na 19 kilometrze. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Szadułki, 337 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Łodzi. I droga krajowa nr 46, Paczków-Nysa w pobliżu obwodnicy Otmuchowa na 3 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna. Trasa nr 46 jest zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: Deszcz zaczyna się pojawiać w naszym kraju, ale w wielu miejscach jest sucho i niestety dochodzi do pożarów. Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej przy naszym telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co powinniśmy zrobić, gdy zauważymy ogień przy drodze? Jaka jest właściwa kolejność działań?
1: Najpierw raczej zauważamy dym. Dym powoduje, kiedy jedziemy samochodem, dodatkowe zagrożenie w postaci ograniczenia widoczności. Kiedy widzimy dym, kiedy widzimy ogień, kiedy są to symptomy, że może palić się las, przede wszystkim sądzę, że powinniśmy zatrzymać się na poboczu, wyjąć telefon i tą sytuację zgłosić do Centrum Powiadania Ratunkowego, korzystając z dwóch numerów alarmowych, numeru 112 lub numeru 998. Obydwa te numery odbierają operatorzy w centrach powiadania ratunkowego, nie odbierają ich strażacy. Następnie po przyjęciu takiego zgłoszenia jest ono przekazywane do najbliższej jednostki straży pożarnej. Kiedy nie jesteśmy pewni, że inni użytkownicy drogi skorzystali z tej możliwości, zadzwońmy, niech to będzie 5., 7., 15. telefon, ale wtedy jesteśmy pewni, że on trafi. Oczywiście takim elementem, który może nam jak gdyby może nie przeszkodzić, ale będziemy niepewni do końca w momencie, kiedy będą zadawane pytania, kiedy jesteśmy po raz pierwszy na tej drodze, no bo na przykład przemieszczamy się z miasta X do miasta Y, przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, na jakiej drodze jesteśmy. Drogi są oznakowane i jest to podane na różnego rodzaju tablicach informacyjnych przy tych drogowskazach, ewentualnie z jakiego kierunku do jakiego jedziemy, a także ewentualnie skorzystać ze słupków pikietażowych, które określają dany kilometr. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przecież są służby, które monitorują obszary leśne. Polskie lasy są bardzo dobrze monitorowane, szczególnie w okresie zagrożenia pożarowego, ale każda informacja, która dodatkowo trafia do centrum, a później do służb ratowniczych, pozwala na bardzo szybkie dotarcie na miejsce właściwych zespołów, które posiadają określony sprzęt, wiedzę, doświadczenie i technologie ratownicze, które mogą spowodować, że ten pożar nie będzie tak groźny i nie przybierze takich, no po prostu takiej wielkości, jak to w tej chwili ma miejsce na Lubelszczyźnie. Natomiast kiedy widzimy przed sobą określoną chmurę dymu, kiedy są to, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, pewne symptomy, że może mieć miejsce pożar, ja osobiście po zgłoszeniu starałbym się jednak zawrócić i nie korzystać z tej drogi, ponieważ nie możemy przewidzieć, jak gwałtownie i od kiedy ten pożar się rozprzestrzenia, a to, co było wczoraj i dzisiaj ponownie przy pożarze, jeśli chodzi o Puszczę Solską w województwie lubelskim, ten najgorszym pożarem, kiedy wieje wiatr, jest pożar wierzchołkowy, który może przerzucić ogień z jednej strony drogi na drugą i wtedy znajdziemy się w centrum pożaru.
0: No właśnie, czyli sami nie podejmujemy żadnych działań, bo

0: Niektórzy kierowcy chcą po prostu pomóc. Druga sprawa, że w tych okolicznościach, które mamy, jeśli chodzi o suchość, czasami to naprawdę niewiele wystarczy. Wystarczy wyrzucić niedopałek papierosa na pobocze, no i mamy gotowy pożar. Więc w tym przypadku być może tacy kierowcy, którzy się gdzieś zatrzymają, będą chcieli próbować pomóc, zanim ten pożar się gdzieś tam zacznie przenosić. Co pan na to?
1: Nie sądzę, żebyśmy mogli, chyba że jest to pożar obejmujący, nie wiem, no widzimy go przed oczyma, ma dosłownie 2, 3, 4, 5 metrów kwadratowych. Oczywiście możemy wtedy podjąć próbę gaszenia, ale biorąc pod uwagę, kiedy ten pożar jest już rozwinięty, obejmuje kilka arów, no biorąc pod uwagę nasze dobre chęci, jednak odradzałbym tutaj podejmowania samodzielnego gaszenia pożaru. Prośba jest i apel, wiem, że to jest bardzo trudna prośba, żeby jednak nie wyjmować telefonów nie w celu powiadomienia straży pożarnej, czy też przekazania informacji do centrum poratunkowego, a żeby zrobić sobie zdjęcie, czy ewentualnie nagrać filmik, którym się będziemy później chwalić znajomym, czy zamieścimy na mediach społecznościowych. Ja wielokrotnie miałem okazję widzieć takie sytuacje, że na przykład ktoś jedzie drogą, dochodzi do wypadku, jest pożar i kierowca, nie mówi o pasażerach, no, teoretycznie zwalnia, ale trzymając jedną ręką kierownicę, w drugiej ręce ma telefon i dokumentuje to, co jest coś innego, oczywiście groźnego. W przypadku pożarów lasu rozmawialiśmy kilka tygodni temu na temat również pożarów traw, które też przy drogach mają miejsce. Jednak ograniczenie widoczności przez dym, a także wjechanie praktycznie bardzo gęsto mgłę, to można porównać w taką chmurę, tracimy orientację, dodatkowo do kabiny przedostaje się dym, który dodatkowo powoduje, że nie do końca możemy się dobrze poczuć. Dlatego też apel wprost o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych najbliższych i innych użytkowników drogi, żeby bezwzględnie tego nie robić.
0: Paweł Frączak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, ale przy tak ekstremalnej pogodzie, kiedy jest sucho, warto też takie proste zasady gdzieś tam mieć w głowie. To o nich sobie jeszcze porozmawiamy. Jak się zachowywać w pobliżu właśnie lasów, takich miejsc, gdzie ten ogień może zostać zapruszony bardzo łatwo, czego absolutnie nie powinniśmy robić, to przed nami. Tymczasem mamy 23 minuty po godzinie 17. Połączymy się ponownie z Pawłem Frączakiem, byłym rzecznikiem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. A teraz Natalia Nykiel.

0: Było może już rozwiązanie zagadki? Jeśli tak, to co to było? Aż ciekawa jestem, pisze Basia z Mesia z okolic Düsseldorfu. Dzisiaj to była kawa, cappuccino. Mariusz Dobrowski.
1: To może, ja z racji
0: może
1: tej
0: kawy.
1: Z racji
0: no
1: tej
0: właśnie,
1: kawy.
0: Kawka by się przydała. Nic nie szkodzi, ale sprawdzamy, co dzieje się na drogach i pozdrawiamy Basię z Mercedesa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli ktoś z Państwa za kierownicą ma właśnie takie odruchy niedotlenienia, to proponuję zatrzymanie się na dobrym parkingu, dobry spacer, kilkanaście minut wystarczy. Do tego dobra kawa, dobra herbata, a może nawet jakaś drzemka i wtedy można bezpiecznie kontynuować podróż, żeby było bezpieczniej. Krajowa jedynka, Pszczyna, Kobiór, w pobliżu miejscowości Piasek na 581 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów. Autostrada A4, odcinek Kraków-Tarnów, w pobliżu Bogumiłowic na 488 kilometrze zderzyły się ciężarówka z autem osobowym, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Tarnowa i powstał tam 7-kilowy korek. S5, odcinek węzeł Czerniejewo, węzeł Iwno, w pobliżu 19 kilometra. Pożar dostawczego sprawił, że zablokowana jest droga w obu kierunkach. S7, nie, to już krajowa 7, od Dziekanowa Leśnego Połmianki, spowolnienie od Łomianek do Warszawy, korek i to na obu jezdniach. W Warszawie kłopoty kończą się na Moście Północnym. S8 jest stołeczny odcinek. Od Bemowa po Marymont korek, od Marymontu po Wisłę spowolniony ruch, to dla jadących w stronę Białegostoku, natomiast ci, którzy jadą w przeciwległym kierunku, w stronę węzła Konotopa, korek jest od Żerania po Marymont na S8. A muszę się cofnąć, w moim rozdaniu droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy. Od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe korek dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego, a dla jadących w stronę węzła Konotopa korek jest od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch. I droga krajowa nr 46, Paczków-Nysa w pobliżu obwodnicy Otmuchowa, 3 kilometr, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, 1 osoba ranna, a droga nr 46 na 3 kilometrze jest trasą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, to sobie porozmawiamy o zaproszeniu ognia, między innymi z jakiego powodu, nawet czasami bardzo nieświadomie może do tego dojść, kiedy jest taka pogoda, jak teraz jeszcze w wielu regionach naszego kraju. Z Pawłem Frontczakiem wrócimy do tematu tego, a propos tego, jak zachowywać się, kiedy w zasięgu naszego wzroku widzimy dym albo ogień.

0: Paweł Frączak, był rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. To teraz może porozmawiamy o profilaktyce albo o prewencji, czyli jak powinniśmy zachowywać się na terenach leśnych albo w pobliżu, kiedy przejeżdżamy na przykład autem, żeby do tych pożarów, kiedy jest ekstremalnie sucho, nie dochodziło.
1: Przede wszystkim wybierając się do lasu powinniśmy najpierw zapoznać się z prognozą pogody, która jest przewidywana na tym obszarze, gdzie będziemy czy to wypoczywać, czy też ewentualnie urządzimy sobie spacer. Najlepiej zrobić to nie korzystając z samochodu. Jeśli jedziemy samochodem, są wyznaczone przez leśników tak zwane parkingi leśne.

0: które mają określoną infrastrukturę, gdzie możemy się zatrzymać i bezpiecznie korzystać. Natomiast musimy mieć świadomość, że lasy są naszym dobrem, ale nie tylko kiedy jest susza, może dojść do pożarów, niezależnie od systemu monitorowania takich obszarów. No, kiedy jest bardzo sucho, kiedy jest wysoka temperatura, a na przyszły tydzień takie temperatury ponownie są przewidywane, musimy mieć świadomość, że na niektórych obszarach leśnych może występować trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Nie oznacza to, że nie wolno nam wchodzić do lasu, ale musimy pamiętać, że w lasach, a także w bliskiej odległości nie wolno nam rozpalać ognisk, nie wolno nam wyrzucać niedopałków papierosów. Nie wolno nam wchodzić na tereny szkółek leśnych. Natomiast największym błędem, który jest w dalszym ciągu popełniany przez kierowców, to jest wjazd do lasu. Musimy tutaj przypomnieć każdemu z kierowców, że niezależnie od tego, ile jest dróg w lesie, nie każdą drogą wolno nam jechać. W lasach wolno nam tylko się poruszać tymi drogami, które są udostępnione dla ruchu publicznego, czyli tymi drogami, przy których stoją znaki, które określa prawo ruchu drogowym. Jeśli jest droga i nie ma jakiegokolwiek znaku, no trudno ustawiać setki, tysiące znaków zakaz wjazdu, to oznacza, że ta droga nie jest drogą, którą my się możemy poruszać. Są to drogi pożarowe, które dzielą lasy na określone sektory, które są dedykowane dla jednostek straży pożarnych. A to, co również bywa niekiedy przyczyną pożaru, a zarazem tym, że tracimy swój samochód, to jest wjazd na przykład na teren, który jest przy lesie, gdzie jest na przykład wysoka trawa, wyschnięta, rozgrzany katalizator i dochodzi do pożaru i praktycznie nie mamy szans nawet na uratowanie naszego samochodu, nie mówiąc już o tym, że powodujemy, że dochodzi do pożaru, który może przyjąć, no, tak gigantyczny nawet po prostu obszar, objąć tak gigantyczny obszar, jak to ma w tej chwili, czyli między innymi w województwie lubelskim.
1: No właśnie, czyli rozgrzany samochód może być źródłem zapłonu.
0: Oczywiście. Ja muszę powiedzieć panu i państwu, że pamiętam wiele, wiele lat temu w okolicach Bydgoszczy doszło którejś niedzieli do pożaru. Właśnie kierowcy wjechali na teren przy jeziorze, blisko lasu. Nie była skoszona trawa i ten pożar powstał od jednego z samochodów, od rozgrzanego katalizatora. Natomiast spowodował ogromne straty, ponieważ na zasadzie systemu naczyń połączonych spaliło się prawie 30 samochodów.
1: No właśnie, czyli na to uważamy i nie wjeżdżamy, kiedy jest taka pogoda, samochodem do lasu, bo możemy stracić naprawdę sporo, łącznie z naszym samochodem. Jeśli chodzi o kwestie związane z wyrzucaniem różnych rzeczy, bo niektórzy czasami, nie wiem, zostawiają jakąś butelkę, czy to może zadziałać tak jak soczewka?
0: Wyprzedził pan moje myśli, bardzo dziękuję za to pytanie. Muszę obalić pewien mit. Biorąc pod uwagę naszą strefę klimatyczną, rozbita butelka i soczewka, która mogłaby gdzieś tam promienie słoneczne skupić, w naszej strefie klimatycznej nie ma praktycznie możliwości, żeby od rozbitej butelki doszło do pożaru lasu. Ale również musimy pamiętać, że nie tylko pożary, musimy pamiętać o tym, że to my jesteśmy gośćmi w lesie, a nie las. I tutaj pamiętajmy o dobrych obyczajach i o niezaśmiecaniu lasów i nie pozostawianiu tego, co jest nam zbędne, i nie korzystanie ze śmietników, które są na przykład przy parkingach leśnych, które są opróżniane przez leśników. No tutaj to już jest, jak to się mówi, zasada dobrego wychowania, ale ten mit o rozbitej butelce muszę niestety obalić.
1: No dobrze, ale z pewnością butelka to nie jest, czy w ogóle las to nie jest dobre miejsce, żeby zostawiać tam butelkę. Pamiętajmy o tym, że to są tereny, które należą do nas wszystkich i powinniśmy o nie dbać. Niech natura sobie żyje swoim życiem, a butelka powinna trafić tam, gdzie jest jej miejsce i na pewno to miejsce nie jest w lesie. Jeszcze chciałem na koniec

0: podpytać tak z pana doświadczenia. Pan ma długie doświadczenie w straży pożarnej. Jeśli chodzi o pożary, to zazwyczaj to jest przypadek, tego typu pożary właśnie lasów, kiedy jest taka pogoda. To jest przypadek, czy raczej ludzka nieodpowiedzialność?
1: Nie ma przypadku. Można byłoby umieścić taki baner z takim napisem. Oczywiście na tym banerze jest płonący las i u góry hasło. Zawinił człowiek. Na 10 pożarów, do których dochodzi w polskich lasach, niestety 9 z nich powoduje człowiek. Jest to najsłabsze ogniwo. To my niestety stwarzamy największe zagrożenie. Oczywiście lasy są monitorowane, mają doskonały system. Po 1992 roku mamy, jestem przekonany, najbezpieczniejsze lasy w Unii Europejskiej. Natomiast 30% powierzchni Polski pokrytych jest lasami, głównie lasami iglastymi, które stanowią dodatkowe zagrożenie, a jesteśmy 7, jeśli dobrze pamiętam, krajem w Unii Europejskiej pod względem zalesienia. Niezależnie od szybkiego wykrywania tych pożarów, one są niewielkie niejednokrotnie, poza no, tym, o którym mówimy od praktycznie ponad doby, te pożary, no, w dalszym ciągu tych pożarów jest zdecydowanie zbyt dużo. Każdy taki pożar powoduje ogromne zagrożenie również dla ekosystemu i zwierząt, które tam mieszkają, ale również to są ogromne koszty społeczne, które ponosimy oraz takie pożary angażują bardzo duże zasoby ratownicze do gaszenia tych pożarów, ponieważ nie można przewidzieć na początku, jak szybko taki pożar będzie się rozwijał.
0: Paweł Frączak, były rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, opowiadał o tym, jak się zachowywać w pobliżu lasu i co może być przyczyną pożaru. Pamiętajmy o tym, że bardzo dużo, a nawet wszystko zależy od naszego zachowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.

I mamy 10 minut do godziny 18. No cóż, aut jest sporo, pogoda także problematyczna. W niektórych miejscach sprawdźmy szczegóły.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Aura na większości naszych dróg sprzyja zmotoryzowanym, ale sprawdzam, co dzieje się na naszej drogowej mapie utrudnień. Koniec kłopotów na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Kobiór w pobliżu Piasku na 581 kilometrze. Tam awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany został jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów. Jedzie się już bez kłopotów. Koniec utrudnień na S5 na odcinku węzeł Czerniejewo, węzeł Iwno w pobliżu 19 kilometra. Zakończyła się akcja gaśnicza, ugaszono pożar, no i usprzątnięto pogorzelisko i można było włączyć ten odcinek znów do ruchu. Nowe utrudnienia, autostrada A4, węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja. 82 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 46, Paczków Nysa w pobliżu obwodnicy od Muchowa na 3 kilometrze. I jeszcze jedno utrudnienie, autostrada A4, odcinek węzeł Mikołowska, węzeł Francuska. Katowice, 337 kilometr, zderzenie 5 autosobowych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 5 minut wrzucamy na luz. Zbyszek Zegler w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj Dzień Kobiet.
0: O!
1: Dzień Kobiet ze sprawą Babiego Lata. Babie Lato to jest taka trasa koncertowa, która przebiegnie przez całą Polskę. W tym roku w Babim Lecie śpiewają Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia. I one wszystkie jeżdżą samochodami i one wszystkie będą dzisiaj gościniami na luzie.
0: No to uczta muzyczna przed
1: zapraszam
0: wami. A ja dziękuję, Piotr Firan. Do usłyszenia.

0: I tak minęła u nas w PRK w Polskim Radiu Kierowców 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Straszyli nas synoptycy, że im bliżej weekendu, tym będzie zimniej. No a jakoś tak strasznie zimno to jeszcze na szczęście nie jest. Spodziewane są chłodniejsze noce, przepraszam, ale nie ma mowy na razie o przymrozkach. W najbliższych godzinach dzisiejszej nocy w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie duże, w południowo-wschodniej połowie zachmurzenie małe, przepraszam, i umiarkowane.

0: Okresami wzrastające do dużego i miejscami, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, w związku z tymi zachmurzeniami będą opady deszczu. Możliwe też burze, szczególnie w pierwszej połowie nocy, tak do północy, do pierwszej. Prognozowana suma opadów deszczu w czasie burz około 10 mm, a na południowym zachodzie 20-30 mm na metr kwadratowy. Na Pomorzu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy bez przymrozków, hura, od 4-7 stopni na północnym zachodzie i północy, około 10 w centrum, do 13-16 nawet na południowym wschodzie, czyli na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie w nocy słaby, także umiarkowany, na wybrzeżu, w obszarach podgórskich Karpat oraz na południowym wschodzie okresami porywisty. Lokalnie w obszarach podgórskich Karpat porywy wiatru do 60 km na godzinę, w czasie burz również do 60 km na godzinę, wysoko w górach również do 60 km na godzinę. A za godzinę, po godzinie 19, kiedy już będziemy z Babim Latem, czyli z Belą Komaszyńską, z Natalią Grosiak i z Katią, powiem, jaka będzie pogoda jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty temu minęła godzina 18. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam na dzisiejsze Na Luzie, które będzie trwało do 22. Będziemy słuchali piosenek, będziemy słuchali informacji, które związane są z motoryzacją, z jazdą samochodem. No i będziemy słuchali tych trzech gracji, które dzisiaj będą gościły w Na Luzie. Słuchajcie, zapraszam. Do usłyszenia.

0: To już nie jest najnowsza piosenka zespołu The Rolling Stones. Już jest nowsza, Messy Rap. To jest niesamowite. 2026 rok. Deep Purple zapowiadają nową płytę na lipiec. Rolling Stonesi wydali nową piosenkę. No, dzieje się. Ringo Starr płytę wydaje. Nie do wiary. Jakbym wsiadł do wehikułu czasu, cofnął się do 83 albo 78 i też ci sami wykonawcy wydawaliby płyty.
1: Fajnie. A ja mogę odpowiedzieć na to tylko w ten sposób, że Liszt nie żyje, Ravel nie żyje, Chopin nie żyje, ja też jakoś tak źle czuję.
0: Posłuchajmy Marii.

0: Grzegorza Dąbrowskiego w wersji niemuzycznej w serwisie drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu węzła Lubiatów. Na 82 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Raz jeszcze A4, odcinek węzeł Mikołowska, węzeł Francuska w pobliżu 337 kilometra. To są Katowice. Doszło do zderzenia 5 autosobowych. W efekcie mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Wrocławia. Droga krajowa nr 15, odcinek Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 kilometrze. Zderzenie 2 autosobowych, 2 osoby ranne. 15 na 213 kilometrze jest trasą zablokowaną. Droga krajowa nr 25, odcinek Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 kilometrze. Zderzenie 5 autosobowych, 5 osób rannych. Droga nr 25 jest trasą zablokowaną. I koniec kłopotów na drodze krajowej nr 46, Paczków-Nysa w pobliżu obwodnicy od Muchowa na 3 kilometrze. Nie ma już utrudnienia, trasa była zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Punktualnie 12 minut po godzinie 18. Przypominam, że mimo iż dzisiaj popadało i w niektórych miejscach nadal pada, mimo że będzie padało w nocy, to cały czas jest susza hydrologiczna w wielu miejscach w kraju. Będę przypominał za kilka minut o tym, co się z taką sytuacją wiąże.

0: Prawie 20 minut temu minęła godzina 18, dzisiaj 6 dzień maja i trwa susza. Nie lekceważmy komunikatów o zagrożeniu pożarowym. Apelują leśnicy, nie tylko my, i podają konkretne dane. Tylko na Dolnym Śląsku odnotowano w pierwszym kwartale tego roku już 90 pożarów lasów. Dla porównania, przez cały ubiegły rok doszło w regionie do ponad 200 takich pożarów. Mimo to systemy ochrony działają dobrze, zapewnia rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bolesławiec, pan Maciej Krzak.
1: Lasy Państwowe wprowadzą całodzienną obserwację lasu, zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotu. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają nam szybko wykrywać pożary na dużych powierzchniach leśnych borów dolnośląskich.
0: W przypadkach, w których ustalono przyczynę zaproszenia ognia,

0: Aż 99% pożarów lasów powstaje z winy człowieka, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Jakub Tomza.
1: To jest najczęściej u nas w górach związane z obecnością turystów, którzy rzucają mnie do gaszonego papierosa, kto się tli, wiatr to rozdmucha i powstaje pożar. Mamy to szczęście, że tak jak turyści zapruszają ten ogień, tak samo szybko turyści lokalizują ten pożar, więc udaje nam się go dość szybko zagasić, dlatego to nie są duże pożary.
0: Jeszcze do wczoraj zagrożenie pożarowe na Dolnym Śląsku było bardzo wysokie. Dzięki nocnym opadom deszczu spadło do średniego. O zachowanie szczególnej ostrożności w lasach apelują również strażacy. W związku z suszą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Paweł Bukrejewski, przypomina, by podczas leśnych spacerów przestrzegać kilku zasad.
2: Jakiegoś czasu cały czas mamy to zagrożenie duże pożarowe. Przypominamy, że w lasach nie możemy używać ognia. Możemy jedynie rozpalać ogniska w tych wyznaczonych punktach przez nadleśnictwo. Przypominamy też, żeby samochodami nie wjeżdżać do lasów, ponieważ te nagrzane konstrukcje samochodu mogą też spowodować, że ten pożar rozpocznie się.
0: Albo od iskry. Paweł Bukrejewski wylicza, że tylko w ciągu ostatniego miesiąca w powiecie augustowskim doszło do 3 pożarów lasu. W całym ubiegłym roku doszło tam do 9 takich pożarów.
2: Mamy przypuszczenia, że to były przez osoby, ale jak do tego doszło, zazwyczaj nie wiemy, bo jeżeli ktoś podpali, to szybko ucieka i potem też nie dopałka papierosów. No nie szukamy, ale zakładamy, że jeżeli tam nie ma, nie wiem, sieci elektrycznej czy coś, no to że to zazwyczaj wina człowieka. Całe szczęście, szybko udało się to zagasić.
0: Od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Szacuje się, że tam ogień objął nawet kilkaset hektarów lasu.

0: No i słusznie. 18.30 minęła, to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców oznacza jedno, wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy jak się po nich w tej chwili jeździ, czyli serial Polskie Drogi u nas po prostu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A sytuacja zupełnie przyzwoita. Myślę, że to również stan polskich dróg, to, że jest tyle nowoczesnych tras, sprawia, że

0: Te korki są tylko w godzinach szczytu, nie wszędzie. Naprawdę jeździ się coraz lepiej, warunki do jazdy zupełnie przyzwoite. Zdarzają się miejsca, gdzie już trochę pada, może trochę i grzmieć, natomiast na pozostałym obszarze kraju, poza tymi wyjątkami, gdzie jest deszczowa, na ten deszcz wszyscy czekamy. Drogi są suche, warunki jazdy prawie że bardzo dobre. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 82 km, awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. A4 raz jeszcze, odcinek węzeł Mikołowska, węzeł Francuska w Katowicach na 338 km. Zderzenie 5 aut osobowych. Droga była zablokowana, znaczy jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana. Najświeższe informacje od służb autostradowych są takie, że odblokowano jeden pas jezdni. Proszę sobie wyobrazić, jaki korek musi się tam tworzyć. Krajowa 15, odcinek Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 km, zderzenie 2 aut osobowych, 2 osoby ranne, 15 jest zablokowana. I droga krajowa nr 25, Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 km, zderzenie 5 aut osobowych, 5 osób rannych, droga nr 25 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za około 7 minut w Polskim Radiu Kierowców na luzie wybierzemy się do Łodzi, do miasta Łodzi.

0: Za 21 minut będzie godzina 19, to był Duc Dumont. A, zrobiło się niemalże królewsko-książęca. No to dobrze, bo w Łodzi też dużo książąt samozwańczych. Łódź rozważa nocną prohibicję na terenie całego miasta. 7 maja, czyli jutro, ruszają konsultacje w tej sprawie. Od zeszłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na 7 osiedlach w centrum od 22 do 6 rano. Ograniczenie dotyczy zarówno sklepów, jak i stacji benzynowych. Nasz reporter pytał mieszkańców Łodzi, co sądzą o tym pomyśle.
1: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
2: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
1: No, więc właśnie można sobie kupić na zapas.
2: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
3: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
4: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
5: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
0: Konsultacje odbędą się jutro w Fabryce Aktywności Miejskiej w godzinach od 17 do 19. W poniedziałek zaplanowano z kolei spotkanie online w tych samych godzinach, czyli od 17 do 19. Dodatkowo między 13 a 28 maja będą miały miejsce dyżury konsultacyjne w szkołach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi, a ja tylko mogę powiedzieć śmielej. Śmielej, drodzy łodzianie, idźcie w ślad za Krakowem, Warszawą i innymi miastami. To naprawdę ma sens.

0: Oj, dzieje się na Śląsku, za 10 minut będzie godzina 19. Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Bardzo, bardzo współczuję wszystkim tym, którzy z każdej strony, właściwie z okolic Katowic, mają perspektywę stania. Korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców, dzwonicie, nagrywacie się, posłuchajcie, co tam się dzieje.
1: Witam. Droga S1 w kierunku Bytomia, kilometr 10 i 3, jak dobrze pamiętam. Utrudnienia, korek na kilka kilometrów, na poboczu stoi spalona chyba naczepa. W każdym bądź razie dwa oddziały straży pożarnej. No i korek się robi już w tej chwili, jest 1,5 kilometra. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, drogi słuchaczu. To niestety nie jedyne utrudnienie, jak nie trudno się domyślić. Sytuacja jest tam o wiele bardziej złożona, skoro z każdej strony

0: poblokowane Katowice, więc o tym już Mariusz Dąbrowski w szczegółach w serwisie drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Faktycznie, centrum Katowic, można powiedzieć, że na tych najważniejszych trasach wręcz sparaliżowane. Kłopoty są zarówno na autostradzie A4 dla jadących w stronę Wrocławia. Kłopoty zaczynają się przed węzłem, na którym A4 można wjechać na drogę 86. I na tej trasie 86 są kłopoty od samego centrum Katowic aż po autostradę A4. A kłopoty na czwórce od właśnie tego węzła przez Murckowską, po Mikołowską. I tu również jest zderzenie drogowe, zdarzenie, które jest na samym czole tej trudnej sytuacji na autostradzie A4. Wszystko dzieje się na jezdni w stronę Opola, Wrocławia. Natomiast ten fragment trasy numer 86, kłopoty są na obu jezdniach i od Katowic, od centrum Katowic na południe i w stronę Katowic od autostrady A4. Jeszcze kłopoty na drodze 81. Ta też jest sparaliżowana, można powiedzieć, że na dość długim odcinku. Nie będę wymieniał nazw ulic, ale w każdym razie trasa 81, kłopoty. I kłopoty są również, to jest przedłużenie drogi 81 w stronę Mikołowskiej. I węzła Mikołowska. W każdym razie kłopoty, jeszcze raz kłopoty. No może trzeba to przeczekać na działce albo w którymś z przepięknych lasów i parków śląskich. No, łatwo się mówi, prawda? Jeszcze jedno utrudnienie na czwórce. Odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja. 82 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Bez zmian na krajowej 15 na odcinku Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych, zdarzeniu, w którym ucierpiały dwie osoby, droga jest wciąż zablokowana. I trasa krajowa numer 25, odcinek Konin-Rychwał, Modła Królewska, 255 kilometr. Zderzenie pięciu autosobowych, pięć osób rannych, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to na osłodę po 19:00 specjalnie dla was w Naluzie w PRK Natalia Grosiak z Micromusic, Bella z Sorry Boys i Katia, to tegoroczny skład Babie Lato 2026. Będziemy z dziewczynami rozmawiać o tym, co się będzie działo latem.

0: minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Minęła godzina 19, więc sprawdzamy, w jakich okolicznościach pogodowych nam się w tej chwili... No, na Śląsku to stoi, w innych miejscach jedzie. Jeżeli chodzi o temperatury, to najwyższa jest w tej chwili w Terespolu, 25,5 stopnia, najniższa w Koszalinie i w Lęborku, mamy 2. No, biegun chłodu jest 1 na północy, lekko północnym zachodzie, ale miejscowości z zimnem najwyższym 2, Koszalin i Lębork. Jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, najniższa jest w tej chwili w Ustce, tylko 1 stopień, a odczuwalna, tak samo jak teoretyczna, najwyższa w Terespolu,

0: 26 stopni. Obiecałem prognozę na jutro, więc teraz sprawdzamy, jak będzie w czwartek. W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, ale podkreślam, lokalne rozpogodzenia. Na przeważającym obszarze kraju będzie jutro pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu także burze i punktowo z gradem. Miejscami prognozowana suma opadów deszczu, tak jak dziś, około 10 mm, a w czasie burz nawet 20 mm na metr kwadratowy. Temperatura jutro maksymalna od 9-12 stopni na północnym zachodzie i samej północy, około 17 w centrum, do 23, a nawet 25 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Paulina Olak, wydawczynią dzisiejszej audycji Na Luzie. Ewelina Dobrzyńska realizuje, co słychać, wspaniale, dzisiejszy program. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Dzień dobry, cześć, witajcie.

0: się będzie działo w dzisiejszym na luzie. Babielato wersja 4.0, już czwarta edycja tej trasy koncertowej za sprawą Natalii Grosiak z Micro Music w tym roku, Belli, Sorry Boys i Kati. Będzie latem czego posłuchać. Babielato i ich hymn tegoroczny w dzisiejszym na luzie, ale zanim to nastąpi, zanim porozmawiamy z dziewczynami, to sprawdzamy oczywiście, jak wygląda w tej chwili sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski już gotowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 86 od centrum Katowic po wjazd na czwórkę. Korek i to w obu kierunkach. Droga krajowa nr 25 Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 km po zdarzeniu 5 autosobowych. 5 osób rannych, 25 jest trasą zablokowaną. Krajowa 15 Inowrocław-Toruń w pobliżu Wielowsi na 213 km po zdarzeniu 2 autosobowych, 2 osoby ranne, 15 zablokowana. Autostrada A4, odcinek węzeł Mikołowska, węzeł Franc

0: Suska, Katowice, 337 km. Zderzenie 5 autosobowych, jezdnia była zablokowana w stronę Wrocławia, odblokowano jeden pas, korek mimo wszystko jest spory. I autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu węzła Lubiatów na 82 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To była reklama.

Domina, Your Domina, to jest właśnie tytuł tej piosenki. Jessie Ware za nami. 15,5 minuty po godzinie 19. U nas dzisiaj w Na Luzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bella z Sorry Boys i Katia, czyli Babie Lato. Twierdzą panie, że nie ma liderki w zespole, ale od kogoś musimy zacząć, więc zaczynamy od Natalii Grosiak z Mikrusami. Najpierw piosenka, najsłynniejsza chyba Micro Music, Takiego chłopaka.

0: Zaczynamy spotkanie wyjątkowe w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mam ogromny zaszczyt spotkać się z Babim Latem. Babie Lato na 2026 rok to Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia. Czy to jest możliwe, żebyście takie silne osobowości rzeczywiście nie były w żaden sposób ustawione, jedna ważniejsza, druga mniej, trzecia bardziej, nie ma liderki w Babim Lecie? Bela?
1: My od początku wiedziałyśmy, że nie ma tutaj liderki, że wszystkie jesteśmy liderkami i to było od początku dla nas jasne i najlepsze, ale też tak naturalnie w toku naszego spotkania i naszej pracy okazało się, że my nie potrzebujemy liderki, że to jest tak symbiotyczne to, co robimy i synergiczne, że się uzupełniamy i na emocjonalnym polu, i na muzycznym, więc to było takie naturalne, demokratyczne.
0: I wszystkie macie te same temperamenty, tak samo doskonale się dogadujecie. I...
2: Każda jest inna i może dlatego się dopełniamy.
0: Natalia.
2: Wczoraj tak miałyśmy taką rozmowę, że Katia ratuje nas z trudnych sytuacji.
1: To jest hit.
2: Bela jest osobą, która kontroluje, a ja wprowadzam lekki chaos.
1: Planuję bardziej niż kontroluję, też mi się włączyło.
2: Ale tak, ale wiesz co, i bardzo
0: polega,
2: dobrze.
0: Przepraszam, na czym polega ratowanie przez Katię? Co się wydarzyło takiego?
1: No, mieliśmy
0: kulinarne jakieś sytuacje typu...
2: Miałyśmy sytuację bardzo trudną, w której ja i Bela byłyśmy tak zblokowane, żeby cokolwiek zrobić.
0: Bezradne?
2: To była frustracja bardziej.
1: Emocjonalnie rozwalone.
2: Rozwalone i myślałyśmy, że nie wykonamy pewnego zadania. Na co Katia mówi, ej dziewczyny, musimy się wziąć w garść, robimy to dla siebie. Zróbmy to. I wtedy rzeczywiście podniosła naszą energię i myśmy zrobiły coś bardzo trudnego. No.
0: Czy macie przygotowane jakieś, jesteście już na takim etapie, że rozmawiacie o tym, jak to będzie na scenie wszystko wyglądało? Macie, nie wiem, przepraszam.

0: Pytania super, super, super bohaterek.
1: Pracujemy nad tym.
0: Słuchajcie, bo ja jak słyszę to, co mówicie, to mi się od razu wersja na 2026 rok Atomówek wyobraża. Po prostu kojarzycie taką kreskówkę?
1: Ja kojarzę. Myślę,
2: że tak. Jesteśmy w procesie przygotowywania koncertów i aranżacji. Też Lesman jest naszym kierownikiem muzycznym, ale bardzo nam zależało na tym i takim kluczem doboru artystów.
0: Jakbyś mogła mówić troszkę bliżej, to by twój niski, fajny głos był.
2: Oczywiście. Będziemy współpracować z kobietami na scenie i będą to instrumentalistki niesamowite. Zależało nam na tym, żeby uwidocznić te kobiety, bo one są, ich jest bardzo dużo, tylko trzeba im dać światło.
0: No słynne perkusistki, nie wiem, czy kojarzycie na przykład, a kto u was na perkusji gra?
2: Justyna Mikrut.
0: A, bo Beata Polak na przykład jest taką perkusistką rockową, która zawsze jak ktoś się zastanawia, czy na męskich instrumentach mogą grać dziewczyny, to wystarczy powiedzieć Beata Polak.
2: Nie wszyscy, ma czegoś takiego jak męskie instrumenty.
1: Justyna gra rewelacyjnie, gra taką małapę, że hej.
0: Kiedy będzie można pierwszy raz was zobaczyć na żywo?
1: 25 lipca w Krakowie. Jadę do

0: No, nasza jedyna wizja jest taka, żeby wam się jak najlepiej jechało z Polskim Radiem Kierowców. W PRK czas na dalszy ciąg rozmowy z Babim Latem za chwilę, a teraz czas na raport z dróg, bo minęła 19:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Katowicach kłopoty nie ustają, sparaliżowana jest autostrada 4 w stronę węzła Murckowska-Mikołowska dla jadących w stronę Opola Wrocławia. Kłopoty również na drodze krajowej nr 86 od centrum Katowic po wjazd na autostradę A4. Koniec kłopotów na A4 na odcinku węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 82 kilometra. Tam przypomnę, awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Zgorzalca. Jeszcze jedno nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek w pobliżu miejscowości Siemczyno na 88 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna. 20 jest drogą zablokowaną.

0: lokowaną. Droga krajowa nr 25 Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 km. Zdarzenie 5 aut osobowych, 5 osób rannych. Droga zablokowana. Krajowa 15 Inowrocław-Toruń. Wielowieś 213 km. Zdarzenie 2 aut osobowych, 2 osoby ranne. 15 też jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za chwilę wracamy do rozmowy z Natalią Grosiak, z Belą Komorzyńską i z Katią.

na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Mam ogromny zaszczyt spotkać się z Babim Latem. Babie Lato na 2026 rok to Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia.

0: Powiedzmy, Babie Lato to jest trochę taka przeciwwaga dla męskiego grania. No to już jest kolejna edycja, więc śmiała teza, ale...
1: Myślę, że nie mamy co konkurować z tamtą imprezą, ponieważ to jest zupełnie inny profil. My jako kobiety też nie mamy chęci konkurencji, ani żadnych

0: i tworząc muzykę, nie myślimy w ogóle o tym, co jest na zewnątrz. My tworzymy coś dla siebie i coś swojego. I też myślę, że ta edycja będzie Babiego Lata o tyle inna, że my mamy 4 single. Mhm.
1: I w zasadzie zrobiłyśmy też całą płytę. To
0: całą,
1: znaczy,
0: płytę.
1: Skomponowałyśmy całą płytę w 5 dni.
0: Spodziewać.
2: To za chwilę, bo piosenka będzie zwieńczeniem całego naszego spotkania, to znaczy ta piosenka, o której teraz mówiliśmy. Ona Dwa Słońca nazywa się dlatego, że to są dwie piosenki w jednej, bo ona się tak rozkręca, że na początku jest taka stonowana, a później się rozkręca stąd tytuł, czy bardziej w libretto
0: miłości,
2: trzeba zajrzeć?
0: Dwa Słońca, jak się patrzysz w oczy osoby, którą kochasz i która daje ci siłę, to płaczesz się tak de facto w te dwa słońca. Tak, Bela?
2: So sweet.
1: Tak jest. No. Ale ja w ogóle w tej, bo ja patrzyłam na tę piosenkę właśnie przez pryzmat miłości, ale tak naprawdę to może być totalnie przyjacielska relacja.
0: Też,
3: oczywiście.
1: Takie ciągnięcie się do góry, wiecie, naprawdę można, super uniwersalne to jest, uważam.
0: Wiecie, dla mnie ty, Katia, i ty, Bela, jesteście jak dwa słońca.
1: O,
2: to już trzy.
1: Tak.
2: Słuchajcie, no, chciałbym za pół roku zobaczyć cały czas was w tak fantastycznej komitywie, bo będzie ciąg dalszy. Jeżeli macie całą płytę, to się nie skończy w wakacje, tylko będzie...
0: O tym marzymy.
3: Bardzo byśmy chciały, żeby tak było. Żeby to nie był tylko projekt sezonowy.
2: Być, bo...
0: Wszystko jest możliwe, słuchaj.
1: Wszystko jest możliwe.
3: Ja czegoś bardzo chcę.
1: Ja chcę z dziewczynami, ja manifestuję trasę koncertową, manifestuję płytę, bo już się, ja się bardzo zżywam i z dziewczynami się zżyłam bardzo i nie wiem, jak ja przeżyję ten ostatni koncert, więc...
2: No ale ostatni koncert nie musi być zamknięciem tematu, no bo jeżeli tak wam się doskonale pracuje, to może w czasie tych wakacyjnych spotkań urodzi się coś jeszcze, no może powstanie, nie wiem, jakiś pomysł na dalszy ciąg. Przecież to nie musi być Babie Lato, przecież możecie tworzyć jako wy trzy, ale wcale nie jako Babie Lato.
0: Girl Genius.
3: No, oczywiście, możemy robić co chcemy i myślę, że tak będzie. Że po zakończeniu Babiego Lata jako projektu my się nie rozstaniemy, nie rozejdziemy w swoje strony, ale będziemy kontynuować, myślę, że w różnych też konfiguracjach, a może właśnie jako to trio różne rzeczy się mogą wydarzyć.

0: Dzisiaj mocna nadreprezentacja dziewczęca, kobieca w Naluzie, więc przynajmniej piosenki od czasu do czasu panowie też będą śpiewali. Benson Boone za nami, przed nami raport z dróg. No nie będzie śpiewał, ale zaprezentuje serwis drogowy Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 25, odcinek Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej, 255 km, zdarzenie 5 autosobowych, 5 osób rannych. Droga numer 25 jest wciąż lasą zablokowaną. Nowe utrudnienie, droga krajowa numer 20, Złocieniec-Czaplinek. W pobliżu miejscowości Siemczyno na 88 km, zdarzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba jest ranna, 20 zablokowana. Krajowa 15, odcinek Inowrocław-Toruń w pobliżu Wielowsi na 213 km, zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, 15 jest zablokowana. Autostrada 4, odcinek węzeł Mikołowska, węzeł Francuska w pobliżu 337 km. To jest centrum Katowic, zderzenie 5 autosobowych. Najpierw zablokowana była cała jezdnia w kierunku Wrocławia. Wiemy, że odblokowano jeden z pasów, ale korek jest i tak potworny, a więc proszę mieć to na uwadze. I droga krajowa numer 86, tu wciąż problemy na obu jezdniach, od centrum Katowic po węzeł, na którym z drogi 86 można wjechać na autostradę A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do rozmowy z uczestniczkami, głównymi gwiazdami projektu Babie Lato, tegorocznego projektu Babie Lato, czyli Natalią Grosiak, Belą i Katią, wracamy po godzinie 20. Tymczasem na tyle, na ile możemy uprzyjemniać wam stanie w korkach i jazdę tym, którzy jadą, będziemy to robić muzyką. No, oczywiście do muzyki Beli, Natalii i Katii wrócimy przy okazji rozmowy z nimi. Natomiast teraz Coldplay i Beyoncé sobie przypomnimy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sezon owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Katia z Poznania, jedna z trzech muszkieterek z babiego lata. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę po godzinie 20. Wcześniej, ponieważ słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, jak zawsze mamy prognozę pogody dla kierowców. Bo minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim prognoza na najbliższe godziny, to stan temperatur w tej chwili. Najniższa w Lęborku 5,7 stopnia. Kawałek dalej na północ odczuwalna najniższa w Łebie, tylko jeden. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miasto w tej chwili w naszym kraju, to jest Terespol 24,7 stopnia, ale odczuwalna najwyższa temperatura jest w Siedlcach 24 stopnie. W tym momencie krzepiące, że o godzinie 20 mamy jeszcze powyżej 20 stopni w wielu miejscach i miastach w Polsce. W nocy w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie duże, w południowo-wschodniej małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza w takim pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, tak można powiedzieć, szarfą opasana będzie Polska, szarfą z opadami deszczu, bo właśnie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy, tak do północy, do pierwszej, mogą tam się pojawiać również burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz około 10 mm na metr kwadratowy, a na południowym zachodzie nawet do 20-30 mm. Na Pomorzu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatury, co ważne, nie będzie żadnych ujemnych, czyli na razie pewnie do zimnej Zośki do połowy maja możemy być spokojni, przymrozków nie będzie. 4-7 stopni na północnym zachodzie i północy, około 10 w centrum, do 13-16 nawet w nocy na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za kilka chwil spotkanie z Babim Latem, czyli Natalia Grosiak z Micro Music, Bella z Sorry Boys i Katia, którą przed chwileczką usłyszeliśmy solo, ale panie będą wszystkie razem. Zapraszam bardzo serdecznie, Zbyszek Zegler, do 22 jedziemy razem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Wolant polskiej muzyki alternatywnej, pozostając w tej estetyce błuchakowowskiej. Krzysztof Zalewski za nami. Przed nami dalsza część rozmowy z Babim Latem, czyli z Natalią, z Katią i z Belą. Ale wcześniej sprawdzamy, co na drogach się dzieje, bo dzieje się dzisiaj środa, wieczór, ale sporo jak na 20.10 utrudnień. Przyznasz, Mariuszu?
1: Tak, szczególnie w aglomeracji śląskiej.
0: Posłuchajmy, co tam się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra wiadomość jest taka, że droga krajowa nr 86 jest już wolna od korków, spowolnionego ruchu. Można nią przejeżdżać bez jakichkolwiek problemów, ale wciąż jest spore utrudnienie, spory korek na fragmencie autostrady A4 od węzła Mikołowska po węzeł Burckowska. No jeszcze kłopoty na drodze nr 81 przy Ligocie. Tak bym to określił, że tam na drodze 81 jeszcze jest korek. Poza tym trasami Śląska podróżuje się już bezproblemowo. Są jeszcze kłopoty na drodze krajowej nr 25 na odcinku Konin-Rychwał, Modła Królewska, 255 km. Po zdarzeniu 5 aut osobowych, 5 osób rannych, droga jest wciąż zablokowana. Krajowa 20, Złocieniec-Czaplinek w pobliżu miejscowości Siemczyno, 88 km, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Krajowa 15, Inowrocław-Toruń w pobliżu Wielowsi. Na 213 km zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne. 15 na 213 km jest również trasą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl.

0: Na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mam ogromny zaszczyt spotkać się z Babim Latem. Babie Lato na 2026 rok to Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia.
1: Dobrze, to teraz jak możecie robić, co chcecie, mówić, co chcecie. Natalia, czy mikromuzyk to jest zamknięty temat, czy...
2: Dlaczego miałabym to zamykać, powiedz mi? Nie, no, mikromuzyk było i będzie.
1: Czas.
2: Nie, mimo że jeszcze nagrywam moją solową płytę, którą wydaję na jesieni.
1: No właśnie, stąd to pytanie.
2: Mikromuzyk cały czas istnieje i nie zawiesza działalności. Ja kocham po prostu i mikromuzyk, i Babie Lato, i swój solowy projekt. Dlaczego miałabym z czegokolwiek rezygnować?
1: Dlatego, że jeszcze masz rodzinę do ogarnięcia, że jest normalne życie poza pracą i tak dalej.
2: Tak, ale to jest wszystko w takich dawkach, wiesz, zdrowych i rzeczywiście rodzina na
1: połączyć.
2: Pierwszym miejscu i to się da wszystko połączyć.
1: Okej. Okay. Bela, czy już nie można mówić Bela Komoszyńska, bo teraz jesteś Bela, to jest taki nowy trademark?
3: Nadal jestem Belą Komoszyńską, ale artystycznie Belą, bo mam taki swój moment teraz rozpoczęcia działalności solowej też, więc się na tym skupiam. Oczywiście teraz na Babim Lecie, na dziewczynach to jest najważniejsze, ale jednocześnie pracuję nad swoim solowym materiałem, więc ta Bela to jest to oznaczenie, że teraz jest to solo.
1: Wiecie co, już mam nazwę dla tego zespołu, jak już będzie po Babim Lecie. Przecież emancypantki, no. jak się tak odróżniacie od swoich dotychczasowych działań. Katia, ty jesteś...

0: artystką, która podkreśla swój związek z Poznaniem.
1: Tak.
0: Jesteś poznanianką. Czy patrząc z perspektywy, nie wiem, zespołów, które też mocno podkreślały swoją wielkopolskość, jak Acid Drinkers na przykład, czy no w tej chwili mi wyleciały inne z głowy. Myślisz, że jest jakiś specyficzny klimat w Wielkopolsce, który powoduje, że tam się inaczej tworzy?
1: Ja uważam, że Poznań jest niesamowitą po prostu zbiorem. On zbiera super muzyków. Jest zespół Niemoc, jest Oyster Boy, jest bardzo dużo...
0: A, hip-hopowcy przecież.
1: Hip-hopowcy, dokładnie.
0: Tak. To ja. Pozdro, Rychu.
1: Pozdrowienia dla Ryśka. Mm-hmm. Tam jest jakiś taki piękny klimat z tego Poznania. Nie ma tam... To jest takie wolne miasto, uważam. Jest powolne, jest bardzo muzyczne.
0: Kraków jest wolniejszy. Znaczy, jeżeli chodzi
1: Kraków
0: o kierowców.
1: Jest... O kierowców,
0: że tam się najwolniej ruszać zielonego.
1: Ale na przykład mój chłopak jest ze Szczecina i nienawidzi poznańskich dróg i świateł poznańskich.
0: W Poznaniu mają te...
1: W Szczecinie jest odliczanie.
0: Każdy jak ze Szczecina przyjeżdża gdzie indziej, to już się denerwuje. Na co? Nie wiem, kiedy już.
1: Tak, ale Poznań jest wyjątkowy, jeśli chodzi o muzyków i nasze podejście do muzyki. Jest bezkompromisowe, uważam.
0: Masz taką piosenkę Rosa z dziewczynami z Lor. Tam jest samochód dosyć ważną częścią tego klipu. To był świadomy wybór, czy, bo to jest
1: wiesz, co ci powiem?
0: BMW E34.
1: Tak, bo ja wiem, jaki to jest model auta, no naprawdę.
0: No nie?
1: Nie mam pojęcia, nie?
0: Klasyk z lat 90.
1: Wiesz, śmieszne jest to, że my załatwialiśmy to auto godzinę przed nagrywaniem klipu. Super jest to, że w tych, jak są te grupy vintage out, to oni wszyscy się znają. I jak jeden nie może, to zadzwonię do Romka, Romek zaraz podjedzie ze swoją furą. I to jest historia tego auta w klipie, tak?
0: Rozumiem. Czyli być może miał być Rolls Royce, ale stanął na BMW, bo godzinę przed takie było dostępne.

0: Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj.
1: Natalia, jakim samochodem wozisz dzieci na co dzień?
2: Mam Skodę Octavię, kombi.
1: Ostatnio najbardziej szaleni kierowcy jeżdżą z Skodami.
2: Kocham ten samochód. To jest miłość mojego życia, 13. To jest mój ukochany samochód, który jest obtłuczony z każdej strony i porysowany.
1: Z tyłu
2: ma tyle zadrapań i wgnieceń, że po prostu zaczęłam to zakrywać naklejkami. Więc jestem bardzo charakterystyczna. Tak. W momencie, kiedy właśnie moja przyjaciółka wjechała mi w tył, szwagier wgniótł i zarysował prawą część. Ja wymusiłam pierwszeństwo po lewej stronie, też mam tam wgniecenie. Przestałam się już stresować. W ogóle.
1: Francuski styl.
2: Francuski totalnie styl. Ta Skoda to jest najlepsze auto na świecie. Ona mało pali. Ma świetny bagażnik.
1: A silnik jaki tam jest?
2: Dwójka.
1: Czyli benzyna, czy diesel?
2: Nie. To jest diesel. Niestety smrodzi, to trzeba przyznać.
1: Ale ma DPF-a, no to nie tak strasznie. Z 2013 to...
2: I wyobraź sobie, że naprawa tego samochodu kosztuje grosze. Cokolwiek się zepsuje. Więc ja będę jeździć tą Skodą, póki ona da radę. Więc ja myślę, że jeszcze z 10 lat pojeździmy ze sobą.
1: Albo za tydzień zadzwoni do ciebie pan ze Skody i powie: pani Natalio, mamy taką fantastyczną ofertę, teraz ta nowa Octavia wchodzi i jest jeszcze z większym bagażnikiem i pogadamy za 10 lat. Dobra. Bela?
3: Ja jeszcze powiem tylko, że jeździłam z
1: podobno. Tomek mówi, że boi się siadać na miejscu pasażera, jak ty siadasz za kierownicą.
3: What? No, ja brawurowo jeszcze nie, ale chciałam powiedzieć, że jeździłam z Natalią, jest wspaniałą kierowczynią i jej Skoda wygląda wspaniale. Ma mnóstwo naklejek, no, rewelacyjnie.
1: A co to są za naklejki? Bo to też nie jest taka prosta sprawa.
2: Z różnych restauracji, z miejsc, w których jesteśmy, jakieś dodatki do suplementów. Na przykład do grzybów. I zbieram teraz po prostu naklejki z różnych miejsc i mówię: o, jaka ładna naklejka na moją Skodę.
1: Super. Też, to nie sposób nie sposób przeoczyć.
2: Widać,
1: bo jest
2: gdzie
1: tak
2: jedliśmy, gdzie byliśmy, tak, co spożywamy w ogóle. Cała nasza historia jest z tyłu.
3: Bela? A ja dopiero rozpoczynam swoją przygodę z motoryzacją.
1: O, to
3: a
1: na jakim samochodzie robiłaś?
3: Wróciłam.
1: Prawo jazdy, pamiętasz?
3: Boże, nie pamiętam. Miałam 17 lat, jak robiłam prawo jazdy.
1: Ja się tego myślałem, że pamiętasz.
2: Pewnie jakaś Kia, co?
3: Więc od 20 mogę lat w ogóle nie prowadziłam samochodu, nie jeździłam samochodem i w tym roku postanowiłam to zmienić, więc wróciłam na ścieżkę i jestem zafascynowana i uwielbiam jeździć. Mój samochód to Ford Focus kombi w dieslu.
1: Manual.
3: Uwielbiam tak. go. Nigdy nie, znaczy jak jeździłam kiedyś, no to jeździłam paroma samochodami, ale nigdy nie jeździłam samochodem, który się bardziej wspaniale prowadzi, więc jak dla osoby, która po 20 latach wraca do jazdy, to jest dla mnie idealny wybór. I jest jeden ważny szczegół w tym samochodzie, że jest odtwarzacz CD.
2: O, super.
3: Więc ja mogę wrócić po prostu do tych wszystkich CD schowanych w kartonach i słuchać tej muzyki na nowo, zakochywać się w
1: nie ma na Spotify'u, bo jest...
2: Nawet nie o to chodzi,
3: że nie ma na Spotify'u, tylko że to jest inne słuchanie muzyki, bo masz tę płytę i jej nie zmieniasz i jeździsz ciągle z tą płytą. Zaczynam od Doorsów i to Daddy Rock do samochodu. Więc jeździłam przez pierwszy miesiąc mojego powrotu z Doorsami. No a teraz jest Police.
1: Wow, to też fajnie.
3: Super.
1: Ja się zastanawiałem, co tu zagrać, co wybrać, żeby was pogodzić. Ja to w ogóle nie muszę grać waszych piosenek. Zagramy Doorsów, Police. Kasia, czym jeździsz na co dzień?
4: Ja nie mam auta.
1: No dobrze, a jakbyś miała, to
4: wiesz co?
1: Co ci się podoba?
4: Ja mam...
1: Co byś chciała?
4: Ja bym mogła mieć takiego mini kuperka jakiegoś, wiecie, żeby był po prostu malutki, taki dziewczęcy, ale
1: 200 koni.
4: Ale jak jeździłam w trasy jeszcze osobówką, to brałam samochód rodziców i to jest Honda. Kiedyś mieliśmy, nie wiem, czy to nie jest Honda Civic nawet,
3: Civic,
4: słuchajcie. Civic. I szczerze mówiąc, to auto też się nigdy nie psuje. Bardzo mało pali. Mój chłopak nienawidzi prowadzić tej Honda.

0: Ondy mówi, że się wsiada do niej jak po prostu, nie wiem, że mega wolno jedzie, on ma Volkswagena. Mm-hmm. A propos płyt w ogóle, w tym Volkswagenie jest tak, że jest, możesz wsadzić 5 płyt na raz. I nie, on ci tak...
1: Zmieniarka.
0: Jest niesamowite, to jest hit, no, jakiś tak. Dla mnie. No, ale jakby mogła mieć takie swoje, to jakiegoś takiego mini.
2: Cooper. Mm-hmm.
1: Ja mam marzenie Chevrolet El Camino. To jest takie stare, autoamerykańskie, piękne. Mm-hmm.
2: No dobrze, to wymarzony samochód Natalii Grosiak jeszcze w takim razie.
3: Ja spełniłam swoje marzenie. Ale nie, spełniłam jeszcze jedno moje, bo Skoda to jest samochód pracujący.
2: Dzieciowóz.
3: Jest brudny, bo mam jeszcze dwa psy, dwójkę dzieci, one bardziej brudzą. Więc tak wygląda. I ja spełniłam swoje marzenie w tamtym roku. I od tamtego roku jestem właścicielką Kalifornii. Z 17 roku.
1: Jechałam.
3: Tak, właśnie przygotowuję.
2: Ferrari Kalifornia?
3: Nie, Volkswagen Kalifornia. Okay. No, już zrobiłam nią 5000 kilometrów, już byłam w Hiszpanii z powrotem z dziećmi. Wow. Przygotowują teraz do sezonu, wiesz, wakacyjnego.
2: A masz tam jakieś takie rzeczy?
3: Mam namiot, wszystko, tak jest. No, i łóżeczko właśnie rozłożyłam sobie już próbnie w zeszły weekend.
2: To się camper van chyba nazywa, tak?
3: Tak,
2: to się tak mówi,
3: można to tak nazwać. To jest tak jakby przedsionek do camperowania de facto. Mm-hmm. Ale
2: i też poobtłukiwany, tak jak
3: nie,
2: też z naklejkami?
3: Na razie nie. Chociaż jak go licytowaliśmy na niemieckiej giełdzie motoryzacyjnej, kolega, który licytował to, pomagał mi, mówi, on ma kilka wgnieceń, dlatego pewnie jest taki tanie. Chcesz te wgniecenia? Mówię, stary, wgniecenia? To jest mój samochód. No. mi w ogóle to nie przeszkadza, a poza tym już się nie będę stresować, że go wgniotę, prawda? Więc no tak. Mam tą Kalifornię już lekko pognieciono, jeszcze nie przeze mnie. To znaczy już zahaczyłam lusterkiem o coś i muszę chyba je naprawić, ale to
2: odpadło,
3: jest
2: to tak.
3: Szczegół. No to tak. Jest wszystko do naprawienia.
4: Nowa twarz Natalii Grosiak. Do rozmowy z Babim Latem wracamy już za kilka chwil, ale fajnie się rozmawia, tylko że już jest 20:30. A wiecie, co to znaczy w Polskim Radiu Kierowców? Mariusz Dąbrowski na posterunku. Sprawdzamy, co na drogach.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Autostrada A4, węzeł Mikołowska, węzeł Francuska, Katowice, 337 km. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma już utrudnień. Nie ma utrudnień na drodze krajowej numer 86 od centrum Katowic po autostradę A4 i skończyły się kłopoty na drodze 81. Jeszcze jest taki niewielki kawałek między Muchowcem a Ligotą. Kawałek, gdzie jest spowolniony ruch i niewielki korek, ale to w tej chwili jedyne utrudnienia na Śląsku, jakie widzę. Pewnie z racji pory dnia. Także autostrada A4 jest już w pełni przejezdna dla jadących w stronę Opola i Wrocławia. Krajowa 15 i Nowrocław Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 km. Po zdarzeniu dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana. I droga krajowa numer 20, Złocieniec-Czaplinek w pobliżu miejscowości Siemczyno, 88 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, droga zablokowana. I droga krajowa numer 25, Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 km. Karambol z pięcioma autami. Pięć aut osobowych wzięło udział w tym zdarzeniu. Niestety pięć osób zostało rannych. Droga numer 25 jest trasą zablokowaną.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 21. Za chwilę wracamy do rozmowy z Natalią, z Katią i z Belą. Wcześniej sprawdzam, co w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Michał z Koźmic przesłał nam kolejną fotkę. Taką ze skarżyska, z nadwody, na bosaka, przy pełnym słońcu. Tak, żeby nam wszystkim gul skoczył. Tak, widziałeś to zdjęcie?
6: Gul skacze.
2: Okej. Okay.
6: Ale taki sympatyczny.
2: To będzie jeszcze lepiej. Oczywiście, że tak. Cieszymy się waszym szczęściem, ale jesteście bezlitośni dla nas. Cześć chłopaki, Toczek właśnie się pakuje na szybki i krótki skok w bok, czyli jutro do Reggio di Cabria. Powrót w poniedziałek. Dobrze pilnujcie porządku na naszych drogach podczas mojej nieobecności, z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Pozdrawiamy cię, Toczku, i wszystkich stałych słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców. Myślę, że gdyby wiedział o waszym istnieniu Bruno Mars, to te

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mam ogromny zaszczyt spotkać się z Babim Latem. Babie Lato na 2026 rok to Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia.
2: Chciałbym, żebyśmy wrócili do kwestii Babiego Lata, bo zastanawiam się zawsze, jak powstają takie projekty i nigdy nie ośmieliłem się zadać takiego pytania albo nie pamiętałem, żeby je zadać. W jaki sposób wy do tego projektu trafiłyście? Czy to jest jakiś casting? Czy ktoś dzwoni i mówi: cześć Bela, słuchaj, bo będzie z Natalią, kombinujemy taki skład i
3: zobacz,
2: jeszcze będzie Katia.
3: Widzisz tego człowieka?
4: On tam stoi.
3: Ci macha?
2: Tak,
4: Łukasz Wrzesiński.
2: Przeładowany karabin maszynowy i wycelowany w moją głowę.
4: Łukasz, to on nas tak cudownie dobrał, on to wymyślił. Że my trzy, także żadnych castingów nie musiałyśmy
3: przechodzić.
4: Myśmy
3: się po prostu dowiedziały, że ze sobą będziemy śpiewać.
2: Łukasz, tak. W jaki sposób wpadłeś na to, żeby to były właśnie te trzy artystki?
5: Chodź. Długa obserwacja dziewczyn. Po prostu jest znałam tą ich wrażliwość.
2: Wrażliwość, obserwacja. Łukasz Wrzesiński, człowiek, który pomaga Świętemu Mikołajowi wybierać i elfom prezenty dla najfajniejszych artystów, artystek. Czy jeżeli

0: Koncertowa będzie trasą koncertową, bo to jest plener, prawda?
1: Tak.
0: Która odpukać w puste niemalowane będzie kompletną porażką, dlatego że będzie spoko. Ja mam szczęśliwą rękę, na pewno będzie odwrotnie. Ale jak będzie padało, jak będą zawieruchy, jak będzie zimno i w ogóle, to będą powtórki? Będzie można zrobić na przykład wersję klubową?
2: Zrobimy wersję halową.
0: Halową. No tak,
2: od razu.
0: To gdzie kluby.
1: Ale ja myślę, że w ogóle takie deszczowe koncerty też mają swój klimat. Widziałam takie nagranie Florence and the Machine, jak śpiewa Dog Days Are Over i po prostu ludzie tam szaleli w tych... Trzeba się dobrze przygotować do tego. Mm-hmm. Kalosze, wiecie.
0: No tak, a polskie lato kapryśne, więc być może będzie bardziej romantycznie. A ten materiał, który przygotowałyście, te 10 piosenek, to jest takich bardziej słonecznych, czy bardziej takich jak polskie lato?
1: Tak, słoneczne. My pisałyśmy w ogóle w środku zimy ten materiał, w grudniu i w styczniu, ale tak się fokusowałyśmy na tym...
2: Że jest lato.
1: Że jest lato i że będziemy grać latem te piosenki, więc tam jest mnóstwo ciepła, słońca, energii i to jest taki bardzo żywy materiał, gorący i letni.
0: A jak tak przygląda, to właściwie też Łukasza trzeba by było spytać, bo to trzeba mieć trochę dystansu, ale jesteście już tak doświadczone, Kasia właściwie też, że możecie powiedzieć, ile procent każdej z was jest, to jest dokładnie po 33,3 Natalii, Beli i Kasi w tych kompozycjach, czy
2: to się
0: czujecie
2: różnie
0: tam coś?
2: Rozkładało, wiesz, mm-hmm. bo myśmy przynosiły każda jakiś swój pomysł i później wspólnie ten pomysł rozwijałyśmy, więc rzeczywiście większość piosenek ma jakiś core jednej osoby, która przychodzi z pomysłem i być może to jest, i wtedy możemy powiedzieć, że tu ta osoba ma więcej procent, mm-hmm. jeżeli chodzi o sprawczość tej piosenki, ale później już jest gra zespołowa i strzelanie do tej samej bramki.
0: Tak. Nie chodzi mi o to, żeby tutaj wprowadzać jakąś gradację, tylko w dwóch słońcach mam wrażenie, że jesteście wy tak literalnie, tak dokładnie, każda z was, nawet jakbyście nie były podpisane, to każdy, kto zna waszą twórczość, by powiedział, to one.
2: Dokładnie.
0: Ale zastanawiam się, czy z tego połączenia waszego wyszło coś nowego, bo tamto pytanie to była pierwsza część, której konsekwencją jest pytanie o to, czy macie wrażenie, że już powstało coś nowego, takiego waszego, jest ta trzygłowa hydra.
1: Ja myślę, że w ogóle właśnie przez to połączenie naszych charakterów zrobiło się coś, czego każda z nas sama by nie zrobiła.
2: To totalnie.
1: I razem się napędzałyśmy do tego, wychodziłyśmy poza schematy. Zależało też nam na tym, żeby często być jednym głosem i śpiewać jednym głosem w harmoniach. Akurat w piosence Dwa Słońca mamy podział na zwrotki, tak. Ale bardzo często piosenka, która będzie wychodziła
2: druga,
1: Śpiewamy razem.
0: Unison.
1: Na setkę. Mhm. W zasadzie nie unisonem, bo podzieliłyśmy się na głosy, ale na żywo zaśpiewałyśmy do trzech mikrofonów w jednym studiu i to wychodziło najlepiej.
0: Bo zastanawiam się, czy będzie coś takiego, co będzie trademarkiem, taką pieczęcią waszą Babie Lato 2026, nie wiem, jakieś nowe instrumentarium, coś, czego nie stosowałyście wcześniej w swojej twórczości z zespołami czy solo.
2: No tak.
1: Ale myślę, że przede wszystkim to współbrzmienie naszych głosów, mimo że każda
3: harmonizacja,
1: z nas
3: tak,
1: zupełnie inaczej śpiewa, ale jak śpiewamy razem, to ja przynajmniej mam takie poczucie, że jesteśmy tym jednym głosem i się super barwowo te głosy uzupełniają. I właśnie na przykład w Dwóch Słońcach, kiedy śpiewamy w refrenie, w zwrotkach można nas słyszeć oddzielnie, a w refrenie jesteśmy tym jednym głosem, więc dla mnie to już jest ten trademark. To połączenie, ten blend naszych barw. Jeżeli chodzi o instrumentarium, no to my od początku zakładałyśmy dosyć organiczne brzmienie, więc ukulele, harfa, autoharfa, smyczki, dęciaki, te wszystkie
0: macie
1: rzeczy.
0: Prawdziwy skład w ogóle jest prawdziwy. To kwartet smyczkowy chyba nawet z 5 osób
1: będzie
0: w kwartecie, nie?
1: Taki tak, ale też nagrywałyśmy, nasi producenci w zasadzie nagrywali na żywo te instrumenty, więc tam nie ma żadnych VST-ków, ani AI, ani niczego, bo no chciałyśmy, żeby wszystko
0: też jest warte podkreślenia.
1: Było prawdziwe, więc myślę, że blend tych naszych głosów i tego instrumentarium już jest czymś takim, co będzie charakterystyczne, ale no też zobaczymy, jak więcej utworów się ukaże i będzie można posłuchać, bo na razie tylko są Dwa Słońca, ale będzie ich...

0: Zbliża się 20.50. Bela Komorzyńska, Natalia Grosiak i Katia, czyli tegoroczny skład Babie Lato 2026 jeszcze nas nie opuszcza. Po 21.00 kontynuujemy, jeszcze będzie chwila rozmowy z paniami, a w tej chwili bierzemy malutki oddech od ich twórczości i narracji i słuchamy, co dzieje się na polskich drogach. Punktualnie o 20.50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy trzy zablokowane trasy, krajową 15, krajową 20 i krajową trasę numer 25. 15, odcinek Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 km po zdarzeniu dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. 15 zablokowana. Droga krajowa numer 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek w pobliżu Siemczyna. Na 88 km zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, 20 zablokowana. I krajowa trasa numer 25, odcinek Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej. Na 255 km zderzenie 5 autosobowych, 5 osób rannych. Droga numer 25 jest też zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Kończy się czas, kończy się kolejna godzina, zbliża się 21. Najzimniejsze miejsce w tej chwili w naszym kraju to właściwie dwa miasta, Koszalin i Lęborg. Solidarnie 5,8 stopnia Celsjusza w tej chwili w jednym i w drugim. Odczuwalna najniższa jest w Łebie temperatura, 1 stopień tylko. Najcieplej we Włodawie, 22,7 stopnia, cudownie, o 9. A odczuwalna najwyższa w Terespolu, 22 stopnie. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czwartek zapowiada się pochmurny. Będzie to raczej taki smutniejszy dzień. Zachmurzenie jutro będzie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, ale podkreślam to lokalne za synoptykami, którzy twierdzą, że na przeważającym obszarze kraju będzie zachmurzenie duże. Jak duże zachmurzenie, to miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie, czyli na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie oraz na południu, także burze, punktowo z gradem. Miejscami prognozowana suma opadów deszczu jutro to około 10 mm na metr kwadratowy, a w czasie burz nawet 20. Temperatura maksymalna od 9-12 stopni na północnym zachodzie, także na północy okolice 10-12 stopni, około 17 jutro będzie w centrum, do nawet 23-25 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie okresami porywisty, wszędzie będzie wiał z północy. Tylko na południowym wschodzie będzie to wiatr z południa i z południowego zachodu. W czasie burz porywy wiatru oczywiście znaczące, do 65 km na godzinę. Także wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś mamy Dzień Kobiet w Radiu Kierowców, za sprawą i gościń, i osób pomagających w realizacji programu. Paulina Olak jest wydawczynią, Ewelina Dobrzyńska realizuje audycję, Mariusza Dąbrowska prezentuje raporty z dróg, a Zbigniewa Zegler prowadzi dla was dzisiejsze na luzie. Żartuję oczywiście. Bella z Sorry Boys, Natalia z Micromusic i Katia, czyli Babie Lato 2026, już za chwilę.

0: Pragnę zapewnić, że my z Mariuszem naprawdę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, staramy się na każdym kroku, żeby dżentelmeństwo wychodziło z nas na tyle, na ile może. I zawsze panie przodem, ale tym razem jednak serwis drogowy przed rozmową z Babim Latem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Takie są po prostu reguły biznesu, w którym robimy, a savoir-vivre zostawiamy sobie na po pracy. Choć w pracy również staramy się być akurat, jeśli chodzi o panie, z którymi mamy przyjemność w pracy obcować. No ale spoglądam na naszą drogową mapę utrudnień i co widzę, niestety przybyło trochę utrudnień. To wydaje mi się efekt tego, że za długo było dobrze, spokojnie. Bardzo dobre warunki podróżowania na większości polskich dróg. Wszędzie tam, gdzie nie pada, gdzie jest sucho. Dzień był pogodny, ciepły. No i pozwoliliśmy sobie. Autostrada 1, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Piotrków Trybunalski Zachód w pobliżu miejscowości Pieńki Sierosławskie. Na 339 kilometrze bus uderzył w bariery drogowe, blokując dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S1, odcinek Pyrzowice Dąbrowa Górnicza w pobliżu miejscowości Przeczyce. Na 10 kilometrze trwa akcja gaszenia pożaru ciężarówki. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów. Skończyły się kłopoty na Krajowej 15 na odcinku Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś. A przypomnę, że na 213 kilometrze 15 droga była zablokowana. Więc teraz jedzie się już 15 bez jakichkolwiek kłopotów. Ale wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 20 na odcinku Złocieniec-Czaplinek w pobliżu miejscowości Siemczyno na 88 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia ciężarówki z autem osobowym, a jedna osoba została ranna. I wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 25, odcinek Konin-Rychwał w pobliżu miejscowości Modła Królewska, 255 km. Zdarzenie 5 aut osobowych i 7 osób ran.

0: innych. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zbliża się moment opublikowania po raz pierwszy, zaprezentowania po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia Kierowców utworu Dwa Słońca, który promuje tegoroczną trasę Babie Lato, i za chwilę wrócimy do rozmowy z uczestniczkami tego przedsięwzięcia.

0: na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mam ogromny zaszczyt spotkać się z Babim Latem. Babie Lato na 2026 rok to Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia. Na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mam ogromny zaszczyt spotkać się z Babim Latem. Babie Lato na 2026 rok to Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia. Te koncerty to będą takie kurortowe, czy miasta, w których będziecie, miejscowości, w których będziecie, to nie są te, do których się jeździ w wakacje?
1: Oprócz Gdańska, który jest miastem, do którego zjeżdżają się turyści, to będzie Kraków, Warszawa, Poznań i Wrocław.
0: Czyli umiarkowanie kurortowe.
1: Umiarkowanie, tak. Mm-hmm.
0: Chociaż każde z tych miast ma jakiś tam kawałek plaży. Czy to nad Wisłą, czy to w innych miejscach. A gdzie lubicie wypoczywać? Bardziej góry, bardziej morza, bardziej jeziorka?
2: Ja ostatnio jeziora doceniam, słuchajcie. Byłam teraz, na majówkę byłam w Świnoujściu, a na drugi dzień pojechaliśmy nad takie małe jeziorko i szczerze mówiąc, bardziej wypoczęłam nad tym jeziorkiem.
0: Bo jeszcze nie ma komarów.
2: Nie ma komarów, nie gryzą. Jest jakoś tak, mnie uspokaja to, że jest zieleń wokoło, że jest taka cisza, nie ma tych ludzi, tych gofrów.
3: Ja się wychowywałam nad jeziorami, więc mam z całego dzieciństwa te jeziora. Ale morze, to jest nic nieporównywalne z tym, jak się horyzont, niebo błękitne łączy z błękitnym morzem i ten bezkres.

0: z wody i horyzontu to jest coś, co ja wypoczywam najlepiej właśnie, jak jest morze i jeszcze muszą być palmy. W Polsce niestety tego nie doświadczę, ale, ale morze i palmy to jest dla mnie perfekt duo i to jest zawsze moja wymarzona destynacja. Gdziekolwiek
1: ja kocham polskie wakacje.
2: A musisz teraz powiedzieć góry, bo jak już było jezioro,
1: właśnie
2: może...
1: Chcę powiedzieć, że są dwa miejsca, w których ja odpoczywam. Jest to Hel, Chałupy, gdzie jeździmy co roku z rodziną. To jest taki nasz drugi wakacyjny dom, no a drugie miejsce to Szklarska Poręba.
2: O! Czyli i góry, i morze.
1: I góry, i morze, dokładnie. Jest wszystko, co dusza zapragnie.
2: To w góry Skodą, a nad morze Volkswagenem.
1: Dokładnie. Chociaż w góry też można Kalifornią i siedzieć tam przespać na jakimś, wiesz, pagórku i się obudzić z przepięknym widokiem.
2: Jak najbardziej. No dobrze, ale nie będziecie miały okazji wypoczywać, bo w tym roku bardzo pracowite wakacje. Cieszycie się na tę okoliczność?
0: Tak. Ja się na maksa cieszę, bo to energetycznie naładuje nas. Chociaż ja mam coś takiego, że ja i tak potrzebuję odpocząć. I super odpoczywam w domu. Jak mam taki dzień w domu z serialami i wiecie, z zasłoniętymi roletami, to jest super, więc myślę, że też będzie jakiś tam odpoczynek. Znajdziemy to.
2: Tak, jak zaczęłaś, Katia, mówić, lubię takie w domu, to myślałem, że zaczniesz opowiadać o tym, co lubisz robić w domu, a tu się okazuje, że jednak seriale...
0: Oglądać seriale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale.
2: Dobra. A jak masz czas i nie masz ochoty oglądać seriali, to...
0: Spacery... Spacery, spotkania ze znajomymi. Mieszkam w Poznaniu koło Malty, więc tam... rolki na przykład. Rolki! Słuchajcie, ostatnio wróciłam do mojego dziecięcego sportu, czyli do rolek. Niesamowite to jest. Rolki, rower.
2: Dla mnie niesamowite, że można się utrzymywać na tym. No, dobra. I nie upadać. Czy aktywność pomaga w tym, żeby później zamknąć się w studiu na wiele godzin i być bardziej twórczą? Jesteście tego zdania? Czy raczej jak już wpadacie w szał tworzenia, to nic się nie liczy i jak się uda wyjść po tygodniu, to spoko, jak nie, to nie?
0: Jak u mnie to jest bardziej czas tworzenia, to nie może być koncertów. Kocham bycie w trasie i w ogóle muzycy nigdy w wakacje latem nie są w stanie wypoczywać, nigdy nie mam wakacji, bo to jest czas naszej najbardziej intensywnej pracy, ale super się złożyło, że my nasze piosenki pisałyśmy zimą, kiedy nie za wiele się działo, nie było koncertów, bo ja osobiście potrzebuję takiego czasu właśnie spokoju, wyciszenia, gdzie nie wsiadam co chwila do busa i nie jestem codziennie w innym hotelu, więc to musi być czas jakiegoś wyciszenia, żeby złapać w ogóle jakieś, połączyć się z jakimiś falami, no to trzeba się zatrzymać na chwilę, a nie być w pędzie. Ale kocham być w trasie i tęsknię za tym latem już, żebyśmy razem je spędzały i będzie dużo jeżdżenia i no i próby też, więc bardzo, bardzo intensywnie też muzycznie się to zapowiada.

0: To wróćmy jeszcze na chwilkę do tej zimy, bo wypracowałyście razem, czy korespondencyjnie, czy jak to się
1: nic
0: odbyło?
1: Nic nie było zdecydowanie razem.
0: Czyli każdy taki writing etap. Camp.
1: Hmm. Tak, to były właśnie kampy kompozycyjne i nic w naszym projekcie się nie odbywało korespondencyjnie. Wszystko robimy w tym samym miejscu i czasie, jesteśmy we trzy. Studyjnie też nagrywamy we trzy. Więc takie było założenie, że to musi być
0: bardzo organiczne.
1: Bardzo organiczne i to musi być czuć, że my byłyśmy tam razem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję wam za wyczerpujące odpowiedzi, szczególnie na tematy motoryzacyjne. Co umiecie zrobić przy swoich samochodach, oprócz obtłukiwania, Natalia?
2: No umiem nalać sobie płyn do spryskiwacza.
0: Zatankować. A sprawdzić, jak na bagnecie jest za mało oleju, wiesz, gdzie dolać olej?
2: Nigdy tego nie robiłam.
3: Ja bym wiedziała, tak? Bo ja niedawno zdawałam na prawo jazdy w zasadzie. Więc ja bym się uczy na prawo jazdy.
2: Tak!
3: Bo sprawdzają!
0: To jest bardzo przydatne, to ma sens.
3: Ja miałam, już nie pamiętam. Na moim egzaminie
2: umiem sprawdzić, czy jest dobry poziom, jak jest zbyt
0: no, ale
2: niski.
0: Już
2: no to
0: przed chwilą się przyznawałaś, że nie sprawdzasz.
2: To znaczy, nigdy tego nie robiłam, czyli nie dolewałam oleju.
0: Okej. No. Ale sprawdzasz, bo zawsze jest odpowiedni
2: No jak otwieram,
0: poziom.
2: To widać przecież, prawda?
0: No nie, trzeba wyciągnąć bagnet.
2: O to chodzi. Mm-hmm. Dobra, ale to jest płyn do chłodnicy. Dobra, sorry.
0: Płyn do chłodnicy. Bylebyś nie lała oleju do płynu do chłodnicy. To tak będzie. Dobrze. Bela, wiesz, że Ford Focus był w którymś momencie bardzo, bardzo, chyba był najważniejszym i najlepszym rajdowym samochodem na świecie.
1: W ogóle się nie dziwię. Ja to czuję, że tak jest.
0: Nie w dieslu, nie w kombi, ale...
1: Ale w dieslu i w kombi też daję radę. Na autostradzie pozwalam sobie, mimo że jestem cały czas się czuję taką początkującą trochę kierowczynią, ale w tym samochodzie myślę, że można wiele osiągnąć.
0: Katia, to kiedy będziesz wybierała samochód i co to będzie ostatecznie?
3: Jak zarobię dużo pieniędzy? Mhm. O, może niech nas zaproszą na jeszcze jedną edycję letnich brzmień i wtedy coś uzbieram.
0: No, Łukasz, tam trzeba jeszcze troszeczkę zmienić zapisy w kontrakcie.
3: Zanotuj.
0: Tak. Dobrze, no a może Mini po prostu będzie was sponsorowało i dostaniecie każda z was, oni mają teraz tyle tych modeli, że każda z was by sobie coś mogła wybrać. Bardzo serdecznie dziękuję. Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak i Katia były dzisiaj gościniami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie i bardzo się z tego cieszę i wyglądajcie ich w tych miastach, o których mówiliśmy, w których będzie babie lato w tym roku.
2: Do zobaczenia.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Szerokiej drogi.

0: I to był właśnie powód naszego dzisiejszego spotkania z Natalią Grosiak, z Belą i z Katią. To tegoroczny skład Babiego Lata, a to były Dwa Słońca. Utwór, który jest hymnem trasy Babie Lato, wersja czwarta na rok 2026. Minęła godzina 21.30. Słuchamy, co tam na drogach, Mariuszu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wydaje mi się, że już sytuacja się uspokoiła, ruch zelżał i to dość znacznie, ale to, co my kierowcy narozrabialiśmy do tej pory, to jeszcze za to trzeba odpokutować. Autostrada 1, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Piotrków, Trybunalski Zachód. W pobliżu miejscowości Pięki Sierosławskie na 339 km bus uderzył w bariery drogowe, blokując dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Na S1C między Pyrzowicami a Dąbrową Górniczą w pobliżu miejscowości Przeczyce trwa akcja gaszenia palącego się auta ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Krajowa 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek w pobliżu miejscowości Siemczyno, 88 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Droga krajowa nr 25, Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 km doszło do zderzenia 5 aut osobowych. 7 osób zostało rannych, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Słuchajcie, PLK Polskiego Radia Kierowców, to Paula Roma, Różowe niebo nad Warszawą, no teraz to już jest raczej ciemne, ciemniejsze niż różowe. Przypominam, że możecie wszystko, o czym, no może nie wszystko, ale sporo z tego, co dzieje się na antenie Radia Kierowców, przejrzeć, przeczytać, wysłuchać także na naszej stronie radiokierowców.pl. Na przykład w zakładce Lifestyle są wszystkie rozmowy z Naluzie. Prawie wszystkie. W każdym razie jutro myślę, że po południu pojawi się ta dzisiejsza, czyli rozmowa z Babim Latem, z Natalią Grosiak, z Belą i z Katią, które dopiero co opuściły Radio Kierowców i myślę, że przyjemnie będzie wracać do tego, o czym rozmawialiśmy, jeżeli ktoś coś przeoczył. Tymczasem u nas The Dandy Warhols, piosenka Bohemian Like You, która na przełomie wieków była bardzo, bardzo popularna, szczególnie w tak zwanych rockowych stacjach muzycznych. U nas gramy wszystko, co dobre, więc będzie też i Baranowski za chwilę, i trochę klasyki. A o 21.50 pożegnanie z drogą, takie ostatnie podsumowanie tego, co dzieje się na polskich trasach w serwisie, który przedstawi nieoceniony, jedyny Mariusz Dąbrowski.

0: Jedno z najpiękniejszych la la la hipisowskich z przełomu lat 60. i 70. Zespół America, A Horse With No Name, 10 minut przed godziną 22. Wybrzmiał ten utwór w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w kończącej się właśnie audycji Na Luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 25, odcinek Konin-Rachwał w pobliżu Modły Królewskiej. Na 255 kilometrze doszło do zdarzenia 5 aut osobowych. 7 osób, jak informowaliśmy, w tym wypadku zostało rannych. Droga jest wciąż zablokowana. Krajowa trasa nr 25 i 255 kilometr. Podobna sytuacja, droga krajowa nr 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek, miejscowość Siemczyno, 88 km, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, droga nr 20 na 88 km jest trasą zablokowaną. S1, odcinek Pyrzowice-Dąbrowa Górnicza, w pobliżu miejscowości Przeczyce na 10 km. Pożar ciężarówki, akcja gaśnicza, to wszystko sprawiło, że zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów na S1. I autostrada A1, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Piotrków, Trybunalski Zachód, w pobliżu miejscowości Pięki Sierosławskie na 339 km bus uderzył w bariery drogowe, blokując dwa pasy jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut dokładnie pozostaje do godziny 22. Dzisiejsze Na Luzie zrealizowaliśmy z udziałem gwiazd Natalii Grosiak z Micromusic, Beli Komaszyńskiej z Sorry Boys i Kathy, czyli składu Babie Lato 2026, który podejmowaliśmy w naszym składzie. Emilia Ewelina Dobrzyńska realizowała audycję. Paulina Olak była wydawczynią. Mariusz Dąbrowski, jak słyszeliśmy przed chwileczką, rewelacyjnie raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru, dobrej jazdy. Mam nadzieję, że nadal z Polskim Radiem Kierowców. No i uważajcie na siebie. Jedźcie ostrożnie i obyśmy się usłyszeli w takim składzie albo powiększonym w kolejne dni na antenie Polskiego Radia Kierowców. Bo wy też możecie być aktywnymi uczestnikami naszych

audycji korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców, bądź numeru telefonu 22 513 11 11. On jest czynny całą dobę. Będziemy zaszczyceni, jeżeli będziecie nam mówić, co dzieje się na waszej drodze, tak żeby przestrzec innych kierowców. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia. Ukłony.

tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobrzy ludzie, 47. O, o, o.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce.